0: Siema, z tej strony Daniel oraz Daniel z zespołu Punch Orange. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do słuchania Radia Praga.
1: Minęła druga, 13.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.

Moja droga tutaj czas płynie tak samo jak zawsze. Nawet już nie potrafię powiedzieć szybko czy wolno. Żyję według starego, sprawdzonego schematu. Tak samo jak przed twoim i przyznaję to z bólem.

Bardzo zaskoczyło mnie twoje nagłe zniknięcie. No bo ja bym, jak sądzę, nie potrafił tak uciec. Rzucić wszystkim, zapomnieć, wymazać te długie lata i uznać za niebyłe, dawne przyzwyczajenia. Powinnaś tu wrócić, może spektakularnie, przy dźwiękach orkiestry i jęku wiwatujących tłumów. A może właśnie skrycie, w przebraniu zdejmując dopiero przede mną kamuflującą maskę. Sama wiesz, że stąd nie da się tak naprawdę wyjechać. Sama wiesz, że być daleko stąd to wciąż ty.

A jeśli chodzi o dziewczynę zasypiającą na kanapie, to ja wtedy żałowałem, że nie powiedziała pokryj mnie. Czy to źle o mnie świadczy, bo ja sam już nie wiem. Powiedz mi, bo ja już nic nie wiem.

0: wybija rytm. Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.

Przechowywująca grubostaje szczęścia, ciepła perfekcja słońca unosi się nad horyzontem zdarzeń. Znaczy piękno. My ludzie, wtedy jeszcze wydeptani z błota barachu, turlamy się w jego stronę. Znaczy piękna. Opuszczamy ciemne lepianki, pachnące strachem i ciężkim okiem szukamy cudu. I on jest. Znaczy cud. Przez chwilę wszyscy stoją. Stoimy bezruchowo przez otwarte gęby do środka jak w słoiki. Wlewa się światło, cud nie ma granic, a jak ktoś bardzo chce, to nawet błoto odpada. Ale to tylko tak do informacji. Nikt jakoś nie chce. Cud bez granic. Znaczy błoto też cud. I w jakimś tam momencie coś się wyodrębnia jednak. Jakby strach, że cudu zabraknie. I krzyczy. Ej wy, czekajcie. Znaczy ja. Potem jest jakiś potem. Pojawia się pamięć. Ja z moim wy trafiam do książek. Jako pęd ciemności i początek upadku. Błoto staje się tematem. Brud, jego wszechogarniająca złożoność i granicząca z cudem zdolność kamuflażu. I to już jest teraz. Skrót był ostry, więc bez pierdolenia do mety. Przechobejmująca gronostaje szczęścia, ciepła perfekcja. Słońce unosi się nad horyzontem zdarzeń. My ludzie, cały czas wydeptani z błota barachu, turlamy się w jego stronę. Spacja.

0: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scyr,
0: Vera Icon,
2: Maja Kolczyńska.

history.

nas gdzieś umyka. Spojrzeć płomień świecy przy dziesiątym wdechu. W cichy rytm zegara zacząć wolno znikać.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

Радіо Прага, вибій ритм. Єст шуста рано.

スタジオ。

Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Marzena Okła-Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej.
2: Jakie działania planuje rząd na rzecz zwiększenia kompetencji cyfrowych seniorów?
1: Przede wszystkim dzisiaj na zwiększenie kompetencji cyfrowych seniorów mamy możliwość skorzystania z pieniędzy unijnych. Dlatego też będziemy wspólnie budować z Ministerstwem Cyfryzacji projekty, które będą wykorzystywały środki unijne, tak żeby te kompetencje cyfrowe w Polsce zwiększyć, podnieść, bo naprawdę jeśli chodzi o wszelkie dane i wskaźniki korzystania z choćby komputera, czy też ze smartfonów. Niestety polscy seniorzy w tych rankingach, jeśli chodzi o korzystanie z nich, no, wypadają gorzej.
2: No właśnie, to jak wypadamy w tych rankingach?
1: No, na przykład jeśli chodzi o korzystanie z komputerów, mówimy o wieku już senioralnym, to jest tylko 6%. Jeśli chodzi na przykład o kwestie korzystania ogólnie ze smartfonów, to jest grupa 53%, gdzie tak naprawdę prawie 47% to jest korzystanie ze sprzętu czy też z telefonów, który jest po prostu klawiszowy. Więc my dużo gorzej wypadamy niż na przykład seniorzy w innych krajach Unii Europejskiej. Kwestia umiejętności zdobywania wiedzy, przetwarzania tej wiedzy, zdobywania informacji w krajach Unii Europejskiej jest to w granicach 25%, a u nas jest to powyżej 10%, więc mamy dużo do nadrobienia.
2: Jak dużo osób jest, jak duża grupa osób jest wykluczonych cyfrowo i jakie działania planuje rząd, żeby to zmienić?
1: Umiejętności cyfrowe ma ponad 61%, tak wynika z informacji, która była przekazywana na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej. Natomiast co zrobić? Przede wszystkim trzeba rozproszyć różne działania, docierać do różnych stowarzyszeń, organizacji, uniwersytetów trzeciego wieku, czy choćby kół gospodyń wiejskich z informacjami, jak nabywać te kompetencje cyfrowe. I trzeba docierać zarazem poprzez media publiczne, jak również poprzez różne poradniki, tak żeby ta wiedza była blisko człowieka, ale również potrzeba zmian legislacyjnych, choćby w obszarze ochrony czy też bezpieczeństwa seniorów w przypadku wyłudzeń czy oszustw, które dzisiaj rzeczywiście są coraz większe w stosunku do seniorów.
2: A czy nad takimi zmianami w prawie ministerstwo będzie pracowało, pracuje, planuje pracę?
1: Prace, jeśli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa w stosunku do seniorów w sytuacji właśnie oszustw, które w ich przypadku mają na największą skalę miejsce, to jest to kwestia oczywiście wsparcia mojego urzędu, czy też urzędu ministra do spraw polityki senioralnej, ale też Ministerstwa Sprawiedliwości przy udziale oczywiście Ministerstwa Cyfryzacji.

Welcome. One, one, one, one, one.

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap! Zapraszamy!
1: Radio Praga.

0: Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Anna Zacharawidła, badaczka zachowań konsumenckich w portalu nieruchomościonline.pl.
2: Czy Polacy są przywiązani do regionów, w których mieszkają? Co ich najmocniej wiąże z tymi miejscami?
1: Polacy są bardzo przywiązani do swoich miejsc zamieszkania, do swoich regionów, do swoich nieruchomości. Średnio 7 na 10 Polaków w całej Polsce takie przywiązanie deklaruje. Natomiast nie do wszystkiego tak samo. Jesteśmy przywiązani przede wszystkim do naszych bliskich, do rodziny, do znajomych. I to jest coś, co absolutnie deklasuje całą resztę. I tutaj są regiony, które są bardziej przywiązane, są regiony, które są mniej przywiązane. I tutaj zdecydowanie liderem jest i bardzo charakterystycznym regionem jest Podlasie, w którym jest najwyższy wskaźnik osób, które nie wyobrażają sobie mieszkać gdzie indziej, które są właśnie bardzo silnie przywiązane do miejsca, mimo tego, że jest to region, który ileś ograniczeń jednak posiada. I mogłoby się wydawać, że te wskaźniki powinny być mniejsze, ale nie, rzeczywiście. Natomiast to, do czego przywiązani jesteśmy najmniej, to do obecnej pracy. I teraz pytanie, czy to jest tak, że praca nie zasługuje na to, żeby się do niej przywiązywać? Czy my po prostu już nie chcemy się tak do pracy przywiązywać? Ta mobilność

0: wzrosła. Ona oczywiście też nie jest jednolita w całej Polsce. Są regiony, gdzie jest ta skłonność do ruchów zawodowych i w ogóle mieszkaniowych wyższa i takie, w których jest niższa. Natomiast ta praca, i to jest jedno z dużych zaskoczeń, muszę powiedzieć, że to przywiązanie do obecnej pracy mamy na tak w sumie niewysokim poziomie, nawet w regionach, które są, no powiedziałabym, trudniejsze, jeżeli chodzi o rynek pracy.
1: Jakie względy ekonomiczne decydują najczęściej o pozostaniu w danym regionie bądź przeprowadzce, jak często wpływają one na te decyzje?
0: Na nasze decyzje o tym, gdzie mieszkamy, wpływa cały szereg czynników, bo tu mamy, począwszy od rynku pracy, poprzez właśnie bliskość rodziny, znajomych, ocena w ogóle ogólnych warunków do życia, które panują w danym regionie, w danym miejscu, bo tym się bardzo różnimy. Natomiast powiedziałabym, że gdyby pytanie brzmiało o co powoduje decyzję i ten ruch o zmianie miejsca, to są to zdecydowanie najczęściej aspekty ekonomiczne i ograniczone możliwości zatrudnienia w najbliższej okolicy, które zmuszają nas do tego, że musimy planować poszukiwanie zatrudnienia w innym miejscu. I są takie regiony, jak na przykład województwo świętokrzyskie, w którym prawie połowa badanych mieszkańców planuje szukać możliwości zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. I tutaj no musimy rzeczywiście mieć taką bardzo silną motywację ekonomiczną do tego, żeby ta myśl o przeprowadzce się pojawiła.
1: Pierwszy raport dotyczy województwa mazowieckiego. Jakie są cechy charakterystyczne dla tego regionu?
0: Województwo mazowieckie charakteryzuje się przede wszystkim dużym zróżnicowaniem pomiędzy miastem wojewódzkim, między stolicą Warszawą, a resztą województwa. Jedna z większych różnic to jest znów oferta rynku pracy, możliwości zatrudnienia. I o ile warszawiacy są niemal w połowie bardzo zadowoleni z tego, co oferuje rynek pracy warszawski, tak mieszkańcy spoza Warszawy znacząco mniej. Tylko 22% osób mieszkających poza stolicą, ale w województwie mazowieckim jest usatysfakcjonowana tym, jak wygląda oferta rynku pracy i możliwości zatrudnienia dla nich. To jest potężna różnica, która dyktuje nam też poziom zadowolenia, ogólną ocenę warunków życia zarówno w Warszawie, jak i w okolicznych terenach. Natomiast myślę sobie, że to jest jeden z takich najbardziej zróżnicowanych regionów, bo Lubelszczyzna też jest mocno zróżnicowana, jeżeli chodzi o miasto wojewódzkie, a resztę. No ale nadal 4 na 10 mieszkańców województwa planuje, bo musi raczej częściej niż bo chce szukać zatrudnienia w innym miejscu niż mieszka.
2: Hanna Milewska-Wilki, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, specjalistka do spraw mieszkalnictwa.
1: Jak Polacy podchodzą do przeprowadzek i jak zmieniłoby się rynek nieruchomości, gdyby zaczęli realizować swoje plany w tym zakresie?
2: Rzeczywiście Polacy mają chęć zamieszkania w innym rejonie kraju bądź w innym miejscu niż do tej pory mieszkali, chociażby to była nawet ta sama gmina, ale może nowy budynek. Natomiast realizacja tych planów nie zachodzi na dużą skalę. Nie przeprowadzamy się, a właściwie nie wystawiamy na rynek naszych nieruchomości tak często, jak deklarujemy przeprowadzki. To rzeczywiście jest ciekawe, bo nasz rynek nieruchomości po prostu jest dużo mniejszy niż sugerowałyby badania dotyczące tego, jak często się przeprowadzamy. Także moim zdaniem jest bardzo duży potencjał, żeby zwiększyć w ogóle rynek nieruchomości, jeżeli byśmy nabrali jednak trochę więcej odwagi i zaczęli nawet wystawiać na sprzedaż mieszkania bądź domy w mniejszych miastach, mniejszych miejscowościach, bo może się okazać, że ktoś nawet mieszkający po sąsiedzku będzie zainteresowany ich kupnem i tutaj jest, myślę, duży potencjał, żeby przepływ informacji troszeczkę usprawnić i dzięki temu również więcej osób będzie mogło sobie pozwolić na kupno, jeżeli uda im się sprzedać.
1: Jak duże jest zróżnicowanie sytuacji mieszkaniowej w poszczególnych regionach Polski pod kątem cen i zasobów?
2: zróżnicowanie takich cen regionalnie jest duże, ale co ciekawe, rzeczywiście te duże miasta się wyróżniają wysoką ceną, natomiast dookoła miast zaczynają się rejony, które są stosunkowo dostępne cenowo. Dlatego o ile rzeczywiście w skali województw można powiedzieć, że są różnice wewnątrz, to pomiędzy województwami wyróżniają się największe metropolie, centra, jeżeli chodzi o cenę nieruchomości, szczególnie ceny mieszkań o wysokim standardzie, natomiast poza nimi stosunkowo ceny domów bądź działek pod zabudowę nie są już tak bardzo zróżnicowane. To, na co zwracamy uwagę i nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w cenie, to jest otoczenie, czyli zieleń, która zaczyna być bardzo cenna, takie tereny rekreacyjne i dostęp do jakiejś formy komunikacji publicznej, nie do samej drogi, ale na przykład do pociągu, który regularnie kursuje.
1: W jakiej mierze te czynniki wpływają na decyzję o ewentualnej wyprowadzce z danego regionu?
2: Ceny nieruchomości i czynsze najmu są takimi parametrami, na które bardzo zwracamy, bo musimy na nie zwracać uwagę, jeżeli chcemy się gdzieś przenieść, czy poszukujemy pracy w innej miejscowości i musimy porównać wtedy, ile będziemy zarabiać i ile będzie nas kosztowało zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, czy to będzie kupno na kredyt, czy to będzie najem. Także ceny są tym, na co bardzo zwracamy uwagę, ale coraz częściej decydująca jest właśnie ta dostępność komunikacyjna, czyli jak szybko dojedziemy, jak łatwo będzie nam się dostać z jednego miejsca, gdzie będziemy mieszkać, do miejsca, gdzie będziemy pracować, studiować bądź robić cokolwiek innego, co planujemy. Także rzeczywiście dostępność komunikacyjna jest coraz większa. Mamy coraz więcej dróg, po których szybciej jeździmy, co nie zawsze jest dobre, ale dzięki temu po prostu jest nam też dużo łatwiej znaleźć dostępne cenowo mieszkanie lub dom, żeby dostać się także do miejsca, gdzie chcemy pracować. Także cena jest tym pierwszym parametrem, który jest najważniejszy. Drugim, o którym już wspominałam, to jest właśnie dostęp do zieleni, do terenów rekreacyjnych, czyli spędzanie wolnego czasu. I trzecim, który zaczyna być coraz bardziej istotny, to są usługi publiczne, a w szczególności dostęp do lekarzy specjalistów i usług związanych w ogóle ze zdrowiem.

0: Minęła 8:34.
1: Radio Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Hałas w środowisku narasta, ponieważ przybywa, i to bardzo szybko, urządzeń, którymi ten hałas można wytwarzać. Możemy powiedzieć z całkowitą pewnością, że żyjemy w najgłośniejszych czasach w historii, ponieważ nigdy dotychczas ludzie nie mieli aż tak wielu urządzeń, maszyn, czy też rzeczy służących rozrywce, które hałas generują. Niestety to ma bardzo konkretne przełożenie na to, jak ludzie się czują, jaką oni mają wydajność, jakie oni mają w ogóle możliwości w życiu. Dlatego, że hałas odbiera możliwości na przykład przez to, że jesteśmy mniej wydajni, jesteśmy bardziej zestresowani, jesteśmy ciągle niewyspani, ciągle nie mamy na coś siły. To się przekłada na bardzo wiele aspektów życia.
4: W trakcie ewolucji naszego organizmu wykształciły się mechanizmy obronne, które między innymi były skierowane w tym kierunku, żeby reagować szybko i sprawnie na zagrożenie zewnętrzne. Jednym z takich elementów w toku naszej ewolucji były gwałtowne hałasy, dźwięki, ryk dużego zwierzęcia. Reakcją na takie zjawisko jest coś, co nazywa się reakcją walki, walcz lub uciekaj. Czyli nasz organizm mobilizuje się do tego, aby zachować się przy życiu. Stały wzrost ciśnienia krwi, stałe napięcie mięśniowe prowadzi do tego, że powstaje nadciśnienie, choroby serca, inne choroby układu naczyniowego. Wzmożone napięcie mięśniowe powoduje to, że jesteśmy cały czas zmęczeni.
3: Z hałasem można walczyć i można to robić na różne sposoby. Podstawową rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że warto walczyć razem. Jest regułą, że tam, gdzie ludzie zrzeszają się, gdzie jest grupa, te sprawy są rozwiązywane znacznie szybciej, znacznie prościej niż wtedy, kiedy walczy pojedyncza osoba. Dlatego jeżeli tylko jest taka możliwość, to na przykład możemy opisać nasz problem, oznaczyć go na mapie problemów z hałasem. To jest aplikacja, która służy właśnie do tego, żeby oznaczać problemy, żeby znajdywać innych, którzy borykają się z tymi samymi problemami w tym samym miejscu. I po zebraniu grupy należy przyjść do działania. Musimy przede wszystkim stwierdzić, gdzie się należy udać z danym problemem z hałasem, a następnie to zrobić. Jeżeli ta ścieżka okaże się nieskuteczna i organy, które są powołane do tego, aby chronić ludzi przed hałasem, nie zadziałają poprawnie, zawsze zostaje jeszcze ścieżka sprawy karnej, która jest prostszą wersją sprawy sądowej i ona jest bezpłatna. I jeżeli z kolei ta forma nie zadziała, to jeszcze na koniec pozostaje sprawa cywilna. Na drodze cywilnej także można dochodzić tego swojego prawa do spokoju, ponieważ tak generalnie mamy prawo do spokoju, do ciszy we własnych czterech ścianach, a bierze się ono z tego, że hałas wpływa na zdrowie bardzo intensywnie i tak po prostu jest zakazane stwarzanie warunków, które innym ludziom psują zdrowie.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Codziennie w samo południe gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Radio Praga.
3: Magda Kaczew, jestem lekarzem, psychiatrą dzieci i młodzieży, ekspertem medycyny snu. Wielu Polaków się nie wysypia. Nie można powiedzieć, że wszyscy, bo są osoby, które wysypiają się dobrze. Natomiast wielu Polaków się nie wysypia. Wynika to z różnych przyczyn. Natomiast większość z nas staje jednak z trudem i ma problem z tym, żeby dobrze zacząć dzień.
4: A jak to potem na nas wpływa? Na to, co my robimy w ciągu dnia? Na naszą efektywność i w domu, i w pracy?
3: Efektywność niestety nam spada w momencie, kiedy przestajemy się dobrze wysypiać. Chcielibyśmy być bardzo efektywni, chcielibyśmy osiągać sukcesy, natomiast badania mówią wprost. Osoby, które się źle wysypiają, nie są efektywne, mają gorsze wyniki w pracy, gorsze wyniki w kontekście naukowym czy w szkole.
4: Dlaczego tak jest, że my się nie wysypiamy, my nie znajdujemy czasu na sen, my chcemy zrobić za dużo, jak to?
3: Ostatni wiek bardzo zmienił nasz sposób spania. Jeżeli byśmy się cofnęli o te 100 lat, to się by okazało, kiedy elektryczność nie była jeszcze dostępna w tak powszechnym stopniu jak w tej chwili, że ludzie spali nawet do 12 godzin na dobę. To nie był cały czas taki sam sen, bo był sen podzielony na dwa elementy. Był sen martwy, czyli ten głęboki, który trwał różnie 3-4 godziny. Potem była przerwa w środku nocy, gdzie się ludzie oddawali spokojnemu czuwaniu lub innym czynnościom. I następnie był sen poranny, czyli taki płytszy, w którym ludzie się dosypiali, czy mieli okazję, żeby śnić. Bo tak naprawdę w śnie najgłębszym bardzo niewiele snów odczuwamy, czy pojawiają się jakieś myśli. Śnimy przede wszystkim nad ranem.
4: Ile czasu my powinniśmy spać, żeby się wyspać, żeby mieć tą energię na cały dzień i co jest najlepsze, najzdrowsze dla naszego organizmu?
3: Żeby się dobrze wyspać, powinniśmy być przede wszystkim regularni. Regularni nie w kontekście tego, o której się kładziemy spać, tylko o regularni w kontekście tego, o której wstajemy. Bo jeżeli codziennie uczę swój mózg, że wstaje o tej samej porze, to w tym momencie mój mózg wie, o której się obudzić. Reguluje w ten sposób również wydzielanie hormonów, takich jak kortyzol, TSH, hormony tarczycy, insulina, hormony głodu i sytości. Nie jesteśmy w stanie w pewnym sensie do końca przewidzieć godzinę zasypiania. Ona zwykle, jeżeli mamy stały tryb życia, wychodzi o tej samej porze. Ale są takie dni, kiedy byliśmy bardziej aktywni fizycznie, przebiegliśmy maraton i położymy się 2 godziny wcześniej i to też jest zdrowe. Będą takie dni, kiedy nudziliśmy się na kanapie przez cały dzień, no to w tym momencie nasza potrzeba snu spada i położymy się później. I jedna i druga wersja będzie ok, o ile będziemy regularnie wstawać o tej samej porze.
4: A co jest gorsze, jeżeli my się nie wyśpimy, nie dośpimy, bo nas budzik wybudzi i czujemy się zmęczeni, czy jeżeli śpimy...
2: Radio Praga. Radio Praga.
5: Minęła 8:50.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Jeżeli mówimy o najważniejszych trendach, które mogą wpłynąć w najbliższym czasie na handel i w ogóle na przemysł spożywczy, a ja tutaj reprezentuję stronę producencką, no to na pewno trzeba się skupić na tym, co jest dla nas najważniejsze. Dzisiaj konsument szuka dodatkowych doświadczeń w produktach, czyli cała kwestia związana z multisensoryką, związaną z wieloma strukturami w produkcie, ale także gdyby produkty zdrowsze, rozumiane niekoniecznie jako takie, które poprawiają nasze zdrowie, ale takie, które na przykład dają nam większą odporność, dają nam dodatkowe funkcjonalności, cała gama produktów tak zwanych superfoods, bogaconych czy o białko, czy o proteiny, czy o jakieś probiotyki. To jest ten kierunek, którym się na pewno rynek będzie rozwijał, jeśli chodzi o trendy. Bardzo ważnym trendem jest trend takiej, my to nazywamy modernostalgia. Czyli konsument dzisiaj, czasami to starsze pokolenie, lubi wracać do marek, które pamięta z przeszłości. I tutaj na przykład, jeśli chodzi o Kolian, orężada Helena jest jednym z takich produktów, które idealnie wpisują się w ten trend. Innym przykładem jest na przykład napój Frugo. Też takim dużym trendem, który się rozwija i można powiedzieć, że to jest trend, a nie chwilowa moda, to jest mieszanie się co-branding marek ze sobą. To, że dzisiaj jedna marka kooperuje z drugą i mamy na przykład, nie wiem, chipsy Lay's o smaku KFC, pizzy z KFC, czy mamy kooperację Oreo z Lady Gagą. My w Kolianie robimy takie kooperacje. Nasza marka Śliwka Nałęczowska kooperowała z modową marką Medicine. Mamy dzisiaj już w Polsce ponad 8 tysięcy osób, które przekroczyły 100 lat życia. I jak gdyby ta długość życia będzie nam się wydłużać, ilość osób powyżej 50 roku życia za 5 lat przekroczy ilość osób poniżej 50 roku życia, czyli więcej niż co drugi mieszkaniec Polski będzie 50-latkiem plus. W związku z tym, jak gdyby trzeba pamiętać o tym, żeby też w umiejętny sposób się z nimi komunikować. To są często osoby, które wychowały się na takich markach, jakie ma w swoim portfelu Kolian, bo przypomnę Goplana 1912 rok, to stulatkowie nawet ją pamiętają, Solidarność lata 60-50, tak samo Jerzyki czy Goplana, sama firma ma 35 lat istnienia na polskim rynku. Więc ci konsumenci z nami dorastali i teraz ważne jest o to, żeby ciągle rosnąca grupa konsumentów nie rezygnowała z używania naszych marek, więc trzeba w umiejętny sposób się z nimi komunikować, przełamując też pewnego rodzaju stereotypy myślenia, zwłaszcza o seniorach.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Doktor Mariusz Filipek.
2: Jakie najważniejsze wnioski płyną z raportu dotyczącego mediacji pozasądowej w Polsce? Czy widać wzrost wykorzystania tej formy rozwiązywania sporów?
1: W raporcie zostało przedstawione szereg analiz, szereg w raporcie o mediacji, szereg barier, ale też szereg statystyk pokazujących dzisiejszy stan mediacji. Ten stan na dzisiaj nie jest dobry. Niestety mediacja nie jest wykorzystywana w pełni, choć powinna, ale też zostały przedstawione dobre rekomendacje, co można zrobić, żeby te mediacje były alternatywą dla sporów sądowych, dla postępowania sądowego.
2: No to może powiedzmy właśnie, co można zrobić, żeby tak się stało?
1: W raporcie przedstawiliśmy na przykład taką rekomendację jak stworzenie centralnego systemu mediacji. To jest systemu, który będzie skupiał i spajał wszystkie ośrodki mediacji, pokazywał im wytyczne, pokazywał im drogę. Stworzyliśmy centralny system mediacji, stworzyliśmy centralny ośrodek mediacji. Oczywiście to są rekomendacje, to są pomysły. Stworzyliśmy pomysł na tak zwanego sędziego ugodowego, bo dzisiaj sędziowie oczywiście są stworzeni do orzekania, ale chcemy stworzyć pomysł na sędziego ugodowego, który będzie mówił o ugodzie, nakłaniał do ugody, kierował do mediacji.
2: Jakie bariery zniechęcają przedsiębiorców do wyboru mediacji zamiast postępowania sądowego?
1: W mojej ocenie, jeśli chodzi o bariery dotyczące mediacji, to jest brak informowania w ogóle o takiej alternatywie dla postępowania sądowego i to jest taka kluczowa bariera, to jest brak informacji, brak edukacji i niewiedza samych zainteresowanych, a więc niewiedza przedsiębiorców o tym, że w ogóle jest alternatywa dla postępowania sądowego, a więc można mediować.
2: Czy obecne regulacje zapewniają wystarczającą ochronę interesów przedsiębiorców korzystających z mediacji, czy widzi Pan tutaj potrzeby zmian?
1: Dzisiejsze regulacje dotyczące mediacji cały czas są uszczegóławiane, poprawiane. Takim przykładem na poprawienie mediacji jest wejście w życie od 1 marca zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, który mówi o obowiązkowym kierowaniu do mediacji sporów wynikłych na tle procesu inwestycyjnego.

0: umów o roboty budowlane, a więc jakby pokazuje, że jest kolejny element dotyczący tego, żeby mediacja była bardziej popularna, bardziej rozwiązywała spory.
1: Co rozwój mediacji może oznaczać dla stabilności gospodarki i budowy wzrostu gospodarczego?
0: Proszę zwrócić uwagę, że mediacja i jej rozwój to szybkość postępowania. Proces zwykły, konwencjonalny, proces sądowy trwa kilka lat, mediacja trwa kilka miesięcy. Przez kilka lat przedsiębiorca ma zamrożone pieniądze, a czasami może to, że nie ma zapłaty, doprowadzić do jego likwidacji, do jego eliminacji z rynku. Te kilka lat i kilka miesięcy pokazuje sama skala czasu.
1: Czy administracja publiczna lub odpowiednia legislacja powinny mocniej promować mediację i jeśli tak, to w jaki sposób?
0: Administracja publiczna, legislacja nie jest od promocji mediacji. Legislacja jest od oferowania dobrych i propozycji dobrych rozwiązań ustawowych, dobrych rozwiązań aktów prawnych, dobrych rozwiązań legislacyjnych. Strona publiczna, organy publiczne powinny na każdym kroku, czy to organy administracyjne, czy to organy sądowe, czy to podmioty sądowe, a więc sądy, powinny na każdym kroku mówić, że nie tylko konwencjonalne postępowania, czy to administracyjne, czy to sądowe, ale też alternatywa, mediacje są również do tego, żeby rozwiązać daną sprawę.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga, wybija rytm.
2: W ramach badania Barometr Providenta zadaliśmy Polakom pytanie dotyczące tego, czy planują zrobić przetwory na zimę. Okazuje się, że przetwory na zimę cieszą się zdecydowanie coraz większą popularnością. W tym roku planuje je zrobić 65% badanych. W ubiegłym roku było to 60%. Niezmiennie wśród przetworów największą popularnością cieszą się ogórki kiszone. Tutaj 70% badanych mówi o tym, że właśnie tego typu przetwory planuje zrobić. Wśród kobiet najczęściej panie robią dżemy, soki, konfitury, natomiast panowie przodują w nalewkach i w grzybkach. Jeśli chodzi o to, kto częściej robi przetwory, czy mieszkańcy wsi, czy miast, to tutaj widzimy dwa trendy. Jeden trend jest taki, który pokazuje, że 55% mieszkańców wsi i osób powyżej 55 roku życia robi przetwory i robi to ze względu na oszczędność, ze względu na przyzwyczajenie, na tradycje. Wykorzystują do tego celu swoje warzywa i owoce prosto z ogródków działkowych. Drugi trend dotyczy osób młodych, które przede wszystkim stawiają na to, co jedzą, jak jedzą, chcą wiedzieć, z czego składa się żywność, z której na co dzień korzystają. Oprócz tego mocno stawiają na ekologię, więc nie chcą mieć produktów przetworzonych. Ten trend przede wszystkim zauważamy u osób młodszych, mieszkańców dużych miast, których też stać bardzo często na zakup ekologicznych roślin, ekologicznych warzyw. Dlaczego nie robimy przetworów? Okazuje się, że większość z nas, tych, którzy przetworów nie robią, nie robi ich ze względu na to, że brakuje im czasu. Czas jest takim mocnym determinantem i pokazuje, że nie zawsze mamy ochotę, że łatwiej nam pójść do sklepu i łatwiej zrobić zakupy w sklepie. Drugim elementem, dla którego nie robimy przetworów, jest to, że nie mamy takich tradycji rodzinnych. Zupełnie inaczej podchodzą rodziny, które od lat, od pokoleń dbają o to, żeby te słoiki własnej roboty stały na półkach, zupełnie inaczej ci, u których tej tradycji rodzinnej nie ma. Trzecia kwestia jest bardzo prozaiczna, a mianowicie brakuje nam miejsca na przechowywanie słoików.
3: Radio Praga.
4: Czasem piękny dzień.

dzwoni, telefon, numer zastrzeżony. Coś wydarzy się. Facet mnie pyta, czy coś dla niego zrobię. Mam przewieźć paczkę, łatwo zarobię. Wsiadam w samochód i jadę na miejsce. Telefon dzwoni, pyta, gdzie jestem.

0: a to proste nie jest.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Radio Praga, Radio Praga.
3: Hi guys, this is Karinette and you're listening to Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
4: System kaucyjny, który odbiera opakowania po napojach, w tym momencie rozmawiamy o puszkach napojowych, metalowych oraz o plastikowych butelkach, on jest jeszcze w okresie rozwoju. Mniej więcej w tym momencie w Polsce mamy 6,5-8 tysięcy punktów, gdzie możemy opakowania kaucjonowane zwracać do automatów. Minimalna ilość automatów, którą szacujemy, wynosi około 30-35 tysięcy sztuk. Ale w momencie, kiedy przynosimy opakowania do sklepu, a taki automat albo jest nieobecny, albo nie działa, pytajmy o zbiórkę manualną, dlatego że sklepy są przygotowane do tego, żeby opakowania kaucjonowane odbierać od nas, skanując je manualnie.
5: Do końca roku powstanie pewnie około 12, może 14 tysięcy maszyn, a w perspektywie 2-3 najbliższych lat osiągniemy pewne pełne nasycenie rynku maszynami, z kaucjomatami, maszynami do zwrotu. My operatorzy widzimy to jako proces, który ma swoje etapy i postępuje zgodnie z założonym planem, natomiast konsument może to widzieć jako niedogodność. Chce udać się do sklepu z opakowaniami i chce mieć możliwość ich zwrócenia. Tak? I pierwsze, co widzi, no, niedziałająca maszyna, tak? No, frustracja. Drugie, co widzi, voucher, tak? Na którym doczyta się albo nie, że ten voucher obowiązuje 30 dni. Dlaczego 30 dni, a nie 3 lata, pyta konsument. Tak? Nie ma żadnych prawnych wymogów ani ograniczeń dla konsumenta do 30 dni vouchera.
6: Obserwując wdrożenie systemu kaucyjnego, możemy spokojnie zidentyfikować kilka ważnych kwestii. Jedne to są takie organizacyjne, żeby uczynić ten system bardziej przyjaznym dla klienta, dla mieszkańców. I to już jest przygotowywane, też operatorzy o tym mówią, handel o tym mówi, ale jeszcze zastanawiamy się nad tym, jakie zmiany należałoby przygotować na poziomie legislacyjnym.
4: Mamy w tym momencie do czynienia z wielością operatorów. Aktualnie jest ich 7. I niestety nie ma jednego punktu, który by centralnie widział wszystkie operacje przeprowadzane na rynku. Każdy operator widzi tylko swoją część, ale jeżeli dojdzie do sytuacji, kiedy zaczną kwestionować swoje rozliczenia, może się okazać, że nie ma źródła danych, które by było w stanie w sposób jednoznaczny, wiarygodny rozstrzygnąć, który z tych operatorów ma rację, mówiąc krótko.

house that funk bills. Groove Armada style.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Dariusz Jasak, prezes zarządu firmy Syn Technologie. Ci, którzy się nie decydują na cyfryzację, będą znikać. Tak jak nasza obecność w świecie cyfrowym, w różnych portalach jest warunkiem istnienia, warunkiem zauważania przez świat innych profesjonalistów, tak samo dzieje się z przedsiębiorstwami, które są w świecie cyfrowym albo ich nie ma. Świat cyfrowy to jest wejście na wyższy poziom profesjonalizmu świadczonych usług, to jest dyskontowanie doświadczenia, które jest zbierane przez lata, to jest poprawienie sytuacji kosztowej, to jest zwiększenie konkurencyjności oferty, to jest wyróżnienie się na tle innych firm, które działają w tym samym obszarze, a które nie są na tym samym etapie rozwoju. A więc pytanie, czy cyfryzacja jest czymś, co jest potrzebne? Ja bym powiedział tak, bez cyfryzacji nie będzie rozwoju.
2: Czy oczyszczalnie ścieków przestają być dziś końcem procesu, stają się jego integralnym i strategicznym elementem?
1: Na oczyszczalnie ścieków trzeba popatrzeć w specyficzny sposób, a więc są to obiekty, które nie decydują w sposób bezpośredni o wielkości produkcji zakładu, nie decydują o, do tej pory nie decydowały o zyskach zakładu, natomiast w tej chwili oczyszczalnie ścieków stają się jednym z elementów całego ciągu produkcyjnego, jako że to już nie są emitery oczyszczonych ścieków do środowiska. Dzisiaj jesteśmy w stanie oczyścić ścieki do takiego poziomu, że są one zawracane do zakładu pracy, a tam są ponownie wykorzystywane w celach technologicznych w zależności od specyfiki danego zakładu. Oczywiście w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego nie doprowadzamy do kontaktu oczyszczonego ścieku, zawróconej wody z produktami, które potem są konsumowane przez kupujących. Natomiast wszędzie tam, gdzie może być ta woda technologiczna wykorzystywana do różnych celów, tam się to dzieje. A więc ten paradygmat oczyszczalni ścieków jako coś, co jest takim piątym kołem u wozu, przestał istnieć. Oczyszczalnia ścieków również decyduje o sytuacji kosztowej zakładów pracy, jako że w oczyszczalni ścieków, często tam, gdzie ścieki są kaloryczne, tą energię jesteśmy w stanie wyciągnąć ze ścieków, przetworzyć na energię elektryczną, na ciepło i wykorzystać dla własnych celów zakładu, obniżając w ten sposób koszty funkcjonowania takiego zakładu. Co więcej, jesteśmy w stanie odzyskiwać różnego rodzaju substancje, które są zawarte w ściekach, po to, ażeby je ponownie wykorzystać w celach czy to nawożenia gleby, czy dla innych celów. Przykładem świetnym jest poferment, a więc coś, co jest produktem końcowym po beztlenowej obróbce osadu ściekowego. Ten poferment dawniej był to odpad, który musiał być utylizowany. Dzisiaj jesteśmy w stanie przetworzyć go na polepszacz glebowy czy nawóz i zastąpić nawozy sztuczne, wysypując go na pole, zmniejszając w ten sposób również ślad węglowy.
2: Jak zmienia się rola oczyszczalni w kontekście odzysku właśnie zasobów wody, energii, surowców, o tym już było powiedziane, oraz jak zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym?
1: Oczyszczalnie ścieków dzisiaj są skomplikowanymi obiektami, jeżeli idzie o nasycenie technologiami i bardzo często zdarza się, że człowiek nie jest w stanie sam zapanować nad tak skomplikowanym obiektem, często w sytuacji, kiedy ma do czynienia z technologiami, które wykraczają poza zwykłe oczyszczanie ścieków, a więc mówię tutaj o produkcji biogazu, czy o odzyskiwaniu azotu, czy fosforu. I tu na pomoc nam przychodzi technologia, przychodzi cyfryzacja, przychodzi modelowanie matematyczne i osiągnięcia inżynierskie związane z przemysłem 4.0 czy przemysłem 5.0, narzędzia typu cyfrowy bliźniak, który pozwala modelować oczyszczalnie ścieków, tworzyć matematyczne odwzorowanie takiego obiektu, a następnie symulować procesy, jakie tam zachodzą, wspomagać przez to użytkownika w podejmowaniu optymalnych decyzji, a często nawet zastąpić go przy optymalizacji nastaw zachowujących poziom zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych. Ta optymalizacja również jest potrzebna do tego, ażeby zmniejszyć zużycie energii, zoptymalizować to zużycie energii, czy zużycie innych mediów potrzebnych do oczyszczenia ścieków, takich jak reagenty chemiczne. Są konkretne oszczędności finansowe.
2: Czy dane i algorytmy stają się dziś równie istotnym zasobem, jak właśnie infrastruktura fizyczna?
1: Dochodzi do sytuacji, gdzie o zyskowności danego przedsiębiorstwa właśnie decydują metody optymalizacyjne, jako że infrastruktura techniczna, obiekty budowlane, które służą do prowadzenia procesów związanych z oczyszczaniem ścieków, no, są niezmienne. Natomiast to, co możemy zmienić, to, co możemy zoptymalizować, to jest proces, który tam jest prowadzony, a dokładnie mówiąc, jego optymalizacja, więc wpłynięcie na to, ażeby się odbywał przy mniejszym zużyciu energii, przy mniejszym zużyciu reagentów chemicznych. I tu technologia nam wychodzi jak najbardziej naprzeciw.
2: Co z awariami? Czy awaria bądź właśnie niestabilność systemu wodno-ściekowego może dziś oznaczać zatrzymanie całego łańcucha produkcyjnego?
1: Do tej pory tak było, a więc awarie, szczególnie tych elementów, które są krytyczne dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków, mogły w konsekwencji doprowadzić do zatrzymania produkcji. Przy zastosowaniu systemów predykcyjnych, modeli matematycznych, które wyprzedzają tą wiedzę o tym, co się stanie za chwilę z oczyszczonym ściekiem, pozwalają przewidzieć takie sytuacje, które mogą prowadzić do awarii i pozwalają wcześniej zareagować. Często robi się to automatycznie, a więc jak najbardziej tutaj automatyka, cyfryzacja i metody informatyczne pozwalają na uniknięcie awarii.
2: Wraz z cyfryzacją rośnie powierzchnia potencjalnych ataków. Czy instalacje wodno-ściekowe stają się dziś celem zagrożeń cybernetycznych?
1: Niestety tak. Niestety każdy obiekt tego typu, który jest związany z prowadzeniem procesów informatycznych, więc wykorzystania narzędzi informatycznych do optymalizacji prowadzenia procesów technologicznych, może być obiektem ataku cyberprzestępców i tutaj twórcy tego typu rozwiązań systemów muszą to bezpieczeństwo zapewnić, a więc muszą takie narzędzia wykorzystać, je zastosować, ażeby stworzyć barierę dla tego typu przedsięwzięć.
2: Jak będzie wyglądać przemysłowa oczyszczalnia za 5-10 lat? Bardziej instalacja, czy bardziej jednak system cyfrowy?
1: Jedno jest pewne, będzie wyglądać inaczej niż to wygląda dzisiaj, a więc jestem przekonany, że dojdziemy do takiej sytuacji, kiedy oczyszczony ściek pozwoli na 100% odzyskanie zawartej w niej wody. Odzyskamy wszystkie cenne minerały, zagospodarujemy po ferment. Oczyszczalnia będzie pracować w pętli zamkniętej, a więc stanie się częścią technologii zakładu, przestanie oddziaływać na środowisko.

0: to była nowość.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. To ja, debiutująca w tym radiu, Grażyna Torwicka.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku. Jakie są prognozy wzrostu PKB dla Polski na rok 2026?
4: Prognozy wzrostu PKB na rok 2026 dla Polski są, bym powiedział, pozytywne. Jeśli chodzi o konsensus rynkowy, czyli powiedzmy jakąś średnią oczekiwań ekonomistów, to oscyluje wokół 3,8%, natomiast my jesteśmy bardziej optymistyczni. Nasza prognoza jest powyżej 4, a dokładnie 4,2.
3: Które czynniki będą kluczowe dla wzrostu? Konsumpcja, inwestycje, eksport czy polityka fiskalna?
4: Jeśli chodzi o czynniki kluczowe dla wzrostu, to wydaje mi się, że powinniśmy wyjść od tych najbardziej oczywistych, czyli od konsumpcji i inwestycji. O ile poprzedni rok był głównie napędzany przez konsumpcję, to w tym roku ta konsumpcja trochę zejdzie na dalszy plan, natomiast konsumenci nadal będą wydawali więcej niż w ubiegłym roku. Natomiast taką główną gwiazdą powinny być inwestycje, które prawdopodobnie w jakimś kwartale roku osiągną dwucyfrowe dynamiki. To jest, powiedzmy, taka jakościowa zmiana w strukturze tego wzrostu, że więcej będzie takich elementów, które budują kapitał w przyszłości, niż są taką zwykłą konsumpcją. Co do innych czynników, raczej bym się nie zakładał, że eksport specjalnie będzie nas wspierał. Sytuacja naszych głównych partnerów handlowych wciąż jest słaba, choć się poprawia. Natomiast to nie będą wartości, które byłyby w stanie wypchnąć polski wzrost na poziom trwale powyżej 4%. Co do polityki fiskalnej, czy generalnie wydatków rządowych, sprawa jest tutaj, bym powiedział, dość skomplikowana, bo nie ma takiej jednoznacznej wykładni, jak należy na to patrzeć. De facto deficyt w Polsce będzie nawet troszeczkę mniejszy niż w ubiegłym roku, natomiast gdy liczymy sobie deficyt w postaci pierwotnej czy strukturalnej, to już nie będę wnikał w szczegóły, to nawet ten deficyt jest dużo bardziej niski, więc de facto można by postawić tezę, że polityka fiskalna będzie trochę nawet mniej wspierać wzrost w 2026 niż w 2025 roku.
3: Jak polska gospodarka wypada na tle innych państw Unii Europejskiej? W jakim stopniu kondycja gospodarki europejskiej będzie determinować sytuację gospodarczą w Polsce?
4: Więc Polska, jeśli chodzi o inne kraje Unii Europejskiej, no, wygląda bardzo dobrze. No, jesteśmy od dłuższego czasu tak naprawdę gwiazdą wzrostu. Wychodzimy tak naprawdę najszybciej z tej recesji po-covidowej i tam się niewiele zmienia. Co do naszych głównych partnerów handlowych, no to oczywiście to są kraje strefy euro oraz Czechy. Natomiast jaka jest ich kondycja? No, ich kondycja jest dużo gorsza niż Polska, to znaczy rosną dużo wolniej. I teraz już o tym po części mówiłem. Trudno będzie przy tej takiej słabawej kondycji partnerów handlowych argumentować, że wzrost w Polsce utrzyma się na dłużej powyżej 4%, więc ta 4% prognoza wzrostu na 2026 rok to jest taka trochę efemeryda. Wspierają nas bardzo mocno inwestycje, jak ten silnik zgaśnie, to bez jakiegoś istotnego poprawienia się tego otoczenia makroekonomicznego w Europie, no trudno, no, nie utrzyma się to, wrócimy do trójki.
3: Jak zmieniające się otoczenie międzynarodowe może przełożyć się na tempo wzrostu gospodarczego w Europie?
4: Jeśli chodzi o otoczenie międzynarodowe, ono jest w tym momencie jest bardzo dynamiczne. Wydaje mi się, że kluczową kwestią, kluczowe kwestie w zasadzie są dwie teraz. Pierwsza rzecz to jest zakończenie wojny na Ukrainie, a druga kwestia to jest, jak w zasadzie będzie zachowywać się gospodarka chińska. Jeśli chodzi o zakończenie wojny, to podstawowym takim elementem, który spędza sen z powiek, no może nie spędza, ale tak naprawdę którym interesują się ekonomiści, jest to, co będzie z pracownikami ukraińskimi, którzy do tej pory pracują w Polsce, jeśli wojna się skończy. I wydaje mi się, że takim tradycyjnym argumentem było to, że ci ludzie w dużej części wyjadą. Natomiast ankietowe badania wcale tego nie pokazują, a my ostatnio zrobiliśmy takie modelowanie ekonometryczne, które pokazuje, że nawet gdyby wyjechało 500 000 ludzi, co jest wartością naprawdę olbrzymią, to wpływ na PKB nie byłby jakiś tak strasznie duży. Tak? Ze 4,2 spadlibyśmy w okolicy trójki. Więc to jest coś, co jest znaczące, natomiast to nie jest czynnik, który całkowicie podważa naszą trajektorię wzrostu gospodarczego. Co do Chin, Chiny przechodzą teraz bardzo trudną transformację. To znaczy mają świetnie rozbudowaną sferę podażową, która wynika i z dotacji rządowych, i tak naprawdę z morderczej konkurencji. Firmy są bardzo konkurencyjne, które pochodzą z Chin. Dzięki temu bardzo mocno się też rozpychają na rynkach europejskich. I zresztą nie tylko. Więc towary z Chin są też chętnie kupowane przez konsumentów, co w dłuższym terminie może trochę, powiedzmy, że erodować siłę europejskiego sektora przemysłowego, co jest zjawiskiem na pewno niekorzystnym. Natomiast w krótkim terminie ma to jeden plus. To znaczy, jeśli w dalszym ciągu Chiny będzie opuszczać tak duża liczba towarów i w Chinach nie znajdzie się popyt, żeby ten proces zatrzymać, to oznacza, że na rynkach globalnych będzie spora presja, jeśli chodzi o ceny towarów podlegających wymianie handlowej. No i w konsekwencji inflacja w strefie euro, czy w Polsce, czy nawet ostatnio widać to bardzo dobrze w Szwecji. Inflacje po prostu zaczną spadać i bardzo możliwe, że banki centralne zaczną mocniej wspierać gospodarkę obniżkami stóp procentowych.
3: Jakie widzi Pan największe ryzyka dla realizacji prognozów wzrostu i w Polsce, i w Europie?
4: A mi się wydaje, że przede wszystkim jeśli chodzi o ryzyka dotyczące wzrostu, no to ja bym wymienił jednak kwestię inwestycji. Z tego względu, że to jest coś, do czego ekonomiści mają najsłabszy dostęp, jeśli chodzi o takie bardzo aktualne dane, które można sobie odświeżać z częstotliwością na przykład miesięczną. Takich danych nam brakuje. Jakby liczenie w ogóle aktywności inwestycyjnej to jest proces karkołomny, więc jeśli coś tam nie zostanie dowiezione, to automatycznie będzie to negatywnie wpływało na cały wynik 2026 roku. Jest jeszcze taki temat bardzo prozaiczny, związany chociażby z tym, co mamy za oknem, bo my w tej chwili się zastanawiamy z uwagi na to, że te śniegi i mrozy to jest coś, czego w tak długim okresie nie obserwowaliśmy od kilkunastu lat. Czy gospodarstwa domowe były na to przygotowane? Wydaje nam się, że nie. Czy miały odpowiednie bufory finansowe na to, że na oczekiwanie, że wydadzą więcej na ogrzewanie? Pewnie nie. Więc automatycznie będzie tutaj jakieś przetasowanie struktury, to znaczy pójdzie więcej pieniędzy na ogrzewanie i mniej na przykład na konsumpcję. Do tego dochodzą pewnie jakieś problemy budownictwa przy takich temperaturach, więc wszystko nas to prowadzi do wniosku, że przejściowo możemy nawet mieć takie dane, które będą sugerować, że 4,2 w całym roku jest nie do osiągnięcia, natomiast zwykle przy takich jakichś anomaliach pogodowych, jeśli popyt jest, a pewnie popyt będzie w Polsce, to jest do nadrobienia w ciągu roku. Jeśli chodzi o Europę, no wydaje mi się, cały czas gramy w to samo, czyli Europa ma jakieś problemy strukturalne, boryka się z konkurencją chińską. Na pewno jeszcze się ujawnią pozytywne efekty luzowania polityki pieniężnej. No i coś znowu, co bardzo trudno monitorować, Europa ma bardzo ambitne plany fiskalne, ale tak naprawdę dowiezienie tych planów fiskalnych to jest już proces polityczny, którego my nie kontrolujemy.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Na pewno w świecie technologii, w którym żyjemy już dzisiaj tak jak w każdym innym świecie, to znaczy nie mamy już rozdziału na świat online'owy i offline'owy, coraz bardziej rozumiemy wagę danych, coraz bardziej rozumiemy wagę naszej prywatności, wagę w rozumieniu ochrony, ale też wagę w rozumieniu takim konsumenckim czy biznesowym, no, że to jest po prostu produkt, to jest konkretna wartość.
3: Największym wyzwaniem dla marketerów w tym momencie jest wiarygodność danych, problemy z tą wiarygodnością danych, wielość KPI-ów i niezrozumienie bardzo często po stronie klientów, które z tych danych są wystarczająco wiarygodne i skorelowane z faktycznym wpływem na sprzedaż. Przez co marketerzy, ale także ich partnerzy, agencje współpracujące, zakupują się w różnego rodzaju danych, które pochodzą z platform, ale nie potrafią dobrze zrozumieć, na których z tych danych powinni się skupiać po to, żeby budować i swoje marki, ich wizerunek, czy już sprzedaż w sklepie online, offline.
4: W świecie, gdzie dostęp do ogólnych modeli sztucznej inteligencji ma praktycznie każdy, to właśnie dane, którymi nakarmimy te modele, stają się tym takim wyróżniającym paliwem, które umożliwia nam, umożliwia markom zwycięstwo na rynku. Już w tej chwili, porównując performance modeli, które karmimy naszymi danymi, danymi wysokiej jakości, danymi o konsumentach, których nie sposób syntetycznie wytworzyć, widzimy, jak ogromna przewaga w jakości odpowiedzi tego typu modeli istnieje w porównaniu do generycznych modeli, które są trenowane na całym internecie, które po prostu halucynują. Open Panel zmienia zasady gry wykorzystywania danych konsumenckich w procesie marketingowym. Do tej pory dane były analizowane w silosach, na różnych etapach procesu wykorzystywaliśmy różne dane, a przejścia pomiędzy nimi były analogowe i w zasadzie dotyczyły wniosków z danych. W tej chwili Open Panel jest nie tylko źródłem wysokiej jakości, bardzo ważnym dla marketerów, ale jednocześnie jest on zintegrowany z wszystkimi narzędziami do strategii, planowania, aktywacji i pomiaru, na których pracujemy w WPP Media. Dzięki temu jesteśmy w stanie błyskawicznie przenieść wnioski ze strategii do planowania na zakup i zminimalizować tą utratę sygnału, która jest po prostu kosztowna dla marketerów. No i co więcej, mając dane najwyższej jakości, wiemy, że decyzje podejmowane w oparciu o Open Panel to nie halucynacje, a realny wpływ na biznes.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Michał Wawrykiewicz, adwokat, poseł do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej.
3: Ważnym aspektem na rynku pracy są parytety w zarządach. Rok 2026 to czas weryfikacji unijnej dyrektywy o kobietach w zarządach spółek giełdowych. Czy nowe prawo zadziałało?
2: Dyrektywa Women on Boards z 2022 roku powinna być implementowana już w tym roku. W tej chwili, jeśli chodzi o to, z czym mamy do czynienia w Polsce, no niestety jesteśmy jeszcze daleko od tych wymogów, które przewiduje dyrektywa. Przypomnę, że tutaj powinno być 40% kobiet w radach nadzorczych spółek, 33% w organach zarządzających. Oczywiście dotyczy to tylko wielkich przedsiębiorstw, czyli przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 250 osób, które mają obrót na poziomie 50 milionów euro. Natomiast jedynie 12 spółek z giełdy papierów wartościowych w Warszawie spełnia na dzisiaj te wymogi, więc dużo przed nami. Wierzę w to, że ta dyrektywa będzie szybko wprowadzana w Polsce i że będziemy mogli dogonić te trendy unijne, dlatego że kobiety są w trudniejszej sytuacji z uwagi na uwarunkowania kulturowe, historyczne, przede wszystkim z uwagi na macierzyństwo i powinny być chronione w tym zakresie. Ich udział w życiu społecznym, w życiu gospodarczym, w życiu politycznym ze wszech miar jest potrzebny. Mówię o takim parytetowym zwiększeniu ich obecności.
3: Czy to słuszny kierunek, aby prawnie gwarantować kobietom miejsca w zarządach?
2: Wydaje mi się, że jest to słuszny kierunek, aby gwarantować kobietom miejsca w zarządach, w radach nadzorczych na podstawie prawa, dlatego że widzimy przez ostatnie dekady, że samo się to nie dzieje. Kobiety mają trudniejszy dostęp do pewnego szczebla hierarchicznego kariery z uwagi na wiele okoliczności i jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nie byliśmy tego w stanie zrobić jako społeczeństwa w Unii Europejskiej naturalnie, to powinniśmy pomóc legislacyjnie. Uważam, że to bardzo pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie gospodarek w Unii Europejskiej, gospodarki w Polsce, dlatego że kompetencja leżąca po stronie kobiet, które mogłyby wchodzić do rad nadzorczych, do zarządów, do organów w ogóle zarządzających przedsiębiorstwami, z korzyścią wpłynie na polską ekonomię.
3: Jakie bariery systemowe blokują powrót kobiet na rynek pracy i co zrobić, aby je bardziej aktywizować?
2: Istnieje bardzo wiele barier, które niestety powodują, że kobietom w tej drodze zawodowej jest znacznie trudniej. Samo macierzyństwo jest taką naturalną barierą i bardzo wiele kobiet po okresie macierzyństwa nie decyduje się na powrót na rynek pracy, co no, odbija się niekorzystnie na funkcjonowaniu tego rynku, dlatego że wiele kompetencji po prostu nie jest wykorzystywanych. Mówię o kompetencjach kobiet. Uważam, że ze względu na te dysproporcje, nierówności, właśnie rozwiązania systemowe, legislacyjne powinny wychodzić naprzeciw tym potrzebom.

0: Radio Praga. Radio Praga.
1: Turn the lights on, baby.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Łukasz Lewandowski, prezes Fundacji WIKLUB Polska. Akcja Autostrada do Elektromobilności w ubiegłym roku była organizowana przez naszą fundację po raz trzeci. Zainteresowanie, jak de facto co roku, było ogromne wśród użytkowników aut elektrycznych. Mieliśmy ponad 1000 zgłoszeń. Użytkownicy mogli przejeżdżać za darmo autostradami A1, A2 i A4 w okresie wakacyjnym. Z kolei później rząd zwolnił z opłat przejazdy za autostrady A1 i A2, więc nasza akcja została przedłużona do końca roku na autostradę A4, czyli kierowcy, użytkownicy aut elektrycznych mogli autostradą A4 jeździć za darmo do końca 2023 roku. W sumie kierowcy aut elektrycznych przejechali w ramach tej akcji ponad 112 tysięcy kilometrów, a najczęstszymi modelami aut elektrycznych, jakimi się poruszali, była Tesla Model 3, Tesla Model Y, Tesla Model S, Kia EV6 i na piątym miejscu Audi e-tron. Celem akcji jest dodatkowa jakby zachęta dla użytkowników aut elektrycznych. Tych zachęt już trochę mamy w Polsce, ale zdecydowanie brakuje nam tego, co już jest na niektórych europejskich rynkach, czyli właśnie promocji tych darmowe przejazdy autostradami, czy zwolnienie z opłat za przejazdy autami zeroemisyjnymi po płatnych odcinkach autostrad. Dlatego właśnie my we współpracy z innymi firmami zorganizowaliśmy taką akcję. No i ona, tak jak wspomniałem, cieszy się już trzeci rok z rzędu całkiem sporą popularnością. Jeśli chodzi o udogodnienia dla aut elektrycznych, jakie mamy w Polsce, to ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych determinuje to, że użytkownicy tychże pojazdów mogą przykładowo za darmo parkować w płatnych strefach parkowania w miastach w całej Polsce. Jeśli chodzi o kolejne zachęty, to jest możliwość korzystania z buspasów, czyli kierowcy aut elektrycznych legalnie mogą jeździć po buspasach. Są to też zachęty finansowe, czyli dopłaty do samochodów elektrycznych w wysokości 18 750 zł lub 27 000 w zależności od tego, czy jesteśmy przedsiębiorcą, osobą fizyczną, czy mamy kartę dużej rodziny itd., itd. Kolejną zachętą, również poniekąd finansową, jest dla firm wyższy odpis amortyzacyjny w stosunku do aut spalinowych, czy auta elektryczne również są zwolnione z akcyzy. Tak naprawdę w Polsce te zachęty dla użytkowników aut elektrycznych są całkiem niezłe, jeśli chodzi o porównanie do reszty krajów Unii Europejskiej. Aczkolwiek brakuje nam właśnie de facto dwóch rzeczy, na które najbardziej jako Fundacja WIKLUB Polska zwracamy uwagę. Pierwsza to jest właśnie związane z tą akcją Autostrada do Elektromobilności, czyli zwolnienie z opłat za autostrady. A drugi postulat, jaki mamy, to dopłaty nie tylko do nowych aut elektrycznych, ale również do używanych. Jako kraj importujemy rok w rok praktycznie około 1 000 000 aut, i to głównie właśnie spalinowych, używanych. W związku z czym zdecydowanie tutaj zachętą dla handlarzy i w związku z importem byłaby tutaj dopłata do używanych aut elektrycznych. W związku z tym nie importowalibyśmy tyle aut konwencjonalnych i mielibyśmy coraz więcej aut elektrycznych.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Praga, Robert Michniewicz.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Michał Banasiak, prezes i współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
2: Dziękuję. Jak duży jest ten potencjał sportu do budowania wizerunku kraju i przyciągania inwestycji?
1: Potencjał sportu do budowania wizerunku kraju, przyciągania inwestycji rzeczywiście jest bardzo duży i też wielowątkowy, bo jak sobie rozbijemy to na poszczególne bloki, to możemy realizować go poprzez organizację dużych imprez sportowych, dzięki osiąganiu sukcesów przez naszych sportowców, ale też dzięki budowaniu ich rozpoznawalności, czy dzięki temu, że reprezentanci Polski w strukturach międzynarodowych organizacji sportowych będą funkcjonować i będą takim naszym uchem wobec tego, co dzieje się w świecie sportu i dzięki temu chociażby łatwiej będzie nam lobbować na rzecz pozyskania dużych imprez sportowych. To jest to rzeczywiście kwestia przyciągania i turystów, i przyciągania inwestorów, którzy będą chcieli u nas zostawiać swoje pieniądze, czy to w infrastrukturze sportowej, czy to w polskich klubach sportowych, czy przy różnego rodzaju innych wydarzeniach i inicjatywach związanych właśnie ze sportem. Jak sobie spojrzymy na ostatnie lata chociażby, jak wiele państw postawiło właśnie na tę odnogę sportową, jeśli chodzi o budowanie swojego wizerunku, to zobaczymy i duże, bogate kraje, jak chociażby kraje Zatoki Perskiej, które bardzo dużo środków przeznaczyły na to, żeby pozyskiwać czy to duże imprezy sportowe, czy to żeby sponsorować międzynarodowy sport, ale zobaczymy też i mniejsze kraje, które przy okazji na przykład Igrzysk Olimpijskich

0: Radio Praga.
1: Mógł też później na bazie właśnie tych igrzysk i sukcesów sportowych albo samej obecności mówić o tych państwach.
2: Czy dziś Polska wykorzystuje ten potencjał i co można by zrobić, żeby go lepiej wykorzystać?
1: Na pewno jesteśmy w takim miejscu, gdzie mamy swoje bardzo mocne strony. To jest chociażby kwestia naszych sportowców i ich rozpoznawalności. Był Robert Lewandowski, Iga Świątek czy Robert Kubica. To są takie marki osobiste, o których mówi cały świat. I to są nasi naturalni ambasadorzy w świecie, nie tylko sportu, ale generalnie wśród wszystkich tych, którzy odbierają tę międzynarodową rzeczywistość. Możemy spojrzeć chociażby na to, jak często zagraniczne media wzmiankują o tych polskich sportowcach i nie tylko tych, bo ta grupa jest szersza, ale też możemy sobie zobaczyć chociażby ich zasięgi w mediach społecznościowych, co dziś jest pewnym wskaźnikiem też rozpoznawalności. To jest też kwestia naszego portfolio dużych imprez sportowych, bo my w ostatnich latach rzeczywiście dużo takich wydarzeń sportowych rangi Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata, Pucharów Świata w Polsce organizowaliśmy. To jest nie tylko Euro 2012, do którego zawsze wracamy, ale to są wydarzenia znacznie nam bliższe czasowo, jak czempionaty, czy to w siatkówce, czy w piłce ręcznej ostatnio, Eurobasket, który też współorganizowaliśmy i rzeczywiście wielokrotnie pokazaliśmy, że mamy know-how, wiemy jak to robić, wiemy jak te imprezy do siebie ściągać, ale też jak je logistycznie i organizacyjnie właściwie przeprowadzać. Natomiast z pewnością jest na tym polu jeszcze wiele do zrobienia, bo kwestia zagospodarowania chociażby tych naszych lokomotyw marketingowych w świecie sportu, kwestia tego, żebyśmy nie korzystali tylko z tego, że oni osiągali sukces, ale mieli jakiś konkretny pomysł, pewną strategię na to, jak z ich rozpoznawalności korzystać. Kwestia tego, żebyśmy też mieli mechanizmy, które pozwolą nam promować Polaków do międzynarodowych organizacji sportowych, którzy będą tam działać na rzecz nie tylko polskiego sportu, ale patrząc szerzej, ostatecznie również na rzecz Polski. No i kwestia też tego, żebyśmy mieli wypracowane mechanizmy, aby tych dużych imprez sportowych jak najwięcej do naszego kraju trafiało.
2: I jak znaczenie ma tu organizacja największych imprez sportowych, takie jak Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2040 lub 2044 roku? Na jakich krajach możemy się wzorować w tym przypadku?
1: Jesteśmy na pewno w takim interesującym okresie półmetka, powiedziałbym, nawiązując do tego, że Euro 2012 było 14 lat temu, a Igrzyska Olimpijskie, które chcielibyśmy gościć w 2040 roku, są za kolejnych 14 lat, to jesteśmy tak trochę pośrodku, gdzie możemy sobie wyobrazić tę perspektywę przeszłą i na jej bazie myśleć o tym, jak dużo czasu zostało nam na to ewentualne goszczenie Igrzysk w roku 40. Z pewnością do tematu Igrzysk Olimpijskich w Polsce nie należy podchodzić jako do pewnego rodzaju takiego festynu sportowego, na który wydamy dużo pieniędzy i później zobaczymy, jak to będzie. Ważne, żebyśmy te igrzyska u siebie mieli. To powinna być według mnie taka nagroda za pewien proces rozwojowy nie tylko na bazie infrastruktury sportowej, bo to jest oczywiste, ale też kwestia infrastruktury energetycznej, transportowej, która jest niezbędna do tego, żeby takie igrzyska zorganizować w sposób sprawny, ale też w sposób przyjazny naszej gospodarce, który sprawi, że będziemy w stanie nie tylko na czas igrzysk, ale i po igrzyskach myśleć o tych projektach jako czymś, co dzięki igrzyskom udało nam się zrobić, tak jak myślimy w ten sposób o wielu projektach, które były przygotowywane z myślą Euro 2012. Na pewno też tutaj konieczna będzie kwestia przekonania społeczeństwa do tego, żeby te igrzyska zorganizować, bo byłoby niedobrze, gdybyśmy skupili się jedynie właśnie na tej warstwie sportowej, wydarzeniowej, a zapomnieli o tym, że na tych igrzyskach powinno skorzystać jak najwięcej obywateli polskich, żeby te igrzyska były jak najbardziej rozproszone, jak najbardziej zdecentralizowane i przyniosły jak najwięcej korzyści również takich pozasportowych. No i też w tym komponencie oczywiście niezwykle istotna kwestia, czyli kwestia polskiego sportu. Tego, żebyśmy na własnych igrzyskach mieli reprezentację, która pozwoli nam zdobyć jak najwięcej medali. Jak spojrzymy sobie w kontekście igrzysk na te kraje, na których warto się wzorować, to tak patrząc historycznie na pewno jest to Hiszpania, konkretnie Barcelona i rok 92, bo dla Barcelony był to wtedy rzeczywiście taki moment przełomowy, impuls gospodarczy, impuls infrastrukturalny, impuls turystyczny. To od 92 roku, od igrzysk właśnie liczy się ten czas, dzięki któremu i od którego Barcelona stała się bardzo rozpoznawalnym miejscem nie tylko na mapie Hiszpanii, ale na mapie świata, kiedy stała się takim kurortem przyciągającym turystów. I my też powinniśmy przygotować taką ofertę olimpijską nie tylko skierowaną do MKOL-u i do tych osób, które będą podnosić ręce za tym, czy do Polski te igrzyska mogą trafić, czy też trafić tutaj nie powinny, ale do wszystkich tych, których upatrujemy jako potencjalnych odbiorców, czyli na przykład turystów, którzy będą tutaj ściągać na igrzyska, ale którzy przy okazji mogą zapoznać się właśnie z naszą szeroką ofertą turystyczną, a potem rozjechać się po świecie jako tacy naturalni ambasadorzy Polski i mówić, że u nas jest

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Paweł Kozakiewicz, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński. Sztuczna inteligencja z całą pewnością może wspierać działania w obszarze PR-u, a przede wszystkim mam na myśli tutaj kwestię tworzenia treści, zarówno tych słownych, jak i tych ilustracji. Te obszary zostały przebadane w naszym instytucie i już wiemy, że o ile w obszarach słownych rzeczywiście jest to praktykowane, o tyle bardzo sceptycznie PR-owcy, przynajmniej w Polsce, podchodzą jeszcze do kwestii dotyczących generowania obrazu. Zdecydowanie nakładamy tutaj największy akcent na pracę człowieka, bardzo sobie to cenimy. Obserwujemy i widzimy rzeczywiście zjawiska polegające na tym, że tworzymy tego rodzaju treści, ale wskazując chociażby proste dane, to raptem 1/3 osób, które brały udział w badaniu, odpowiedziały, że w ogóle interesuje się tym, żeby generowane były przez sztuczną inteligencję obrazy.
2: Czy firmy PR wykorzystują sztuczną inteligencję i jakie są ich doświadczenia?
1: Sztuczna inteligencja w dzisiejszym PR-ze jest dosyć kontrowersyjna, przynajmniej w kontekście hipotez, które założyliśmy. Wydawało nam się, że to jest branża szczególnie podatna właśnie na tego rodzaju działania i właśnie w tej branży poznamy wyjątkowe obszary, wyjątkowe programy, które będą inspirowały inne branże, inne instytucje. I tutaj badania jednak sprowadzają nas bardzo twardo na ziemię, ponieważ okazuje się, że raptem 3 spośród kilkudziesięciu wymienionych przez respondentów programów opartych o sztuczną inteligencję jest używana przez wiele osób. I to jeszcze sprawdzaliśmy w kontekście tego, czy znamy obsługę tych programów bardzo dobrze, czy dobrze. Naturalnie wyszło, że te, które znamy bardzo dobrze, wykorzystujemy chętniej. Natomiast te, które znamy mniej, jesteśmy do nich bardziej sceptycznie nastawieni. A więc można byłoby podsumować, że pomimo hipotez i założeń, że mogliśmy obszary narzędzi AI-owych wprowadzić już teraz właśnie w PR Polski z bardzo głęboko, praktyka pokazuje inaczej. Polscy PR-owcy są sceptyczni.
2: Jakie są obawy firm PR związane z wykorzystaniem tej technologii?
1: Obawy PR-owców w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji czy narzędzi opartych o sztuczną inteligencję są bardzo interesujące, ponieważ z badań jednoznacznie wynika, że największą obawą nie jest obawa o swoją pracę, to jest znacznie dalej i u niewielkiej ilości osób, które odpowiadały na nasze pytania. Największa obawa to dehumanizacja procesu komunikowania się. Boimy się, że sztuczna inteligencja zastąpi naszą komunikację, że nie będziemy potrafili porozumiewać się językiem ludzkim, ale ktoś w jakiś sposób sztuczny, niekontrolowany będzie próbował kreować treści, których my jako ludzie nie bylibyśmy w stanie czy nie chcielibyśmy produkować.
2: Co musi się zmienić, aby ta technologia była powszechniejsza w branży?
1: Ktoś kiedyś powiedział, że to potrzeba jest matką wynalazków, więc patrząc na przyszłość PR-u i zmiany zachodzące w obszarach wdrożenia narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, to mocno wierzę jednak w rozsądek ludzi, którzy tym kierują. W chwili obecnej testujemy, sprawdzamy, patrzymy, w jakich obszarach może być wykorzystywana sztuczna inteligencja. Jeżeli chodzi o przyszłość, to rzeczywiście badania jednoznacznie pokazują, że jesteśmy bardzo otwarci, że mamy wysoką świadomość jako PR-owcy tego, jakie są zagrożenia ze sztucznej inteligencji, przynajmniej tak deklarujemy. Natomiast z samym wdrożeniem bezpośrednio jesteśmy bardzo ostrożni i sceptycznie do tego podchodzimy. Można byłoby powiedzieć, że jesteśmy na początku, a jaki będzie finał, myślę i mam nadzieję, że o tym to już ludzie zdecydują.

apteki, lumpeksy, monopole wirują, rzucają po światę pod stopy. To arktyczne powietrze, jak jej oddech, kiedy szepcze, żebym został jeszcze, że tu mnie czeka szczęście. Lecz nie ma takiego adresu ani w niej, ani we mnie. Otwarte okna, przeciąg, wnosi odległe powietrze, wnosi obrazy, twarze, miraże, obłoki suną po niebie. Białe płoną żagle na niebieskim plaży.

apteki, lumpeksy, monopole. Wpuszczam to światło w osiedla strzeżone. Szedłem tu jedynym wejściem, żarówka mruga jak maszyna. Mój ogień to prąd, a krew to benzyna. Z windy w długie korytarze idę, pracują judasze. Zapętlone słowa, że ty tutaj i na zawsze.

czerwonym jak kurtyna. Ciemno w mieszkaniu, mój nowy Gotham. Kilka miejsc, tu się trenuję.

0: to była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Cześć, z tej strony Zakuka.
3: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
4: Anna Kowalik-Mizgalska, prezeska Fundacji Orange. Bardzo cieszy nas, że aktywność młodych ludzi w internecie jest przedmiotem zainteresowania badaczy i badaczek, bo tak naprawdę im więcej będziemy na ten temat wiedzieli, tym lepiej będziemy mogli odpowiadać na potrzeby młodych ludzi i jako organizacje, i jako placówki działające na rzecz dzieci, ale też jako rodzice. Wiemy, że dobrze przeprowadzona diagnoza to jest tak naprawdę podstawa planowania i wdrażania skutecznych rozwiązań. To, co charakteryzuje badanie UKids Online, to fakt, że jest to badanie cykliczne i międzynarodowe, przeprowadzane w kilkunastu krajach Europy. W Polsce odbyło się po raz trzeci. Jest to badanie naukowe i jego siłą jest to, że to jest szerokie spojrzenie na temat aktywności dzieci w internecie w sposób zrównoważony, oparty na wiedzy, czasem też wbrew powszechnie przyjętym opiniom. Dodatkowo w badaniu znajdziemy nie tylko negatywne, ale i pozytywne skutki korzystania z technologii, szanse i zagrożenia. To wszystko daje nam bardzo szeroki obraz sytuacji i pozwala sprawdzić, co tak naprawdę dzieje się po drugiej stronie ekranu. Szczególną uwagę dorosłych, w tym osób pracujących z dziećmi i z młodzieżą, powinien na pewno zwrócić fakt, że młodzi ludzie mierzą się w sieci z wieloma wyzwaniami i że bardzo często radzą sobie z nimi sami. Jeśli już młode osoby decydowały się na szukanie pomocy, to ponad 30% z nich wśród swoich rówieśników, później u rodziców, u opiekunów, a zdecydowanie rzadziej wybierali instytucje lub nauczycieli. Wreszcie co piąta osoba doświadczyła czegoś niepokojącego i nie rozmawiała o swoich problemach z nikim. A tych wyzwań nie brakuje, bo młodzi są narażeni nie tylko na uzależniające działanie algorytmów, ale też na bardzo silną ekspozycję na treści szkodliwe. To, co niepokoi, to fakt, że 9 na 10 badanych widziało na swoich ekranach treści tego typu. I wśród nich są treści przemocowe, zachęcające do samookaleczeń, posiadania szczupłej sylwetki, treści erotyczne czy też teorie spiskowe. Młodzi ludzie trafiają na nie mimo tego, że ich sami nie wyszukują. Ważny jest też fakt, że chociaż znaczna część badanych deklaruje wysoką pewność w zakresie swoich umiejętności cyfrowych, to przeczą temu wyniki testów wiedzy. I to jasno wskazuje, że samo dorastanie w środowisku cyfrowym wcale nie prowadzi automatycznie do nabywania umiejętności, a powszechne przekonanie o tych naturalnych umiejętnościach cyfrowych młodego pokolenia wcale nie znajduje potwierdzenia w badaniach i powinno być przedmiotem dalszej edukacji.
5: Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jacek Pyżalski, Wydział Studiów Edukacyjnych.
6: Jakie są najważniejsze trzy wnioski płynące z badania UKids Online 2026?
5: Badanie UKids Online 2026 to badanie cykliczne, w tym prowadzimy je we wszystkich krajach europejskich. W tym roku zbadaliśmy ponad 1500 młodych ludzi w wieku 10-16 lat z 80 szkół po jednej klasie w jednej szkole. I wiele wyników potwierdza to, co już obserwujemy od wielu lat. Po pierwsze to, że młodzi ludzie są narażeni na szereg ryzyk. Te ryzyka, które zidentyfikowaliśmy w tym roku, są związane na przykład z niebezpiecznymi treściami, treściami agresywnymi czy pornograficznymi, ale także z wieloma treściami związanymi z relacjami, takimi z wieloma z ryzykami związanymi z relacjami, na przykład ryzykami związanymi z tak zwaną agresją elektroniczną, między innymi tak zwanym cyberbullyingiem, czyli taką przemocą elektroniczną o charakterze rówieśniczym, która się dzieje między młodymi ludźmi. Po drugie, te badania znów potwierdzają wielki mit o tym, jak to młodzi ludzie są cyfrowymi tubylcami, wszystko potrafią, bo wychowywali się z tymi technologiami. Okazuje się, że wielu młodych ludzi ma bardzo niskie umiejętności cyfrowe, ale także niską wiedzę na temat internetu. Kiedy na przykład przyjrzymy się w tym raporcie wynikom badań dotyczących takiej podstawowej wiedzy związanej z internetem, no to okazuje się, że mamy bardzo dużo młodych ludzi, którzy uważają, że pierwszy wynik, który wyskoczy w wyszukiwarce, to ten najbardziej prawidłowy, albo dowiemy się o tym, że na przykład bardzo wielu młodych ludzi ucieka w tych pytaniach, mówi, że nie wie, chociaż te pytania dotyczą takich bardzo podstawowych umiejętności i podstawowej wiedzy związanej z internetem. Wreszcie badaliśmy w tym roku też rzeczy, których wcześniej nie badaliśmy, czyli korzystanie z tych najnowszych technologii, na przykład z generatywnej sztucznej inteligencji. Okazuje się, że to narzędzie, czyli różnego rodzaju modele językowe, są już powszechnie wykorzystane przez młodych ludzi. Mamy 80% respondentów, którzy wskazują, że w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie korzystali właśnie już z takich technologii.
6: Co jest największym zaskoczeniem? I tutaj możemy też na przykład powiedzieć na temat AI, tak ogólnie.
5: To, co może być zaskakujące w tych naszych badaniach i to, co może zaskoczyć osoby, które tak stereotypowo patrzą na to, jak młodzi ludzie korzystają z technologii, to, że młodzi ludzie zapytani o to, jak generatywna sztuczna inteligencja wpłynie na ich życie w ciągu 10 lat, są dużo bardziej sceptyczni, niż moglibyśmy się spodziewać. No bo moglibyśmy się spodziewać, że młodzi ludzie powiedzą, to przyniesie same dobre rzeczy, spodziewam się dobrych rzeczy, a tu się okazuje, że takich przekonanych o tym, że to będzie dobrze, jest tylko co dziewiąty, a bardzo wielu w ogóle mówi, że nie wie, jak będzie. Czyli widzimy, że taka duża niepewność związana z tymi technologiami dotyczy też młodych ludzi, którzy są tak powszechnie traktowani jako tacy zwolennicy, czy w ogóle taka grupa przekonana o tym, że te technologie są dobre i przyniosą coś dobrego. A tutaj widzimy, że młodzi ludzie są podobnie niepewni jak dorośli. To po pierwsze. Ale kiedy już rozmawiamy na temat generatywnej sztucznej inteligencji, to także warto zobaczyć, że oprócz takiego typowego wykorzystywania do szkoły, do pisania tekstów, do redagowania tekstów, to mamy też sporo młodych ludzi, szczególnie dziewcząt, bo tutaj widzimy różnicę między chłopcami a dziewczętami, którzy wykorzystują tego typu narzędzia do tego, żeby się radzić, na przykład na temat różnych spraw osobistych. I to niesie ze sobą bardzo wiele różnych ryzyk, no bo z innych badań wiemy, że te narzędzia nie do końca są etyczne w odpowiadając, nie do końca udzielają zawsze prawidłowych informacji, więc tutaj mamy takich sporo ryzyk związanych z tym, co będzie, kiedy młodzi ludzie będą się radzić i co będzie, kiedy będą te rady rzeczywiście stosowali w praktyce, które dostają w kontakcie z tymi narzędziami.
6: Co pozytywnego widzimy w badaniach?
5: Jeśli pytamy o to, co widzimy pozytywnego, no bo nasze badanie rzeczywiście takie jest, że koncentrujemy się nie tylko na ryzykach, nie tylko na rzeczach, które mogą tutaj być szkodliwe, ale koncentrujemy się też na dobrych rzeczach, to warto wskazać, że większość młodych ludzi w ogóle nie jest naiwna, jeśli chodzi o internet. My często spoglądamy tak, że młodzi ludzie to oni tam wierzą, są naiwni w kontakcie z internetem, natomiast tutaj mamy bardzo niskie odsetki takich młodych ludzi, którzy uważają, że w internecie wszyscy są zawsze życzliwi, nic ich złego nie spotka. Raczej widzimy dość dużą świadomość młodych ludzi o tym, że istnieją ryzyka. Chociaż od razu warto to skontrować tym, że w innym pytaniu, kiedy pytamy o to, czy młodzi ludzie chcą określonych rzeczy się uczyć, związanych z tym, jak korzystać z internetu, to mamy dość spore odsetki, takie nawet pod 70-60% młodych ludzi, którzy wskazują, na przykład kiedy ich pytamy, czy chcą się uczyć, nie wiem, tego, jak się bezpiecznie komunikować, albo jak z kimś rozmawiać w internecie, prawda, to okazuje się, że jest dużo młodych ludzi wskazujących taką odpowiedź, nie chcę się tego uczyć, bo mam poczucie, że wszystko, co powinienem wiedzieć na ten temat, już wiem. Więc tu mamy do czynienia z takim dość dużym wyzwaniem, związanym z tym, że widzimy, że sporo negatywnych rzeczy ci młodzi ludzie doświadczają, ale w tym samym momencie wielu z nich jest przekonanych, że no nie muszą nic w tej sprawie robić. I to jest spore wyzwanie dla wszystkich osób, które myślą na temat projektowania, konstruowania różnego rodzaju programów z edukacji medialnej. Jak ich zachęcić, jak ich zmotywować do tego, żeby oni chcieli w takich programach uczestniczyć.

0: Merci beaucoup.
1: Merci. Manolo. Manolo Vina. Greg Neville. Helen Riley.
2: Gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. Mirek Biliński. Cześć.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Merci.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Dzień dobry, nazywam się Damian Sawicki, jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.

бо не любілеш слухач хлопців з мокри. Баська дзішей така, że się żyć z gulaka, wciąż zagląda w okno, robi do niej oko. Ej, księżycu blady, z Baśką nie dasz rady, jej nie weźmiesz na to, zjeżdżaj stąd.

Tak cię pocałuję, że chyba odfruniesz. Tak cię wyciumam, że zadrży w tobie najcieńsza struna. Niech me usta, twoje usta musną póki. Jesteśmy młodzi, póki jutra nie ma. Więc się nie pietraj i daj mi buziaka. Tylko pamiętaj zapomnieć, jak się nazywasz. Już się nie boisz, więc jeśli pozwolisz, skradnę całuję.

na wahanie, bo mam licencję na całowanie. To nie czas na wahanie, bo mam licencję na całowanie. To nie czas na wahanie, bo mam licencję na całowanie.

życiu mam cię tak mocno, że aż świat zadrży w posadach. Pocałuję cię tak, że na niebie zaświeci, przestanie padać bakcyla mam. Na twoim punkcie i wpadłem głęboko jak śliwka w kompot, więc okaż proszę trochę czułości, przecież jesteśmy dorośli. Bo obiecuję, że pocałuję cię tak, że co

na całowanie. A gdy będziesz już babcią i chodzić będziesz o lasce na wspomnienie słodkiego blondyna, co cię obdarzył buziaczkiem, zapłonie ci serce bardzo i uznasz, że było warto. Oddaję ci serce, zrób z nim co chcesz.

Co począć z tym, kto wie? Ach, ile w mieście snów, ach, ile w księgach słów, tyle jeszcze w sercu noszę, tyle dobrej siły i tęsknoty, i nadziei, i tęsknoty w sercu noszę, i tęsknoty w sercu noszę, i pożaru w sercu noszę.

0: Zielone gwiazdy, blask srebrnych traw, odbity w wodzie przedziwny świat. Wszystko odwrotnie, wszystko na wspak. Źle znaczy dobrze, chaos to ład. Prawda w ukryciu bezgłośnie łka. Wszystko w szaleństwie łudy trwa. Królowa Karo, w jej ręku as, a król maszkaron Jokera ma. Wszystko to bajka, wszystko to gra. Alicja klucze dzierży do bram, królicza nora, 100 pięter dram, a wilk z gajowym świetnie się zna. Za kulisami śmiechy i bal, nadmiar toastów za zdrowie dam, pośród fajansu, szampana plam, przepych i luksus i wielki świat. Tylko pod stołem coś jest nie tak, na bosych stopach brud, pot i piach. Robactwo pełza wśród tkanin fałd, wyziera nędza i rośnie strach. Odbity w wodzie zastygły czas, wszystko odwrotnie, wszystko to fałsz. Czarne pochodnie, ciemnieje blask, bajka to koszmar, koszmar to świat.
1: Ej, ta dzisiejsza młodzież.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu międzypokoleniowego Ach, ta dzisiejsza młodzież. Ja nazywam się Karolina, a ze mną dzisiaj w studio niesamowite osobistości, niezwykła artystka, aktorka o niesamowitym głosie, kobieta, której chyba nie trzeba Państwu przedstawiać, Stanisława Celińska.
3: Witam serdecznie.
4: Wow!
2: Kolejnym naszym gościem jest raper, członek zespołów Hop 4 Street i Nepal Tyle, podopieczny Fundacji Twoja Pasja, który cały czas walczy o siebie, Cezary Mrowiec.
5: Witam, tak to ja. Wszystko to prawda.
2: Zaraz obok Czarka zasiada Piotr, który jeszcze szuka swojej drogi, świetnie gra na perkusji, ale w tej rozmowie poprosił o to, że chce zostać anonimowy.
6: Tak jest, witam serdecznie.
2: I po raz kolejny mam zaszczyt gościć Annę Schmidt, psychologa, prezesa Fundacji Twoja Pasja i kierownika klubu Dobry Flow.
7: Siema, siema, siema, dzień dobry Państwu.
2: Dziś poruszymy bardzo ciężki temat. Do niego też było mi bardzo ciężko się przygotować, jest on bardzo obszerny. I ciężko było wybrać, które konkretnie zagadnienie warto poruszyć, więc liźniemy każdego jakby tematu i mówimy tu o uzależnieniach. I kochani, dwa słowa. Jak myślicie, od czego Polacy są najbardziej uzależnieni?
3: Od lenistwa.
8: Game over.
2: O, hey. Bardzo mocne. A czemu tak?
3: Tak wnioskuję, żeby tylko nie pracować. Jak jest jakaś wolna sobota, to przy okazji tej soboty jest wolny czwartek, piątek, a potem jeszcze i poniedziałek się zahaczy. Żeby tylko nie pracować. Myślę, że to lenistwo jest niefajne, bo kiedy jadą za granicę, bardzo wtedy pracują. Oczywiście może dostają większe apanaże, ale czy to o to chodzi?
2: Cezary?
5: Pomijając substancje, to użalanie się nad sobą i ogólnie oceny.
2: I że ludzie są od tego tak uzależnieni, żeby tak na to patrzeć, tak?
5: No ja tak często się z tym zetykałem. Nazwę to grzecznie pluciem do własnego gniazda, że w Polsce jest tak beznadziejnie, wszędzie jest niby lepiej. I w ogóle to najlepiej popełnię samobójstwo.
9: Nieźle się zaczyna.
5: Witamy Państwa.
2: Piotrze.
6: Pani Stanisława, bardzo trafne spostrzeżenie. Nie pomyślałbym wcześniej o tym całkowicie, a jednak przyznam Pani rację, bo ja też się tym z tym się troszeczkę zmagam. Myślę, że lenistwo, tak. Prokrastynacja. No i różne też, różne używki, które występują, tak? Ale o tym zaczniemy chyba później.
2: Tak.
9: Ja myślę, że każdy z nas tak naprawdę jest na jakimś kroku z 12 jakiegoś uzależnienia. Ale jeśli chodzi o taki top of the top, to wydaje mi się, że są to leki. Ja się przygotowałam i zrobiłam sobie małą statystykę, tak żeby was szokować. W Kopenhadze na przykład jest 5 aptek na całe miasto.
4: Wow.
9: W Warszawie na przykład 5 aptek to jest na kilku ulicach. My jemy leki jak oszalali. Te leki nas tylko zaleczają. Do tego jeszcze to niebezpieczeństwo psychotropów, antydepresantów, leków na sen. Uważam, że jesteśmy lekomanami wszyscy. Nie? Bo w tejże Kopenhadze wszystkie leki są na receptę.
2: Wow.
9: I jest kontrola, a u nas po prostu nie.
2: No tak, u nas samowolka i tak naprawdę każdy lek można od ręki dostać. Nieważne, tak.
9: Zwłaszcza, że medycyna oferuje nam hormony, sterydy i szczepionki. Nie? I tak naprawdę to uzależnienie od chemii, która zastępuje naturalną siłę w naszym organizmie do leczenia, no powiem wam, że myślę, że to jest jeden z głównych problemów naszych.
3: Ale to też, przepraszam się, Aniu, łączy z lenistwem, prawda?
9: Tak.
3: Bo co, najłatwiej sięgnąć po lek. Ja też wcale nie jestem od tego uwolniona, znowu nie jestem taka tu bohaterska. Przeciwnie, też mam swoją całą tablicę Mendelejewa leków.
9: No ja też.
3: Trudno powiedzieć, no żyjemy w miastach, też z tym powietrzem jest tak, jak jest, prawda? Więc człowiek sobie jakoś to rekompensuje. Ale jeszcze pomyślałam o jednym uzależnieniu, jakie... To jest takie obmawianie wzajemne, taki rodzaj nienawiści, która się pojawiła, rodzaj zazdrości, te wszystkie hejty, które się pojawiły. To jest niewyobrażalne, że człowiek, który w zasadzie nic złego nie zrobił, nagle może być zhejtowany i sprowadzony do parteru, a nawet doprowadzony do skrajnej depresji. Ta wzajemna zawiść to jest coś bardzo niepokojącego.
5: Ja bym wręcz to właśnie tak trochę odprowadził już pod odwrócony system wartości w ogóle, że jest teraz w social mediach, czyli też ogólnie telefony i elektronika, to jest to uzależnienie. Właśnie, że albo ludzie się kreują na kogoś, kim nie są, potem płaczą, albo my jakby, żeby się wyżyć. Często w internecie piszemy takie rzeczy.
3: Właśnie, żeby się wyżyć. Tak, żeby od razu się czuję lepiej, tak? Komuś nawtykam za przeproszeniem, to ja się czuję lepszy. To jest to straszne.
2: To też można to uznać jako też ucieczkę od życia po prostu i od problemów, z jakim się człowiek mierzy tak naprawdę.
3: Znaczy zwalić swoją winę na kogoś. Ja jestem okej, a ty jesteś B. No i to chyba w ten sposób się objawia.
5: Łączy chyba to wszystko ta dopamina, czy jakoś tak?
9: Też elemental i ty mówiłeś, Piotr, ostatnio o tym, że uzależnienia idą parami.
5: Krzyżowe.
6: Tak, krzyżowe uzależnienia.
9: Nie? Czyli na przykład lenistwo i dzisiaj jest tłumaczone, że może być depresją, prawda? I bierzemy leki. Wystarczy po prostu zrobić coś dla siebie, podjąć wyzwanie, co tak naprawdę daje życie, podpiąć się do właściwej elektrowni, nie? A nie do bycia jakimś zombie po lekach, nie? Podobnie jest, słuchajcie, teraz dzieci, które kiedyś nazywano takie dzieci człowiekiem renesansu, nie? Że mają mnóstwo różnych rozkmin i umiejętności, zainteresowań i nie mogą usiedzieć na lekcji, bo się nudzą, nie? I wszystkich się diagnozuje jako ADHD i daje im się leki, żeby się uspokoiły, żeby się skoncentrowały i były po prostu zombie. No.
2: Czyli w sumie można tak z twojej wypowiedzi też zrozumieć, że nie ma tak, żeby jakiś człowiek był uzależniony stricte od jednej rzeczy. Przeważnie to idzie w parze, tak?
9: No tak. Jeszcze dodam, słuchajcie, bo to jest bardzo ciekawe, że system w ogóle chce i zarabia na tych lekach kupę forsy. Byłam kierownikiem na wyjazdach z dzieciakami z placówek resocjalizacyjnych. To na 30 dzieci 25 brało psychotropy.
2: Wow.
9: To było niegrzeczne, nie?
2: Wow.
9: Bo byli niegrzeczni po prostu. To był powód.
2: Ale to i to były dzieci?
9: No dzieci, no. Lat 12, 16... 10, 15, nie?
2: Taki łatwiej jest dziecku dać leki i je uciszyć,
9: i to takie
2: defutyzować.
9: Takie dawki, że nie mogłam z nimi pójść w góry, bo oni po prostu, wiecie, no, ociężałość umysłu, brak sił, nie?
2: Zombie po prostu.
9: No.
3: Też jest to, że to wszystko zastępuje wyobraźnię, gotowce, które są w komórkach.
9: Kiedyś
3: się człowiek wisiał na trzepaku, albo nie, ja pamiętam, organizowałam teatrzyk taki, tam się, gdzie się trzepało dywany właśnie. I tam żeśmy sobie robili różne przedstawienia. Wymyślaliśmy różne niesamowite rzeczy. Zresztą ja wtedy, gdzie mieszkałam, to była dzielnica pożydowska. W tej chwili, to była kiedyś Solna, w tej chwili z Jana Pawła II. I tam wygrzebywaliśmy z ziemi takie różne koraliki, bo tam był właśnie, bogaci Żydzi mieszkali też i tam były wspaniałe żerandole, koraliki, sreberka i myśmy to wszystko wykopywali. Robiliśmy z tego niesamowite rzeczy, opowiadaliśmy sobie bajki. No graliśmy w klasy, tego teraz w zasadzie nie ma. Ja nie obserwuję czegoś takiego. W tej chwili każdy siedzi w komputerze albo siedzi. I to jest taka ucieczka od rzeczywistości, od wysiłku. Przede wszystkim od kontaktu z drugim człowiekiem. Po jakimś czasie oczywiście już się nie kontaktujemy, tylko kontaktujemy się internetowo. W związku z tym zanikają też uczucia więzi międzyludzkie. No jest to przerażające. Właściwie można by chcieć, żeby zacząć wszystko od początku, żeby to po prostu przeciąć, tak? Więc no nie wiadomo, jak to się stanie na świecie, ale jest to trudne i ta ucieczka od siebie, od bliźnich, od przyjaciół. Nie radzimy sobie potem z problemami. Ktoś się zakocha, nie wie, co ma z tym zrobić. Po prostu nie umiemy sobie poradzić z prostymi, bardzo prostymi rzeczami, tylko uciekamy w coś gotowego.
2: Bardzo mądre też.
9: Ja widzę, że im biedniejsze społeczeństwo, im biedniejsza dzielnica, tym więcej jest tego trzepaka i tej wyobraźni. Nie? To też jest w jakiś sposób paradoks, nie? Że im mniej mamy, tym więcej wymyślamy.
3: Tak, pamiętam, jak dzieci moje były małe, czy twój tata w Szarku. Dzieci były małe, to nie wiem, no nie było takich zabawek, więc brało się, nie wiem, pudełko od zapałek i się coś kombinowało, tak? Robiło się z tego jakaś wyobraźnia. Dziecko sobie musiało wyobrazić coś, a nie pełny gotowiec, tak? Że wszystko jest. Te domki dla lalek to sobie samemu się budowało. Także to im mniej, tym więcej działa wyobraźnia.
9: Tak, ja mogę to, słuchajcie, podsumować, że tak mi przyszło do głowy, że to jest kwestia znania wartości rzeczy, a nie ich ceny, nie? Dzisiaj dzieciaki się chwalą, ile dały za buty, za rower, za to, za tamto, za telefon, nie? Ale nie znają kompletnie wartości tego roweru, tego telefonu, co oni mogą zrobić, nie? Tak naprawdę, bo to jest fajne urządzenie, dzięki któremu możemy dużo kreatywnych rzeczy stworzyć, nie? Ale no to się nie dzieje, nie? Przez to, o czym mówimy teraz.
3: Nawet nie wiem, ile to kosztuje, prawda? Bo dostanę, to wiadomo. Ale mnie to najbardziej przerażają prezenty, tak zwane prezenty na gwiazdkę. Kiedyś dostawało się rękawiczki, skarpetki i to był taki prezent gwiazdkowy. A teraz to już są, nie wiem, to są narty, to już są komputery. To jest full wypas po prostu. I wszystko już jest gotowe, tak, dostajemy. I też jest to, ja wiem, ja popełniłam ten sam błąd, ponieważ nie miałam nic, nie mieliśmy nic, w związku z tym dawałam wszystko dzieciom. No to no wiadomo, że to nie jest dobre, bo w życiu trzeba się nauczyć walczyć, tak, o wszystko. Walka jest bardzo ważna, walczyć, poskramiać siebie, bo takie dłuższe uleganie swoim wygodom prowadzi do lenistwa, a to potem właśnie prowadzi do takiego wyjałowienia, że już przez nie wiem, kim jestem, bo wszystko jest nabyte, wszystko gdzieś tam czytam, a kim jest, nie mam czasu dla siebie. I zaczyna się rzeczywiście tragedia, zaczynają się depresje i inne rzeczy.
9: I wchodzą substancje, nie?
3: I wchodzą substancje, które też...
9: Dragi, alkohol.
6: Tak. Może tak być, ale dzisiaj to jest normalne, że przychodzi właśnie gwiazdka. Ktoś, nie wiem, dziecko chce nowy tablet, nowego iPhone'a. A jak tego nie ma, to bardzo często jest tak, że czuje się źle. Może popadać przez to w jakieś tam stany różne depresyjne.
3: Znaczy może się czuć źle, ale poza tym kolega powie, nie dostałeś?
6: Dokładnie.
3: Słabiutko, nie? I tu jest problem, że chce mieć to, co ktoś.
5: Tak, jakby ten próg oczekiwania. Jak już jest znajomy, no to wtedy wiadomo, do czego odbić. A jak się nie wie, no to czasami się lepiej śpi.
2: Lepiej się śpi, dobrze powiedziane. Pani Stasiu, ja mam do pani takie pytanie. Już pani troszeczkę powiedziała o tym, że właśnie jak pani traktowała swoje dzieci, ja bym chciała usłyszeć, a jak pani się wtedy czuła, jak była pani matką taką, jak te dzieci były młodsze, czy pani się z czymś mierzyła bardzo ciężkim, coś właśnie z uzależnieniem związanym?
3: No tak, ja się do tego przyznałam i to w momencie, kiedy już właściwie nic mi nie groziło i byłam, że tak powiem, wyleczona przy pomocy boskiej zresztą, o czym za chwilę powiem. Ja myślę, że moje uzależnienie to była ambicja.
4: Damn, son!
3: To była ambicja, że ja chciałam być dobrą matką, kochanką, aktorką, wszystkim najlepsza po prostu. Troszkę zawiniła moja ukochana babunia, która też chciała, żebym ja była najlepsza, bo widziała, że jestem zdolna, więc uważa, że wszystko mogę zrobić najlepiej. A człowiek musi gdzieś odpuścić, powiedzieć, tego nie umiem, tu nie. Ja chciałam wszystko. W związku z tym zaczęło to się źle, bo się zaczęłam źle czuć po prostu. Zaczęło mi się nie udawać i zaczęłam uciekać. Oczywiście uciekać w alkohol. I to było bardzo, bardzo złe i bardzo no, fatalne zupełnie. Nigdy nie sądziłam, że mnie coś takiego spotka, ale też to jest i w genach podobno. bo też Amerykanie, wtedy kiedy ja miałam z tym problem, Amerykanie mówili, to jest czynnik X, czy nie wiedzieli co. Potem, tak, potem po jakimś czasie, już to już ileś tam lat temu, powiedzieli, że to jednak geny. Nie wiem, jak oni w tej chwili, jakie są badania, ale że można tam coś w mózgu zrobić.
9: No tak, nie każdy się, wszyscy pijemy, a nie każdy chwyta się na to, żeby pić bardziej.
3: Zoperować coś tam w tym biednym mózgu. No i już ten gen ustępuje i w związku z tym można, już to przestaje być jakby problemem. No to przechodzi jednak z pokolenia na pokolenie, dlatego ja swoim dzieciom powiedziałam wtedy, żeby uważali po prostu, bo to jest bardzo, po prostu to jest tak w człowieku i musi pilnować, czyli pilnować, żeby bestia nie pokazała się.
2: Ale to bardzo dużo mądrość teraz pani mówi właśnie, że powiedziała to swoim dzieciom, żeby uświadomiła, bo to, co, z czym tutaj w fundacji często się spotykamy, to, że ludzie tego nie wiedzą, że są podatni na jakieś tam właśnie uzależnienia. A tu pani właśnie bardzo mocno to zaznaczyła.
3: Ojciec pewno miał problemy swego czasu. Co bardzo wcześnie odszedł, czyli to będzie twój pradziadek. 3 latka miałam. Wtedy nie było, nie mówiło się alkoholik. Pijak, tak? Pijak. I to nie mówiło się, a uzależnia, ktoś się uzależni później. Pijak i koniec, tak? W związku z tym ja nie miałam takiego na początku. Ja nie wiedziałam, na przykład ja. Dla mnie to ja po prostu weszłam w to, no i szło dalej, tak? Bardzo niebezpiecznie, bo nie zdawałam sobie sprawy, że mogę być uzależniona. Ale dzieciom powiedziałam, żeby uważały, tak?
2: A co się stało, że pani zauważyła w ogóle, że jest problem?
3: No, zawalałam pewne rzeczy, tak? Zawalałam, to znaczy potrafiłam powiedzieć, że przyjadę na plan filmowy. Nie przyjechałam. Wolałam pójść się napić, a sobie chodzić, się męczyć, nie? zaczęło to być dla mnie tragedią po prostu. Tragedią. Każde uzależnienie zabiera wolność człowiekowi. I człowiek po prostu musi coś... Dlaczego musi? No, dlaczego ja muszę, tak? Ale jeszcze chciałam powiedzieć o tej ambicji właśnie, bo to jest chyba też dosyć ważne, że bardzo często rodzice pompują też w dzieci pewne rzeczy. Musisz, musisz i tak dalej. Są bardzo surowi. Albo ktoś, nie wiem, nie dorasta do ich wyobrażenia. Na przykład chłopiec jest za bardzo zniewieściały, albo dziewczynka. No w każdym razie i wtedy się pojawia coś takiego, że ja bym chciała, a tu nie umiem, ale chcę wszystko, tak? I w końcu mówię tak, dobra, dobra, uciekam stąd, nie ma co, nie, spadam z tej tawerny. Nie ma sensu, po prostu do widzenia. Odchodzi, tak? I zaczyna żyć swoim życiem. Albo siebie znajduje, ratuje, albo nie. Nie każdy ma takie szczęście spotkać was i do was tutaj dotrzeć, żeby to zostało wytłumaczone, tak? Bardzo często ktoś jest sam, ale zawsze jest Bóg i to jest taki dobry adres, moim zdaniem, który bardzo polecam. Szalenie też wygodny, jeżeli ktoś tak sobie pomyśli, bo to Panu Bogu można wszystko powierzyć, powiedzieć, a teraz ty się męcz, bo już nie mam siły. Także mówiąc oczywiście, wulgaryzując troszkę, ale ten Bóg istnieje i ja jestem takim przykładem tego właśnie, że zresztą takie świadectwo dałam w swojej książce, pod tytułem Niejedno przeszłam. To jest taka rozmowa z Karoliną Prowęską, taki wywiad rzeka, gdzie zaczęłam pracować z nią i tak mówię, kurczę, po co ja to mam pisać, co by się chwalić, że zagrałam to dobrze, tam to gorzej, ja to wspaniale. I jak zrozumiałam, że mogę w tej książce dać świadectwo właśnie, że ktoś to mi odjął po prostu ode mnie, to trzeba to zrobić i to jest mój poza tym psi obowiązek, żeby ludziom pomóc. Więc kiedy o tym mówiłam, to już było parę lat, kiedy już nie było problemu. Niemniej ja czułam, wiedząc, jakie to jest straszne dla każdego człowieka, który jest uzależniony, żeby po prostu mu powiedzieć, że jest taka możliwość, że można, trzeba się modlić, czasami bardzo długo. Pan Bóg ma dużo spraw na głowie. Odczekać, ale to naprawdę może się pojawić. Zresztą takich przypadków jest wiele. Ja kiedyś pisałam w takiej, taka książka powstała, bodajże w Krakowie. I tam ileś było takich świadectw właśnie ludzi, którym zostało to odjęte przez duże O. Ja też tam jakby swoją taką adnotację tam umieściłam, że też należę do tych osób. Także ta wiara naprawdę może czynić cuda.
2: Pięknie. Jest bardzo niesamowite, tak jak pani też, że ma pani właśnie teraz taką świadomość, żeby o tym opowiadać, prawda? No bo to,
3: ale nie
2: to
3: tylko też... ja piszę piosenki z tego
2: no,
3: typu.
2: No, ale to też jest opowieść jakaś, prawda?
3: Tak, bo uważam, że tak. Ja wiem, jak to bardzo, bardzo boli, jakie to jest trudne. Nie przerwałam, przepraszam. Jakby, jak to boli, jakie to jest trudne i po prostu pomyślałam sobie, że takim ludziom trzeba pomóc. Ja chcę im pomóc, bo sama przeszłam przez to piekło i wiem, co to znaczy, więc dlatego o tym mówię. Nie, też nie za często, nie zawsze mam siłę, ale uważam, że raz na jakiś czas powinnam, zwłaszcza tutaj w tym gronie, o tym powiedzieć i dla tych słuchaczy, żeby po prostu ludziom pomóc.
2: Piekło na ziemi, uzależnienie. Można tak to ująć.

0: Radio Praga.
1: No, szlak by to trafił.
2: Tak. Niedaleko pada jabłuszko od jabłonki.
1: Świadom człowiek nigdy nie był. Tak?
2: Wiecie, przepraszam, jeszcze wtrącę, żeby ci, którzy się czują w tej chwili, czy słuchają nas, prawda, którzy właśnie czują się uzależnieni, czy mają problem, niech wiedzą o tym, że to dotyka zarówno wielkie umysły, wielkich poetów, muzyków, jak i również tak zwanych niby prostych ludzi, nie ma znowu ludzi prostych, ale o innych zawodach. Po prostu bardzo, bardzo wielu, wielu osób, żeby się tego nie wstydzili, że w związku z tym jestem alkoholikiem, to źle. Nie, jestem alkoholikiem, bo jestem bardzo wrażliwy, bo bardzo mnie dotyka świat. Mam bardzo wrażliwą skórę. Nie potrafię przyjąć życia tego, co ktoś inny, który nie jest uzależniony.
3: To jest ten gen X właśnie moim zdaniem.
2: Słucham?
3: To jest ten gen X moim zdaniem.
2: Także po prostu jestem bardzo wartościowy przede wszystkim. Jestem kimś i w związku z tym dam sobie radę. Wcale mi jest to do niczego niepotrzebne. Nie będę uciekał, złapię to życie za rogi i będę walczył. I powiem nie. Przepraszam, że jeszcze dodam tylko jedno, że to nie było znowu takie cudowne. Oczywiście Bóg mi pomógł i miałam wypić następne piwo i zostało przecięte między moją ręką a tym piwem. Jakby ktoś przeciął ręką, do widzenia, nie ma piwa. Ale było coś takiego, że się wkurzyłam, nie mówiąc tak najdelikatniej. I mówię, czekajcie, kurde, wszyscy, którzy mnie nienawidzicie, którzy kładziecie na mnie kreskę. Ja wam jeszcze pokażę. Czyli też był moment takiej nie nienawiści, tylko takiego zaparcia. To też jest bardzo dobre. Znaczy cel uświęca środki. Wszystko jest wspaniałe.
3: Ja bym to nazwała, że to taka powróciła ambicja, ale zdrowa.
2: Zdrowa ambicja,
3: wychodząca od serca,
2: tak,
3: nie? Że tak. Ja chcę.
4: I dojrzała pani zrobić. Do tego.
2: Tak. Też, ja chcę i poczekajcie. I potem ci bardzo różni przychodzili do mnie o różne prośby na kolankach. No oczywiście ulegałam lub nie, tak? Niemniej ten moment takiego, dlatego ci mówię, żeby ułatwić, że jest taki moment tak zwanego wkurzenia na maksa i to też jest dobre.
4: No i dalej do tego też właśnie trzeba dojrzeć, że właśnie, dobra, dzisiaj stop, po prostu zaprzestaję i o 180 stopni zmieniam życie.
2: Teraz ja do tej pory brałam karty, byle jakie. Rzucali mi takie same tak zwane blotki, tak? Mhm. Teraz jest ten dzień, kiedy ja rozdaję karty. Ja. Prawda? A nie, że czekam, że mi spadnie coś tam. Jakiś grosz czy coś.
5: Ja mam jeszcze pytanie, pozwolę sobie wtrącić jedną rzecz. Mówiła pani o wierze. Co zrobić, jeżeli ktoś traci tę wiarę w siebie, w swoje możliwości, w swoim uzależnieniu? Jeżeli ktoś już powoli się poddaje z tym wszystkim. Przestaje wierzyć w to, robi to cały czas i ma z tyłu głowy coś takiego, że ja już przestaję wierzyć, robię to już tak długo. Przestaję wierzyć w to, że kiedyś przyjdzie ten dzień, że faktycznie mi się uda z tego wyjść całkowicie.
2: Znaczy u mnie było tak, że rzeczywiście ta wiara też tak można powiedzieć, że nie dawałam sobie rady. Ale to jest tak, że ja zorientowałam się w pewnym momencie. Nazwę to teraz po imieniu. Szatan, bardzo groźny facet. Nazwijmy facet. Bardzo groźna sprawa. On teraz jest wszędzie. Ja go zaczynam już coraz bardziej wyczuwać, bo jestem wyczulona to zło. I jakby opętana jakby byłam trochę przez to, tak? Przez to zło, bo wiadomo, diabeł siedzi na dnie kieliszka. Ja wiedziałam, że jest jedyna instancja, która może pomóc, to jest najwyższa instancja. Ja tego nie jestem w stanie zrobić. Jestem za słaba. Dlatego sięgnęłam do wiary. Zaczęłam prosić, Boże, odejmij to. Odejmij mi ten kielich, odejmij mi ten ciężar. Boże, odejmij, błagam Cię. Pijana, trzeźwa wchodziłam do kościoła, prosiłam. I któregoś pięknego dnia, tak jak opowiadam, wypiję piwo. Sięgnęłam ręką po butelkę, ktoś przeciął, piwa nie było. Oczywiście musiałam się podejść, byłam nerwowa, więc na uspokojenie, różne rzeczy, ale problem został, że tak powiem, załatwiony. Oczywiście bardzo chciałam i zawierzyłam opatrzności. Mnie się udało, ale nie tylko mnie. Takich przykładów jest wiele, więc można to wybrać. A jeżeli nie, no zrobić wszystko, to pójść do AA. To też są bardzo dobre grupy. Czy tutaj, nie wiem, jak państwo macie też. Po prostu nie wstydzić się tego, że ja sobie nie radzę. Bo to jest naprawdę bardzo trudne. No dlatego to jest pod świadomości. Ja minęło, kurczę, już nie wiem ile, 30 parę lat, nie wiem. Ja do tej pory, ja nie zjem cukierka, który jest na przykład kukułka, która ma tam lekko alkoholu. Nie wypiję, nie zjem czekoladki, nie wypiję kropli waleriana. Dlaczego? Można by

0: A no to najpierw kieliszeczek, co mi szkodzi. Nie, bestia nie śpi. Ja wiem, że bestia siedzi. I to jest podświadomość. Tak jak zakochujemy się w kimś, nie wiemy dlaczego. Czasami to jest kompletnie bez sensu, ale zakochujemy się. Tak samo jest tutaj. Działa to jest podświadomość, nad którą ja nie mam władzy. Bóg ma nad tym władzę. Nad moją drogą, nad moją świadomością. Nad moją drogą. I oprzeć się o to. To jest naprawdę, ja tak zrobiłam i się udało po prostu. I dlatego o tym też mówię, że to jest, to mówię, to jest, kto zdepcze węża? Kto, Matka Boska, kto zdepcze szatana? Bóg. To Bóg jakby włada w tym wszystkim. A jednocześnie potrzebuje naszej miłości. Ja w tym Hiobie mówiłam głosem Pana Boga, też nagrałam głos Pana Boga, który mówi, odpowiada Hiobowi i mówi mu w pewnym momencie, kto mnie obdarował, abym mu oddawał. Czyli jest samotny, potrzebuje naszych serc, naszej miłości, wiary, otworzyć swe serce. To się jeszcze nazywa bardzo ładnie pokora. Mam pokorę, nie dam rady, pomóż mi. Nie wstydzić się prosić o pomoc. Czy to Boga, czy ludzi, którzy się tym zajmują. Nie wstydzić się. Nie daję rady, jestem do kitu. No, nie daję, jestem za słaby. Tak mi się wydaje.
1: Czujesz się usatysfakcjonowany?
2: Myślę, że tak.
1: Daję do myślenia, no mi też bardzo dużo. Bardzo mocne słowa.
3: To jest trochę jak schemat z jednym papierosem. Mhm. Nikt nie wiedział, że ten jeden będzie kosztował cię około 60 tysięcy złotych przez całe życie. Wow. Nikt nie miał tego świadomości. Ogrom braku zdrowia. Znaczy ja dużo rzeczy popróbowałem. Mhm. Jak to tak bym policzył, to z 300 urwanych filmów w życiu po alkoholu.
4: Damn,
3: ogrom spieprzonych relacji. Ogrom do... Pustka przede wszystkim. Odwróciły mi się totalnie wartości. Jak ja tworzyłem sztukę, codziennie pisałem, no to zamieniłem w codzienne picie na przykład. I oczywiście z intencją, że ja po tym alkoholu na przykład coś bardziej ciekawego. Przecież to bzdura jest. Mhm. Znaczy dla mnie to jest po prostu niesamowita pułapka umysłu, z której ciężko wyjść. Chyba czuję, że aktualnie jestem blisko tego, o czym powiedziałaś, tego momentu, że zapieram się po prostu i mam już tego dosyć, że sam chyba przez most wyrzucę paczkę i piwo i...
1: No tak, bo Czarek jest osobą właśnie, która cały czas walczy o swoją trzeźwość umysłu. Czarek, a co się musiało takiego stać, że zrozumiałeś, że faktycznie mam problem, ratunku, pomocy potrzebuję drugiego człowieka, żeby mi pomógł?
3: Oczywiście, ja byłem tam wielokrotnie napominany, tak, czy tam w domu, też tutaj jak przyszedłem, no to już dostałem feedback po prostu, że moje zachowanie są w porządku, ale w towarzystwach, w których ja się obracałem, to było, dobra, tam po prostu odpał po alkoholu. Mhm. Więc zawsze mnie malibi po prostu. A to już nie było normalne, ale przede wszystkim tak z ostatniego czasu, jak w końcu wpuściłem do siebie emocje. Prawdziwe takie, niestłumione. Mhm. To miałem jakiś magiczny spacer z 3 stycznia, który po prostu mi zbudował takie retrospekcje. Naprawdę.
1: A godzinę jeszcze pamiętasz?
3: Nie. Znaczy tak, no to było między 16 a 18. To tak trwało 2 godzinki. Potem tutaj przyszedłem.
0: Cóż mówiłeś, tak.
3: Jak taka świadomość.
0: Że wszystko zrozumiałeś nagle, tak? To tam z przyszłości, czy... Na czym polegał ten magiczny spacer?
5: To jest taki syndrom eureka, nagle tak? Coś na nas spływa.
0: No tak, tak, właśnie. Tak.
3: Bardzo wielkim problemem dla mnie jest ogólnie w uzależnieniach element wyparcia, po prostu. Ja tam to wypieram, nie.
5: Zaczął się... ludzkość w ogóle najbardziej kocha wyparcie, tak. Bo działa.
1: Jest najłatwiejsze.
3: No, dokładnie.
0: Następny nauk, tak?
3: Właśnie.
0: Ale chyba płakałeś też, prawda? Bo tak. Mi mówiłeś, że płakałeś, tak.
3: Po prostu sam ze sobą na trzeźwo pierwszy raz od dawna. Bo ja na ogół jak już miałem, no to takie, że o Jezu, ale spieprzyłem swoje życie. Tutaj nie, tutaj były... To po prostu jak taki dynamiczny pokaz slajdów. Nawet rzeczy, których wcześniej nie pamiętałem. Nagle mi się przypomniały. Jakoś tak się otwieram od tego czasu na te uczucia.
1: A przytuliłeś sam siebie w tamtym momencie? Miałeś dla siebie miłosierdzie jakby w tym tak. Wszystkim?
3: Mentalnie tak. Myślę, że... Znaczy tylko, że no dla mnie to jest problem, tak? No ja mam jakąś awersję do siebie, którą walczę, bo też o dziwo skrajnie nagle też często mam do siebie duże oczekiwania. Chyba też mi to przeszło z tymi ambicjami, że kurde śpiewać, rapować, być lektorem, konferansjerem, kurna jeszcze możemy się nauczyć tańczyć, robić skrecze i graffiti. Naprawdę.
0: Po prostu najlepszy.
3: Tak, człowiek po prostu człowiek hip-hop.
5: Ale to wspaniałe jest, nie? Tylko po kolei.
3: Dokładnie.
5: Tak. Wszystko jest procesem. I ten spacer mi się kojarzy to tak, że ja cię parę razy zgarniałam z różnych miejsc kompletnie pijanego i tak dalej. I to, co było dla mnie trudne bardzo patrzeć i współcierpiałam z tobą, to było ten taki auto-hejt. Ciebie nie trzeba było hejtować w internecie. Ty po prostu sam siebie tak nienawidziłeś. I to na zasadzie, że jesteś najgorszy na świecie, nie? I to po prostu była próba poradzenia sobie z odrzuceniem jakimś, nie? Z brakiem miłości osób, które chciałbyś, żeby cię kochały. Ten spacer, o którym mówisz, żeby nie przedłużać, to moim zdaniem był ten przeskok dzięki pracy nad sobą, modlitwie, terapii, nie wiem, co tam stosowałeś, ale pewnie wszystko naraz, ale w końcu wpuściłeś przebaczenie i te prawdziwe emocje, tak naprawdę prawdę, nie? O sobie, o ludziach, o tym braku miłości. Przestałeś uprawiać cierpiennictwo, zmierzyłeś się z cierpieniem. Nie?
0: Jeszcze bardzo ważna rzecz to są łzy. One są po to, żeby właśnie to wszystko wypłakiwać i teraz akurat też mówię do Piotra, że tutaj ja pamiętam zawsze, płacz, to jak to płacz? Ja nie płaczę, bo ja wszystko dam radę, bo ja mogę. Teraz jak czuję, że mam płakać, to płaczę. I bardzo często te łzy świadczą o tym, że ja czegoś nie chcę zrobić. Po prostu, że ja nie będę pracować z kim, z tym czy z tamtym. Bo te łzy, ja ich słucham po prostu. I niech one sobie popłyną, więc to też jest ważne.
1: One są też uwalniające. Bardzo często tak jest, że właśnie po prostu człowiek wypłacze z siebie jakieś negatywne emocje i zaczyna dobrze trzeźwo myśleć tak zwanie po prostu. No uwalniają nasz umysł.
0: I też bycie ze sobą na trzeźwo. Kiedy piłam, bardzo chciałam się czepiać ludzi. Czasami potrafiłam kogoś nękać, przychodzić do niego, coś mu tam truć. Po prostu. I kiedy pamiętam, że pierwszy raz byłam właśnie na takim spacerze i nagle, kurczę, jestem sama, jak fajnie. Ojej, jestem ze sobą. Jestem ze sobą pogodzona. Lubię siebie. I to jest bardzo dziwne, że polubiłam siebie bardzo późno, wcale nie jak byłam taka piękna, młoda i atrakcyjna, tylko właśnie później, bo wcześniej były te problemy takiego dziecka, no mówię właśnie też ze środowiska, które, to było po wojnie, więc pili po prostu, tak? To wiadomo, też mieli jakby powód, swoje życie zmarnowane i tak dalej.
1: Lepiej późno niż wcale siebie nie pokochać, taka jest też prawda.
5: Stąd nasz problem z alkoholem w narodzie, nie? Bo bardzo dużo ludzi wtedy piło, też tamtejsze władze bardzo chciały, żebyśmy pili. Łatwiej kontrolować naród, który nie myśli.
1: No i było to normalizowane właśnie po to.
5: Było to
1: też
5: normalizowane. Zresztą jest dalej, nie? W serialach wszystkie kobiety, mężczyźni piją. Zauważmy, nie? Piccolo, kurde, dla dzieci. To też jest normalizowanie alkoholu młodym ludziom. No ale ja chcę powiedzieć coś innego, że idzie to pokoleniowo, bo jak powiedziałaś wcześniej, mamy to w genach, mamy przekazywanie z pokolenia na pokolenie, tak zwana sztafeta pokoleń, nie wiem, przemocy, alkoholizmu, nie, różnych rzeczy. I to, co istotne, to kolejne pokolenia były DDA, były współuzależnione od tych rodziców, powtarzały, bo nie było o tym mowy, nie było terapii. Nie było grup wsparcia, nie było, wiecie o co chodzi, nawet nie było to nazwane problemem. Dopiero teraz pokolenia jest jakaś moda na niepicie, jest mowa o współuzależnieniu, o dorosłym dziecku alkoholika, o tym, że ma to swoje konsekwencje, o rolach w rodzinie alkoholowej, które przyjmujemy, żeby przetrwać i tak dalej, nie? Ta świadomość wzrasta, więc tutaj jeszcze jest ten aspekt właśnie pokoleniowy i tej historii naszej bardzo, bardzo trudnej.
0: Ale też, żeby była przeciwwaga, to też masz, nie wiem co powiedzieć, to będzie pradziadek czy prapradziadek, masz herby, jeżeli jesteś zainteresowany. To jesteś herbu Leliwa i herbu Zaręba. Masz z obu stron, ze strony dziadka, czyli pradziadka mojego ojca, ze strony mojego dziadka. Także mój dziadek, pan w białych rękawiczkach, wspaniały farmaceuta, jednocześnie meteorolog, taki delikatny, wrażliwy, herbowy, tak jak mówię, który mówił tak do swoich kobiet, czy swojej żony, i do swojej do babci mojej i do swojej córki, czy mojej mamy. Najbardziej, moje kochane, kocham Boga, potem ojczyznę, a potem was. To był taki pan. Także teraz ta walka genów z jednej strony, genów z drugiej strony, która się w twoim mózgu toczy. I co wybierzesz? Ja powiem wam taką jeszcze rzecz śmieszną, że ja bałam się, że zwariuję, bo to się łączy z, prawie z wariactwem, te wszystkie rzeczy, zwłaszcza po alkoholu, to tam się w tym mózgu dzieją tam buzuje to wszystko, te wszystkie szatany tam się ścierają.
5: Najnowsze badania mówią o tym, przepraszam, że wtrącam, ale to tylko wtrąc, że nawet wywołują mini udary w mózgu. Alkohol po prostu.
0: Pękają małe naczynka, bardzo prawdopodobne. Ja pamiętam... Nawet tak. Ja podobno, pamiętam sobie, wiązałam rzemień taki, żeby głowa nie pękła. Także demony szalały bardzo. I wtedy pomyślałam sobie, że właśnie, że te demony to tylko jedna osoba może zniszczyć, bo ja nie dam rady. Także to i tutaj trzeba mieć taką pokorę i taką skromność, powiedzieć, no nie dam rady, no jestem za mała, jestem tylko człowiekiem, nie? A skoro Bóg mnie rozumie, bo też przez jakiś czas był człowiekiem, tak? Więc to wszystko razem się ze sobą łączy. I teraz jeszcze polubienie siebie. Jest tak, że bardzo często mam, często mi się zdarza, bo Boże, ten ktoś ten okropny, taki. A potem mówię tak, no ale przecież Bóg go kocha. To ja go też mam kochać. Bóg mu wybacza, to ja też mu wybaczę, nie? Czasami człowiek by na ochotę wziął i... Kiedyś miałam taką, napisałam taką odezwę do Putina. Ona jest w internecie. Na samym początku wydawało mi się, że coś zdziałam, chociażby tak wirtualnie. I napisałam taką odezwę. No jest, nie wiem, musisz też przeczytać. I ludziom się to bardzo podobało. To miało tam jakieś niesamowite ilości odsłon. I potem miałam w kościele jakiś występ. I mówię tak, no tak, no i co? Przebaczylibyście takiemu Putinowi? A jakaś pani się wyrwała, powiedziała, nie! Tam mi z boku. A ksiądz? Bo też był ksiądz w pierwszym rzędzie na tym koncercie. No tak. Także niesamowite to było z tym przebaczeniem i z tym.
1: No przebaczenie też bardzo trudna rzecz. Najgorzej to chyba jest samemu sobie przebaczyć właśnie pewne błędy.
3: No.
1: Z tego mi się wydaje, że jeszcze tak jak my komuś albo ktoś nam ma coś wybaczyć, to jeszcze tak łatwiej, ale właśnie być miłosiernym i umieć samemu sobie przebaczyć, to jest chyba największa sztuka.
5: Właśnie chciałam spytać Cezarego, bo jego historia jest przerywana, bo właśnie skończyliśmy na samoprzebaczeniu i takim pogodzeniu się ze sobą. Jak jest teraz, Czarek? Po prostu chciałabym, żebyś opowiedział, jak to teraz widzisz.
3: Znaczy, myślałem o tym w sumie dzisiaj jadąc z przystanku Stare Miasto na Park Praski. Przede wszystkim teraz to nazwałem inaczej, nie jako moją głupotę, niedolę, a to, że jest o mnie walka. Po prostu. Mm-hmm. I trzy słowa miałem na karterce wypisane: akceptacja, zrozumienie i przebaczenie. No chyba ta droga jest troszkę dłuższa. Jestem na razie raczej na zrozumieniu. Oddzielam raczej w miarę już normalnie myśli. Oczywiście zdarzają się czasami wybrzuszenia.
0: Ale to piękne, co mówisz, że ja to samo czułam. Wiesz, że o mnie toczy się walka między dobrem a złem. I to jest ważne i trzeba pomóc dobru po prostu.
3: Ostatnie wydarzenia mi to dobitnie
5: bardzo
3: pokazują.
5: Bardzo to mądre.
1: Tak, no, wbija w krzesło.
5: No, każdy z nas musi przyznać, że toczy się walka, nie? Jeśli tutaj siedzimy, moim zdaniem. Czarek, dzięki ci za to. To jest wspaniałe, co mówisz.
1: Sorry, wbija mnie w krzesło. Totalnie jakby podsumowanie tego. Piotrze, ja bym chciała zadać tyle pytania, bo tak słuchasz wszystkich tu wypowiedzi.
2: Dawaj.
1: I mam do ciebie pytanie. Kiedy ty zdałeś sobie sprawę z tego, że od fanu takiej zabawy przy używkach zaczyna być problem, że ta używka zaczyna po prostu kontrolować ciebie, twoje życie i to już nie zaczyna być życie dobre, pełne szczęścia, wolności, tylko właśnie podporządkowane czemuś?
2: Oj, dawno temu, wiesz, wydaje mi się, że pierwszą rzeczą taką kluczową to chyba jest to, kiedy moi znajomi zaczęli mówić mi, że faktycznie widać po mnie, że to robię. On na myśli palenie marihuany. Widać po mnie, że jesteś zjarany na przykład, czy zamulasz, czy na przykład nie docierają do ciebie pewne sygnały, czy tam bodźce od innych osób ze strony tej zewnętrznej, ale też na drugim miejscu myślę, że na pewno to, że zwyczajnie ilości jakieś mniejsze przestały działać na mnie i zauważyłem, że więcej trzeba było skonsumować tego, niż żeby poczuć. Mm-hmm. Żeby poczuć ten stan odurzenia.
1: Okej, okay, a ty jak znajomi ci tak mówili, to od razu to przyjęłeś, czy to jest tak, że sam?
2: Absolutnie nie, właśnie to już było tutaj powiedziane, że takie wyparcie. tego wszystkiego. Mm-hmm. No ale jak to? Nie, co ty gadasz za głupoty? To wydaje ci się, tak nie jest.
0: Jeszcze pomyślałam sobie, że jak człowiek jest myślący, to znaczy kombinuje cały czas coś tą swoją biedną głową. Myślę, że tutaj i Czarek, i Piotruś tam się kłębią różne rzeczy, to mają tak zwane mocne głowy. Ja miałam też mocną głowę. Czasami myślę, że idea, z jaką przychodzimy na świat, czyli ktoś nas chciał, nie wiem, żeby było, gdzieś to zostaje mimo ciała, no ale może są takie moje domniemania. Niemniej to jest tak zwana mocna głowa. To znaczy na początku wystarczy ci mało, a potem, ponieważ dalej myślisz, masz problemy, to musisz, żeby przestać myśleć, o, te dawki są coraz większe. Jeszcze chciałam być o czymś takim jak człowiek i sztuka. Początkowo jest tak, że ma się pasję, no i rzeczywiście, nie wiem, mówię teraz o teatrze, na przykład premiera, nie? To jest takie wydarzenie. A po premierze oczywiście jest balanga. A potem już jest tak, że nieważne, że jest premiera, dobra, jak tam pójdzie, nie, nauczyliśmy się, balanga. Ważne jest to, co jest po. A potem już zaczyna się tak, że trzeba, no żeby dobrze zagrać, to może by się jednak napić. Tak to, co miałeś, mówiłeś, Czarku, bardzo pięknie, że napiję się, no to wtedy dopiero będę tworzył.
2: A no tak, trzeba zajarać. Jak się zajara, to tak. Wtedy jest największe...
0: Wena.
2: Wena, dokładnie.
1: To tak jakby człowiek chciał cały czas jeść wisienki, a nie ten tort, który jest pod tą wisienką.
0: Ale zobaczcie,
1: do tego dążyć. Tylko do balangi, zamiast do tej ciężkiej pracy.
0: Tak, dokładnie. No. Dokładnie. Od razu tak. Ale to też jest ta ambicja, tak, że będę coraz lepszy. I ponieważ, no wiadomo, że mózg musi odpocząć, muszę wyspać się, muszę, nie wiem, nałykać się nowych rzeczy, żeby coś z siebie wyprodukować. A jeżeli cały czas chcę... Ja na przykład... Raz to Czarek akurat oglądał u nas teraz, jak był na święta, śpiewałem piosenkę Pieprzyć szkołę rockową taką.
3: Odesłałem to od razu ludziom.
0: Tak, i po prostu w glanach w tym. I pamiętam, że jak się śpiewałam z takim zespołem, z gitarami, to byłam tak wykończona po tym, że sobie się, kurczę, nie dziwię się, że jarają, bo to jest taki wysiłek, że jeżeli tego jest za dużo... Dzień w dzień, czy tam po dwa, czy po trzy koncerty, no to po prostu organizm ma swoją wyporność i tutaj trzeba ciągle pytać siebie, czy ja dam radę, czy to jest dla mnie, czy tak głęboko, tak, czy dam radę, żeby jednak wpuszczać, żeby coś zobaczyć, coś przeczytać, czegoś się dowiedzieć i dopiero przez siebie to przepuścić, a nie wymagać, żeby codziennie coś napisał i tak dalej. To są bardzo warto dbanie. Ja teraz nawet sobie czasami teraz wyobraźcie sobie, że wyjmujecie swój mózg z głowy, bierzecie go w ręce. To jest galaretka, to jest coś tak bardzo delikatnego, a my tam pakujemy taką sytuację straszną nieraz, a ten mózg po prostu musi odpocząć, musi odetchnąć. Zresztą też są i programy na ten temat, niemniej to jest dosyć ważne i to, co ty powiedziałaś też, Aniu, że tam mogą popękać te wszystkie, to, no bo on biedny, to wszystko. I my tego nie widzimy, bo widzimy swoje ręce. Jak ja mam w rękę, na przykład się waliła codziennie młotkiem, to wiadomo, pękłaby kość, nie? Ale w mózg nie widzę tego.
5: Mózg to jedno, ale też jest, słuchajcie, coś takiego jak dusza, jak serce. I ta droga, rozum, serce, nie? Kłócimy się o to i w sztuce, i w rozmowach, i w związkach, i w rodzinach. Myślę racjonalnie, co czujesz i tak dalej. I dla mnie uzależnienie z jednej strony niszczy nas fizycznie, ale też zastępuje nas. Powiedziałaś, że zabiera wolność. Ja bym powiedziała, że zabiera w ogóle życie. Nie? Bo nagle jak nie zapalę, to nie zafreestyluję, to nie zagram dobrze, to nie będę pewny siebie. Jak się nie napiję, to nie zagram dobrze w teatrze. To za bzdury, nie? Dajemy się oszukać. To jest wielkie kłamstwo. Teoria spiskowa po prostu dziejów. Że my czegoś nie potrafimy i że bez tej substancji to będziemy zerem.
1: Jak opętanie po prostu, że tak. Ta substancja musi być, żeby żyć.
5: A to jest nieprawda. No. Nie jesteś zerem, nie? Ta substancja, to uzależnienie, toksyka, bo nie tylko od substancji jesteśmy uzależnieni, ale właśnie od komórek, od hejtu, od przemocy. Miałam ostatnio, słuchajcie, taka anegdotka szybko, jestem sobie na imprezie i przychodzi typ do nas i się czepia i widać, że on chce kogoś pobić. Ja mówię, stary, ty tego potrzebujesz? A on, tak, ja tego potrzebuję. Ja się wtedy lepiej czuję. On jest już tak po prostu, walczy po prostu tam w jakiejś klatce czy tam innych, nie? Doszliśmy do tego, że kompletnie w siebie nie wierzy. jak z nim siadłam i go po prostu rozbroiłam paroma pytaniami, nie? Ale po co ty to robisz? A wiesz, że ja się boję przemocy, a zawsze taki byłeś, a twoje dziecko to widzi. Doszliśmy do tego, że tak naprawdę on się czuje zerem i to mu daje. On myśli, że wtedy jest facetem. I w zasadzie każde uzależnienie nam to robi.
0: Znaczy nigdy nie staje nagi przed lustrem. Przed lustrem kiedyś trzeba stanąć nago, niezależnie od wieku. Tak. Bo jeśli to, jest, to jestem ja i takiego siebie mam lubić i to jestem właśnie ja.
5: I to jest, wiesz, że wprawdzie ciężko jest stanąć. Nie?
0: Bardzo, ale o dwóch rzeczach chcę powiedzieć. Wiara i maska. Pierwsza rzecz, wiara. To znaczy te wszystkie narkotyki, wszystko zastępuje Boga. Bo nie wierzę w siebie, bo... A tutaj jest coś takiego, ja teraz łapię się na tym bardzo często. Od kiedy weszłam na tę drogę, jest naprawdę bardzo fajnie. Krótko mówiąc, mydłowato. Mam wspaniałą przyjaciółkę, która też tutaj siedzi z nami. Która się mną opiekuje, dla której oczywiście gdybym dalej piła, myślę, żebym ją straciła już po kilku tygodniach. Jestem w stanie ją docenić, może też nie do końca. Niemniej idę taką jasną drogą i na przykład znowu miałam taki, o Boże, kochany, koncert, a ja się pomylę, bo nie wiadomo, co będzie. No i sobie siedzę i śpiewam i tak już zaczynam panikować, tu już się zaczynam tutaj. I tak czuję, wyobrażam sobie najprawdopodobniej, że jest Pan Jezus, który mi kładzie ręce na ramionach, całuje mnie z tyłu w głowę, taką mam tego. I mówi, no widzisz, no i dajesz radę, albo coś takiego. Ale to nawet, czy wyobrażam sobie, czy nie, ja czuję taką energię, która mnie prowadzi, tak? To, co o tym powiedziałeś, walka się stoczyła, łeb został ucięty hydrze, mówię teraz o szatanie. Tak się wycofał rakiem i spadł z hukiem. I teraz ja idę taką drogą, ja czuję tę opiekę, tak? I mimo, że mam czasami takie zwykłe ludzkie właśnie nerwy, co o Jezus kochany, nie dam rady, to nagle, proszę bardzo, i się wszystko nagle pięknie układa. Myślicie, że dzisiaj znowu byłam taka wypoczęta, a wszystko mnie strasznie boli, bo taka pieprzona pogoda, za przeproszeniem. I sobie myślę, Boże, co ja tam będę gadać? Przecież ja jestem taka zmęczona, ja nie wiem, jak to wszystko będzie. Proszę bardzo, jest, tak? Dlatego, że to jest właśnie, to Jezu, ufam Tobie, czy Boże, ufam Tobie, że ja marny, przepraszam, tak powiem, marny proch, marny człowiek, biedny, zahukany, bolący, uzależniony i tak dalej, ale ja mam opiekę. Niech trzeba jej zawierzyć i trzeba się, mało tego, jeszcze jest jedna rzecz. Teraz powiem o maskach. Podobać się Bogu. Robić tak, żeby się podobać Bogu. Jedna z biografek Jana Sebastiana Bacha napisała, że dlatego był takim wspaniałym kompozytorem, że tworzył dla Boga. Bo jeżeli my tworzymy dla ludzi, oczywiście dla ludzi też, wiadomo, ale że tak wiadomo, i Ksiński powie, Celińska, o Jezu, ona stara, niech ona nie śpiewa. Drugi powie, no nawet nieźle śpiewa, że o Jezus, kiedyś miała lepszy głos, teraz to na coś tam szepcze, to bez sensu. Także, natomiast jak ja wychodzę na scenę, zresztą jak się nie przeżegnam, to potem gdzieś tak pokryją mu, żeby ludzie nie widzieli, coś tam sobie znaczy znak krzyża, żeby jednak to przeżegnanie. To ja się podobam Bogu, to ja wiem, co ja chcę zrobić, tak? Jakie tematy chcę poruszyć, co ja chcę siebie dać dobrą energię, ludziom zresztą też. Niemniej ten adres jest bardzo, bardzo ważny, żeby się podobać Bogu. O ile oczywiście na tyle, na ile człowiek może. I teraz maski. No to jest też moim zdaniem nauki, przekleństwo też straszne. Zakładanie masek. Przecież znacie taki program Damy i Wieśniaczki. Jest taki program Damy i Wieśniaczki. Zamieniają się. Dama z wieśniaczką. Czyli dama idzie do obory i tam łajno przerzuca, a wieśniaczka idzie w luksusy. Jak się okazuje potem, przeważnie wszystkie damy są nieszczęśliwe. Mają porobione botoksy, Bóg wie co tam jeszcze na tej twarzy. Są samotne, czasami mają jakiegoś tam przyjaciela, ale generalnie to wszystko są samotne. Natomiast te biedne, czasami nie do końca zębne, czy bezzębne, biedne, umęczone, brzydkie bardzo często, starane życiem, mają normalnie męża, którego kochają, dzieci. Zwykłe, proste życie i są szczęśliwi. Ja teraz mówię o czymś takim, że bardzo często...
5: Znowu wracamy do tej biedy właśnie, nie?
0: Tak, i to nakładanie masek, tak, że już ta maska...
5: Ta bieda.
0: To jest masę przykładów. To jest z największych nazw, jest Michael Jackson, którego maska właściwie zabiła, można tak powiedzieć, bo przecież śliczny, czarny, cudowny murzynek, no. Ale chciał być biały, tak? Druga Marilyn Monroe, która myśląca osoba, która sobie nałożyła maskę, że ona będzie głupia tak do końca życia. I teraz nie stać się niewolnikiem swojej maski. Jeżeli czuję, że ta maska mi ciąży, to ja wtedy muszę się wycofać, tak? Muszę zrobić coś innego. I żeby nie wrosło to w twarz i nie zmieniło mojego charakteru. Przecież te wymalowane bardzo kobiety, nadmuchane w tej chwili, no to jest jakieś chore po prostu. I one udają, że one są młode. Owszem, kiedyś by to przeszło, a teraz wchodzisz w internet, patrzysz, pani ta i ta, lat 65, nadmuchana. No nie ma, to bez sensu. I ona to potem musi niestety to powtarzać.
5: A to jest forma nieakceptacji. I z kolei braku jakby wyparcia śmierci, przemijania. Dla mnie zmarszczki to jest historia naszych emocji. Ludzie się marszczą na wesoło, nie są tacy, do których się od razu uśmiechasz, bo mają taką rozpromienioną twarz. A niektórzy mają po prostu twarz tak
1: zmęczoną życiem,
5: zmęczoną, złą, wkurzoną. Wydaje mi się, że ludzie uciekają od rzeczywistości śmierci i starości, która w każdym wieku można spieprzyć rzeczywistość. I każdy wiek jest po coś, jest piękny i to wszystko jest naturalne. My cały czas z tą naturą walczymy, czy w nas, czy dookoła. I kiepsko to wychodzi, no. I się w ogóle nie uczymy. No, walimy tą głową w tą ścianę, licząc, że ona w końcu runie i prędzej stracimy głowę, no ale do nikogo to nie dociera, nie? Mhm. Ja chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz a propos tej wiary w wychodzeniu z uzależnień. Ostatnio miałam rozmowę tutaj z naszym terapeutą, psychologiem, który nie jest wierzący. I powiedziała mi ona właśnie, że zauważa, że jak ludzie są wierzący, to o wiele łatwiej wychodzą z traum, uzależnień, w ogóle z problemów psychicznych, z problemów życiowych, z kryzysów, że ona jakby nie wierzy w Boga, ale bardzo to podziwia i szanuje, bo widzi po prostu statystycznie, jak to wygląda, jakie jest podejście, jakie jest otwarcie na prawdę, nie? O sobie, o tym uzależnieniu i że osoby, które są wierzące, naprawdę o wiele szybciej zaczynają rozumieć, przebaczać, mówić o pewnych sprawach, nazywać pewne rzeczy, nie? To taka ciekawostka po prostu, absolutnie abstrahując od
1: Aniu, bo powiedziałaś właśnie teraz o tym, że ludzie sobie nie zdają sprawy, prawda, ze swojej śmiertelności trochę.
5: No.
1: Ja mam do ciebie takie pytanie, kiedy ty sobie zdałaś z tego sprawę, że faktycznie ten świat przemija względem swojego uzależnienia? Kiedy ciebie tak to tąpnęło, że kurczę, faktycznie tyle się dzieje?
5: Wiecie co? W ogóle mnie to nie tąpnęło. Jeśli chodzi o moje uzależnienie, to zaczęło się, jak byłam też, jak Cezary, nie? Jakoś w gimnazjum byłeś. No, to jest siódma klasa, tak?
3: Tak.
5: No, to
1: no,
5: ja
1: coś
5: tak
1: takiego.
5: Samo. Ja tak samo. Zaczęłam od winiaczy, alkoholu i tak dalej. Narkotyki. Byłam nawet dealerem przez chwilę na studiach. U mnie powodem tej rzeczywistości, bo jak się, wiecie, przerabia uzależnienie, już się nie jest, to tak jak Stasia powiedziała, że u niej to była ambicja, u mnie to było odrzucenie. Koszmarne odrzucenie, po prostu przez choroby, których doświadczałam, bo nie mam włosów od 5 roku życia, w związku z tym jestem z małego miasta, na Podhalu, Nowy Targ. I po prostu byłam odrzucana, nieakceptowana, marginalizowana do osoby, która ma AIDS, do osoby, która wypiła jakieś detergenty, która jest eksperymentem. Do tego moja babcia miała schizofrenię, więc się im to kleiło, że popieprzona rodzina. Moi rodzice artyści, moja mama aktorka, tancerka, mój tata malarz, oboje, nie? Wiadomo, jak to z artystami jest, więc wszystko się tutaj kleiło. Z drugiej strony w rodzinie tak samo sztafeta pokoleń, alkoholizm zeżarł od strony mamy w zasadzie większość ludzi, mojego dziadka. Mama też na to chorowała, bo jest to forma choroby, opętanie, różnie to można nazwać. Gdzieś byłam kompletnie sama. Nie? Mm-hmm. Moi rodzice nie udźwignęli, no jak to artyści mają, spora część z nich ma narcystyczną osobowość, myślą o sobie, są niedojrzali, no i niestety gdzieś tam mnie zostawili, nie poradzili sobie, mimo wielkiej miłości, nie, po prostu sobie nie poradzili. I ja taka sama próbowałam sobie w ten sposób poradzić, że uciekałam od rzeczywistości, nie? Chciałam stworzyć własną. Więc tutaj grzyby, kwasy, marihuana, plus alkohol, który bardzo lubiłam. Nagle się okazało, że jestem lubiana, bo poszłam w dziewczynkę, która jest niegrzeczna, nie? Która rozrabia, która robi szum, robi super imprezy.
1: Czyli założyłaś nie? maskę.
5: Tak, założyłam maskę, zyskałam nową tożsamość. Mhm. Bogu powiedziałam, że sobie sama dam radę i spadaj na drzewo, bo wiedziałam, że on jest od zawsze, nie? Jestem z rodziny ludzi wierzących. Obraziłam się na kościół, który widziałam tylko w tej perspektywie, która oczywiście istnieje, tego złego kościoła, pedofilii, księży, którzy dorabiają się na ludziach i tak dalej, nie? I bardzo mi to wadziło. I tak se żyłam, no. Do momentu, kiedy Bóg zaczął o mnie walczyć. Nie? I to były, na przykład dostałam gruźlicy, wylądowałam w szpitalu na 6 tygodni, jak miałam 21 lat. I tam pierwszy raz zawołałam do niego, nie? Tak naprawdę. Oczywiście on mnie uzdrowił, bo mówili, wysłuchał mnie, bo miałam być tam 6 miesięcy, byłam 6 tygodni. Pani ordynator do mnie powiedziała, słuchajcie, że ona nie wie, co się stało, ale ja jestem zdrowa. Nie? I mogę wyjść. Aha, i oczywiście Ania wtedy była na tyle gotowa, że jak wróciłam w Krakowie na swojego mieszkania, to zrobiłam wielki melanż, nie? Imprezę kunnatygodniową, nie? Czy tam ileś, nie wiem, ile ona trwała. No ale tak się odwdzięczyłam Panu Bogu za jego łaskę. I to jeszcze trochę trwało. A potem, ja nazywam to właśnie ten spacer, który Czarek odbył, Stasia też o tym mówiła, nazywam pustynią. Czasem samej ze sobą. Tak, i tą pustynię przeżywałam rok i wtedy na serio się nawróciłam. Poszłam do spowiedzi, wyspowiadałam się. To było w ogóle bardzo ważne i niesamowite doświadczenie, bo ksiądz, który był w konfesjonale, on w ogóle wiedział, kim ja jestem i mówił do mnie, co ja zrobiłam. Ja nic nie mówiłam, płakałam. I od tamtego momentu...
0: Ale znał prywatnie, w ogóle ciebie nie.
5: Nie.
0: Wiedział jakby z góry.
5: Co ciekawe, to był kościół, w którym byłam chrzczona w Krakowie, dom u Dominikanów na Freta. Tam moi rodzice wzięli ślub. Bardzo ważne miejsce dla mojej rodziny.
1: No.
5: I od tego momentu zaczęło się moje realne zdrowienie. Trwa do dzisiaj, bo mi się zdarza zajarać, zdarza mi się napić. Mam w sobie coś takiego, że chcę dwóm panom służyć czasami, że czasami jestem w tym rozkroku, mimo że ogromnie o to walczę i to już nie jest picie pod tytułem uciekam, pod tytułem przytulam siebie, użalam się nad sobą. Myślę, że teraz alkohol dla mnie, nie mam tak jak ty, Stasiu, że w ogóle nic, nie? Mam tak, że jest dla ludzi i mogę się napić piwka i mogę nad tym panować, bo szanuję swoje życie, ponieważ rok temu, i to już koniec, ja wiem, że gadam dużo, ale jakoś się to powycina. Rok temu dostałam udaru mózgu.
1: No.
5: Przez 3 lata chorowałam, lekarze w ogóle mnie nie zdiagnozowali przez te 3 lata. Byłam 7 razy w szpitalu, szukałam specjalistów w ogóle wszędzie, nie?
1: No ja to tradycyjnej, pamiętam, po prostu tak, masakra
5: medycynie, życia. U chińskich lekarzy jakiejś, w medycynie chińskiej. Nikt mi nic nie powiedział, nikt tego nie zdiagnozował, co się tak naprawdę ze mną dzieje. Dostałam udaru w tym szpitalu, jak mnie zawieziono na górę, mówiąc mi, że mam niedokrwienie w mózgu, 2 centymetry. Zostawili mnie w izolatce z takim przyciskiem i powiedzieli do mnie, że jak zdążę, to żebym dała znać, dleję czy coś, nie? Ja wtedy w tej izolatce przeżyłam całe swoje życie. I na zasadzie właśnie tego odrzucenia, tego jak bardzo siebie hejtowałam, to co ty Czarek, że nienawidziłam siebie, chciałam umrzeć, mówiłam do wszystkich, tak, że jestem beznadziejna, że w ogóle do niczego się nie nadaję, że mój śpiew jest beznadziejny, że ta fundacja jest beznadziejna, że moje całe życie jest do bani, że jestem złą mamą, zastępczą, nie? Miałam w sobie to, taką nieuzdrowioną ranę, bo tak naprawdę czekałam, aż mama i tata powiedzą, że jestem super. I od nich byłam też uzależniona i od tego, żeby zasłużyć na miłość. I nagle, wiesz, się dowiedziałam w tym pokoju od siebie i ta łaska spłynęła z góry, bo się modliłam do Boga, żeby mnie tak nie zabierał, żebym nie umierała w taki sposób, nie? W jakiejś izolacji obskurnej sama. I po prostu zrozumiałam, czym jest miłość, kim ja jestem, co ja tu robię. W pewnym momencie podziękowałam za tą izolatkę. dzięki ci, Boże, nie? I zrozumiałam, jak bardzo nie doceniałam tego, co robił Bóg, co robiłaś ty, Cezary i tak dalej, nie? Kogo ja w ogóle mam, jakie mam talenty. Spojrzałam wprawdzie na to, kim jestem i co się tak naprawdę wydarzyło, czemu mnie Bóg powołał w ogóle do tego wszystkiego, nie? W ogóle wszystko, nie? Jakby ja potrzebowałam, kurde, udaru mózgu, żeby zaczaić.
1: Ale
5: nie?
1: W ogóle jakie to jest straszne, jest że taka mała rzecz jak przytulenie od rodzica może spowodować taką tragedię po prostu na wiele lat. To jest bardzo straszne, jak się o tym myśli. No bo to gdzieś tam, jak teraz sobie o tym pomyślisz, miałabyś mnie przytulić. No to jest tylko przytulas, prawda? To jest tylko powiedzenie, dobrze, że jesteś. Ciebie to nic nie kosztuje. Ale jeśli nie usłyszysz tego od odpowiedniej osoby, to to naprawdę może zniszczyć ci życie.
5: Wiecie,
1: to
5: jest straszne. Zło nie istnieje, jest brakiem miłości. Tak jak ciemność nie istnieje, jest brakiem światła. Nie? Mam tutaj ciemność. No, po prostu nie jestem w stanie zarazić całego pokoju ciemnością, trzymając dłonie w taki sposób, że jest tam trochę ciemności. A odwróćmy sytuację. Jest ciemny pokój i mam świeczkę. I ta świeczka pokonuje ciemność. Bo ciemność nie istnieje. Jak wprowadzam światło, nie? I to samo jest z miłością. Nie? Zło nie istnieje, jest tylko brakiem miłości w naszym życiu gdzieś po drodze. Nie? I my zaczynamy utożsamiać się z tym brakiem i tam jesteśmy, bo zranienia nas zatrzymują w czasie. Zauważcie, że jak zaczynamy doświadczać tego samego zranienia, odrzucenia, na przykład Piotr mnie jutro mi powie, że odchodzi z zespołu mojego, odrzuci mnie po prostu. No to ja, jak nie mam tego uzdrowionego, to wrócę tam i będę to przeżywać, jak bardzo jestem beznadziejna, jak nie zasługuję. Dlatego tak ważne jest wrócić do tych braków, do tego zła, stanąć w prawdzie, przebaczyć sobie i zaprosić miłość. Nie? Zaprosić miłość do siebie, do ludzi, do Boga. Nie? Oczywiście my tutaj nie namawiamy, nie? Ktoś nie jest wierzący, absolutnie szanuje, słuchajcie. Tylko, że jest ciężej.
0: Jest ciężej. Ale też zdarza się, że ludzie wierzący nie są wcale tacy dobrzy dla ludzi drugich, a z tak kolei ludzie, którzy nie są wierzący, są po prostu dobrymi ludźmi, więc to też się zdarza.
5: Zgadzam się absolutnie.
3: Ja też.
2: Ja tak samo.
0: Natomiast tutaj jest, dlatego właśnie mój dziadek mówił, najpierw kocham Boga, potem ojczyznę, potem was. To, że rodzice są tacy, ale to przecież nie oni są tym głównym adresatem. Oni są gdzieś tam po drodze, urodzili nas, ale ta idea, dusza pochodzi z góry. Także tę miłość. I ja gram taką postać w sztuce Gracie Gloria i w pewnym momencie taka młoda przyjeżdża do mnie. Ja już gram taką osobę z chorą, którą właśnie z hospicjum już powiedzieli, do widzenia, jak pani idzie do domu umierać. I przychodzi właśnie z hospicjum taka młodsza osoba. No i zaczyna się opiekować. Grace jest taką dosyć, taką bardzo silną kobietą, starą taką, ale taką. I w pewnym momencie do pani tak to sama mówi do niej, do tej Grace. Tak sama tu siedzi bez telefonu. A Grace mówi, ja nie jestem sama. Jest ze mną miłosierny Bóg. To jest taki, ale a propos też twarzy, nie? Ja coś tam też próbuję takiego napisać, ale dla mnie twarz, taka właśnie starsza twarz, to jest jak kora drzewa. Kora drzewa jest piękna. I jeżeli widzimy czasami z takie plemiona gdzieś są, że widzimy taką twarz, to jest właśnie porana rzeczywiście, jak pieczarka albo jak kora drzewa, ale oczy na przykład się uśmiechają i są pełne miłości. Ta twarz jest wtedy piękna. Uśmiech jest piękny. Także
1: to
0: tutaj
1: oczy to odzwierciedlenie duszy.
3: No, żartuję, że podobno mam piękne oczy, tak słyszałem, więc jak taka analogia, no to...
0: No właśnie chodzi o to, żeby tych oczu nie stracić, tak? To znaczy, żeby
3: alkohol odbiera wzrok.
0: No, żeby rozwijać duszę, tak? Że tylko to jest tak naprawdę ważne. Dlatego są też te wszystkie cierpienia, bo to wszystko hartuje duszę, która ciało naprawdę już przestaje być ważne, bo tylko ta dusza w końcu pofrunie lub nie pofrunie, więc to trzeba tę duszę jakby ukształtować, czyli myśleć o tym. I wtedy też zaczyna się kochać siebie, bo tak jak na ciało, wiadomo, że jeżeli jest ten napęd, jest ta dusza, to i to ciało nawet czasami troszeczkę utykające, ale idzie do przodu, jeżeli jest ten napęd tej wiary, miłości.
5: A propos oczów, to pamiętam, to we mnie utkwiło do dzisiaj, jak byłam na studiach I wtedy paliłam codziennie, brałam piguły, w ogóle masakra, nie? I przyszłam na uczelnię, byłam tam rzadkim gościem. Koleżanka do mnie mówi: Ania, ty masz martwe oczy, nie? Martwe, nie? Bez życia. To też jest ciekawy aspekt właśnie uzależnienia, jak on bardzo z nas wysysa, nie? Jak wampir po prostu. Życie, radość, duszę.
1: Duszę zastępuje demon w tym momencie.
0: Dokładnie. Dawanie siebie. Ja pamiętam, że strasznie lubiłam się zawsze wymądrzać. Taka byłam mała, dosyć gruba. I tak pamiętam, były takie lekcje baletu. Chodziłam na taki balet, ale strasznie się wstydziłam kręcić te piruety, no bo byłam taka dosyć pękata. Babcia mnie utuczyła potem, która mnie wzięła tam, jak byłam taka dosyć chuda i biedna, zabiedzona po wojnie. Więc wtedy sadzałam wszystkich i opowiadałam im bajki. I w ogóle strasznie lubiłam tak się wymądrzeć, taka być właśnie pomocna. Ty taka, to ja ci powiem to. Oczywiście, kiedy był problem z alkoholem, no to ja potrzebowałam bardzo pomocy. Nie mogłam siebie dawać. I teraz jest coś takiego, że ty, Aniu, tak to czuję, nie? Że i teraz już wiem, po wielu latach, że lepiej kochać niż być kochanym. Bo jeżeli ja, nawet nie ma nikogo, to, ale ja jestem z moją miłością, daję temu, daję tamtemu, ja to dostanę za chwilę, jeżeli nie od razu, to dostanę tę miłość. To, co ty zrozumiałaś wtedy w tej izolacji, że przecież jesteś kochana, potrzebna i ważna. To jest niesamowite. Ja też mam to uczucie, że jakby pracując, nie? Czy po koncercie, kiedy przychodzą ludzie do mnie, którzy dziękują mi za to, tak? Że im daję siebie.
1: No, my w fundacji mamy takie nasze motto: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu.
0: Dokładnie.
1: I tak, bardzo się z tym zgodzę. Tak jak tu właśnie Ania też mówi, że też przecież musiała zawalczyć też tak naprawdę o siebie, żeby móc dawać siebie potem swoim dzieciom, prawda? Ty, pani Stasiu, też musiała pani o siebie zawalczyć, żeby móc siebie właśnie dawać.
0: Ale też jest takie niesamowite, że jak człowiek siebie daje, to dostaje prawie w tym samym momencie z powrotem taką samą energię.
1: Podwojoną dawkę. Znowu
5: nawet o wiele większą, nie? Mhm. Mi wielokrotnie ludzie mówili: ojej, jakie to wspaniałe, że tak prowadzisz tą fundację i tak się spalasz i tak wychowujesz tą Anię, tą Weronikę. Wzięłaś do siebie dzieci z ulicy. Ty to jesteś aniołem, jesteś taka, sraka. Ja to absolutnie doceniam. Dziękuję bardzo. Jakby odpowiadałam, że słuchajcie, ci ludzie, to miejsce, te dzieci w domu dały mi wielokrotnie więcej. I dobro wraca po prostu wielokrotnie większą rażącą siłą niż my dajemy. Pomaganie tak naprawdę, bo ludzie uważają, że nie wiem, wielka orkiestra czy pożyczenie komuś pieniędzy to jest pomaganie, nie? Nie, pomaganie to jest wyjście ze strefy komfortu, to jest poświęcenie. Służba drugiemu człowiekowi, nawet jak tego nie chcemy, nie lubimy, mamy inne sprawy, to jest rzucenie i poświęcenie czasu komuś innemu. Słuchajcie, warto, naprawdę to jest ogromna siła, bo poprzez dzielenie tak naprawdę miłość się mnoży i to w zaskakującym tempie.
1: Nasza zasada fundacji.
5: Matematyka miłości, tak jest.
1: No. Ja bym tak chciała jeszcze wrócić do tematu. Piotrze, Anna wspomniała o tym, że właśnie uzależnienia często maskują jakąś traumę, prawda? I chciałam się spytać, czy ty znasz swoją traumę, jaką ty możesz maskować? Jaką traumę maskujesz uzależnieniem?
2: Bardzo trudne pytania. Musiałbym się zastanowić trochę głębiej i dłużej nad tym. Może swoją niepewność na przykład? Często jest tak, że zamykam się w domu po prostu, sam ze sobą i odpływam w swój świat. W taki sposób. I to, o czym wcześniej Ania mówiła. Nie ma Boga, nie ma znajomych. Tam się róbcie, co chcecie. Mnie nie ma. Walczy się, ja jestem u siebie w domu i odpływam. Ale też wydaje mi się, że im dłużej jestem trzeźwy, to już tak nawiązując do sytuacji z Bogiem. Ja wierzę w Boga. Mam coś takiego, że im dłużej jestem trzeźwy, tym bardziej czuję, że ten Bóg jest trochę bliżej. Bo mózg jest zadymiony tym wszystkim i jest taki grzyb, wisi trochę nade mną. Im dłużej jestem trzeźwy, tym bardziej po prostu jestem otwarty i mam coś takiego, że czuję, że ten Bóg jest i że jednak czuwa nade mną, że walka trwa właśnie w tym momencie, kiedy tutaj jestem. Mhm. I chyba tak to jest. Wydaje mi się, że niepewność swoją maskuje, ale to już jest trochę inny temat. musielibyśmy się bardziej chyba zagłębić w jakieś tam różne psychologiczne rzeczy związane ze mną.
0: Jeszcze a propos też i Piotra, napisałam taką piosenkę, nawet jeżeli będziesz bogaty i kolor życia miał złoto-srebrny, nic ci to nie da, szczęścia minie, jeśli nie będziesz czuł się potrzebny.
4: Ale ci teraz zrobiło.
1: Piotrze,
2: ale tak
1: czy
2: jest.
1: Czujesz się potrzebny?
2: Tak, jak najbardziej. Czuję się potrzebny, chociaż też nie zawsze. Czasami też są takie myśli, że no, że gdyby mnie nie było, to co? To nic by się takiego nie wydarzyło. Czuję się potrzebny, bo nie wiem, bo myślę o tym, że w przyszłości może założę rodzinę kiedyś. Więc dla kogoś chyba jestem potrzebny. Jestem potrzebny dla swoich rodziców, bo wiem, że w przyszłości kiedyś moim obowiązkiem będzie to, żeby się nimi zaopiekować, tak jak oni się opiekowali mną, jak byłem mały. Pomogli mi w moich różnych życiowych zawirowaniach. Dla mnie to jest po prostu obowiązek, więc dla nich czuję się potrzebny. Jeszcze, chyba tylko dlatego.
0: Że moment. Będziesz się komuś czuł potrzebny, tak. Bo dobrze jest chyba, poczekajcie, zacznę od tego, że oglądałem już taki film swego czasu, że mężczyzna miał szczura, którego hodował sobie. To był przepiękny film. On też czuł, był bardzo oswojony, on go głaskał, dawał tego. To znaczy co? Czuł się jemu potrzebny, bo to jest to mniejsze stworzonko. Ja napisałam też taką piosenkę Weź psa. Jeżeli właśnie jesteś sam w nocy, tam się boisz tego, weź psa. On cię uczłowieczy i tak dalej. Rozejrzeć, znaczy wyjść właśnie ze strefy komfortu, rozejrzeć się dookoła. Jest tyle biednych zwierząt, osamotnionych, nawet takich już troszkę starszych, w schroniskach. To jest nieprawdopodobne, czym... I teraz tak, Piotruś, no Jezu, nie chce mi się wdać. Siusiu kupa. Muszę wyjść. Idę na spacer. Wyszedłem. Aha, kosmos, niebo nad głową, już jest lepiej. Bo to jest ważne, spotkać się z kosmosem. Czyli wyszedłem z domu. Wysikał. Nagle, o Jezu, masraczkę, trzeba iść do weterynarza. Coś tego. W każdym razie... I teraz tak, to małe zwierzę jest kompletnie zależne od ciebie. To i stwarza, dajesz i dostajesz. Dostajesz bezinteresowną, genialną, cudowną miłość. Więc polecam, to nie musi być, to może być kotek też, bo to też jest. W każdym razie żywe stworzenie, nie martwe przedmioty. Kiedy odeszła moja kochana Sunia Tekla, ja wróciłam do domu, mówię, a po co mi to wszystko, te meble, to po co mi to wszystko, po co to jest? A po co ta działka, którą kupiłam, żeby Tekla miała gdzie biegać? Wróciłam z powrotem do szpitala, gdzie leżała moja Sunia Tekla. Niestety odeszła i prawie natychmiast wzięłam następne zwierzątko. Wtedy zrozumiałam, że nie, że ostatni pies, dopóki żyje, będę pomagać, będę starać się pomóc. I wzięłam 9-letnią Sunię, która była szczęśliwa. Bardzo często ludzie darowują te ostatnie lata takim pieskom. Także to jest niesamowite. I tutaj to bycie komuś potrzebnym, znaczy ja dam miłość i ja ją dostanę. Nie czekać, tak? Nie czekać, bo w tej chwili gdzieś tam w jakimś schronisku czeka na ciebie zwierzątko. Na ciebie, Piotrze.
2: Chyba muszę się zastanowić nad przyjęciem w takim razie.
0: Mam znajomego Mateusza, którego namawiałam przez ileś lat. Zwariował, wziął psa, potem drugiego psa, potem kota. Crazy po prostu. Mówi, dopiero teraz zrozumiałem, co ty do mnie mówisz. Też mieszkał sam. Także naprawdę polecam, bo to jest ten świat nasz, nie? To jest ta przyroda, to są te kwiaty. Trzeba to dopuścić do siebie, to życie. To jest życie, które dopuszczamy do siebie.
3: Ja tylko z cyklu, że to mam nadzieję, że mojej mamy zbyt go nigdy nie namawiałaś. Bo teraz są efekty odwrotne, mów Ania.
5: Ja chciałam powiedzieć, że jak mówiłeś, że jesteś potrzebny tak rodzicom, jesteś potrzebny, tam jesteś potrzebny. Masz talenty. One też są potrzebne. Jest niesamowitym perkusistą. Ja mu ostatnio powiedziałam, że jak się poznawaliśmy, to było trochę lat temu, to bardzo go podziwiałam do tego stopnia, że, bo ja wtedy czułam, że w ogóle mój talent jest do bani. I ja to jestem takim amatorem, co tam próbuję plumkać, śpiewać coś, ale to w ogóle... I podziwiałam i wstydziłam się nawet podejść, nie? I pogadać. Teraz jest na odwrót. Piotr, jak zaczęliśmy razem grać, to powiedział mi, mam nadzieję, że ci tego nie zepsuję. To jest po prostu, wydaje mi się, że to ta niepewność i to, że gdzieś tam w tym sercu jest jakieś zranienie, to próbujesz, nie? Podbijać uzależnieniem, a jesteś potrzebny ze względu na talenty. Masz dziewczynę, która cię bardzo kocha, masz pewnie przyjaciół, Nie? Pytanie, czy warto się rozejrzeć i sprawdzić, czy przyjaciele faktycznie nimi są. Czy otaczasz się ludźmi, którzy, bo skoro chcesz od nich uciekać, nie? To czy, dlaczego?
0: Ale to dziewczyna, czy coś, to są tacy jakby osobne byty, nie? To są, natomiast coś, co jest takie małe, no nie mówię o dziecku, bo to w przyszłości, nie? Ale coś, co jest takie małe i jeżeli nie weźmiesz na ręce, albo że nie wyprowadzisz, to, no, to będzie tragedia. Mówię o czymś takim, nie? Że to jest takie, co uczy też poświęcenia pewnego, że musisz się dźwignąć.
5: Ja tylko powiem, że perkusja i talent to w kontekście powołania. Bo nas jednak Bóg do czegoś powołuje, daje nam talenty, są przypowieści na ten temat mnóstwo, nie? To też jest bardzo ważne, żebyśmy nie żyli pustką i my potrzebujemy wyzwań, potrzebujemy sukcesów i potrzebujemy realizacji powołania w naszym życiu. Jeżeli tego nie robimy, no to ten pojawia się brak, a ten brak trzeba czymś wypełnić.
0: Bóg dał talent. Dał talent i jeżeli dał talent, to trzeba go wykorzystać. Ja też no, miałam moment, kiedy marnowałam tak siebie, nie? I to było fatalne. Nie rozwijałam tego, co dostałam.
2: Nie wiem, co można przyjąć za sukces.
0: Czyjś. No właśnie.
2: Ponieważ ja jestem bardzo surowy wobec siebie.
0: Niestety. Następny.
2: Mam też świadomość ambicja. Tego, ile swojego potencjału, swojego czasu straciłem przez złe decyzje, przez palenie, zamykanie się w domu sam na przykład. No i nienawidzę siebie za to. Cały czas. Teraz też. Mało jest raczej rzeczy, które mogę powiedzieć, że jest to sukcesem dla mnie. Często jest tak, że odrzucam też ludzi, którzy mówią mi, że masz talent, że jesteś super. Ja w to czasami, ciężko jest mi w to uwierzyć.
0: Jeżeli Bóg...
2: Zastanawiam się, dlaczego tak jest.
0: Jeżeli Bóg przebaczył, no to ty też sobie powinieneś, czy możesz przebaczyć, nie? Jeżeli Bóg ci przebaczył, a jeżeli cię może poprowadził taką, a nie inną drogą.
1: Wszystko jest po coś.
0: Bo też jest ważne, to co powiedziałam też, że Bóg kogoś kocha, to ja też powinnam, tak? Bóg przebacza, to ja też powinnam przebaczyć. Sobie też najtrudniej. Ale właśnie ta ambicja, ta perfekcjonizm i... Znaczy to by ci dała wiara, wiesz, że wyobraź sobie koncert, jest koncert, tak? I ja wchodzę na scenę i wiem, że będzie mniej więcej tyle i tyle ludzi. Jeden muzyk, trzeci muzyk, czwarty muzyk do tego. Wydawałoby się, musi być perfekt, tak? Guzik. Nigdy nie będzie. Nigdy. Żeby się zesrać za przeproszeniem, nie będzie, ponieważ tak nagle albo ktoś musi wyjść ze sceny, bo mu się chce łosiku, więc już jest mniej perfekcyjnie. Mnie nagle przetka głos. Ktoś nagle wstanie, albo dziecko jakieś przebiegnie. Natomiast kiedy wygrywam? Kiedy jestem otwarta. Prawda? Ktoś zadzwoni komórka, ja mówię, jak do mnie, to mnie nie ma. Bo na przykład jest wszystko zapięte, cisza absolutna. I nagle jest coś takiego, że właśnie dzwoni komórka. No bo nie umieją wyłączyć. Ale bardzo często zdarza się, że to jest starsza pani, która nie umie tego zrobić, więc jest rejwach. I mówię, przepraszam, pani da. Także mówię o czymś takim, żeby mieć świadomość taką pokorną, że nie będę doskonały. Zauważ, najwięksi kompozytorzy, Beethoven, napisał 9. symfonię. Wydawałoby się, dotknął ideału, tak? I co? Umarł. Bardzo Mozart też, nie wiem jaka to była ostatnia, też wybitna kompozycja. Tak jakby ta doskonałość była zachowana tylko dla stwórcy, a my możemy do niej dążyć, ale dążyć, wspinać się. Ale nie mieć czegoś takiego, że och, będę najlepszy i stanę tak jak ten Konrad, tak? Odezwij się, bo rzucę w ciebie gromem, jesteś moim kolesiem. Nie, to jest właśnie tu... Potrzebna pokora, nie? Ja się będę starał, ale właśnie ja nie miałam tego samego, ja nie miałam luzu. Zajmę do szkoły teatralnej, nie mając kompletnie luzu. Pamiętam, pierwszy raz luzu się nauczyłam, kiedy się uczyłam spadać z krzesła. To znaczy, żeby spać z krzesła, trzeba się rozluźnić, nie? A cały czas było takie napięcie. Także to chyba taka świadomość, że będę się starał, ale i tak doskonałości nie osiągnę, ale będę się piął.
5: Ja chciałam dodać, bo powiedziałeś, że siebie nienawidzisz za to. Dopóki rozmawiamy o winie, to będziesz się nienawidził. Bardzo ważne jest, żeby zacząć rozmawiać o odpowiedzialności. Nie, bo to nie jest twoja wina, Piotr. A jeżeli mówisz o odpowiedzialności w kontekście czegokolwiek, także uzależnienia, no to zaczynasz myśleć o rozwiązaniach. Jak myślisz o winie, no to myślisz o samobójstwie. Nie? Myślisz o jak siebie jeszcze bardziej dojechać, znienawidzić. Nie? Oskarżyć. Bo wina, no to oskarżenie. Nie? Kara. Takie rzeczy się nam kojarzą. A odpowiedzialność kojarzy nam się z tym, żeby wziąć odpowiedzialność i coś z tym zrobić.
1: I naprawić błąd po prostu.
5: Zaczynamy od tak zwanej metanoi, nie? Czyli zmieniamy myślenie. Nie myślimy już o sobie jak o winie, o winnym, tylko o odpowiedzialnym. Jeżeli weźmiesz tą odpowiedzialność, nie? Za to uzależnienie, za talent,
0: za Piotrusia
5: za
0: całego,
5: związek, za Piotra po prostu, po malutku, małymi kroczkami wyjdziesz z tej nienawiści. Ona nie jest ci potrzebna. To nie jest kontaktybilny emocja do tego, co się dzieje. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, żeby

0: Radio Praga.
1: Inaczej nie byłabym dziś tu, gdzie jestem. Dzięki temu, że przeżyłam te wszystkie uzależnienia, dilerkę, bezdomność, dziś mogę pomagać i czuć, naprawdę współodczuwać te dzieciaki i zrozumieć je i pomagać im efektywnie, a nie proceduralnie. Traktować ich podmiotowo, a wiecie, o co chodzi, nie?
0: Dokładnie. Mhm.
1: I przekułam słabość największą, i myślę, że nie tylko ja w tym gronie, w moc.
2: Moc w słabości się doskonali. To, właśnie.
1: To, co ty mówisz, że jest twoją winą, może być twoją mocą, nie? Bo może ta samotność jest ci po coś potrzebna. Może ci te momenty, żeby poradzić sobie ze sobą i ze swoją niewiarą, jest ci to potrzebne. Bo inaczej byś z tego nigdy nie wyszedł. Mnie bardzo poruszyło, że powiedziałeś, że siebie nienawidzisz, nie? Dla mnie nienawiść jest najgorszą opcją, wiecie, w wachlarzu emocjonalnym, nie? Ja chyba nikogo nie nienawidzę, nie? Jeśli chodzi o ludzi. Chyba nie. Nie ma czegoś takiego we mnie, takich uczuć.
3: Jest tylko niezłość.
1: A do siebie takie coś? Jezus, nie? To co musi czuć morderca? Kurde, ktoś,
0: kto... No też miałaś takie momenty, bo sama dzisiaj powiedziałaś, że w tej izolacji miałaś, że do niczego jestem, do niczego. Czy
1: tak,
0: też
1: tak,
0: ten
1: ale to nie była
0: element,
1: nie?
0: Tylko taka niechęć, tak nazwijmy. No.
2: Żal.
1: Nie, to u mnie zupełnie inaczej, nie? Taki żal, że nikt mnie nie kocha i ja na to nie zasługuję.
3: Ja mam...
1: Zupełnie, wiecie, zupełnie inna historia, nie? Ale nie związana z nienawiścią. Bo gdybym siebie zaczęła nienawidzieć, to w takim stanie, jak byłam, to pewnie bym sobie zrobiła krzywdę, nie?
3: To ja wpadłem w nienawiść, bo przez tą jakby w ogóle całą historię i że jak ja mogę, kurde, w takich, jakby, choćby, że mam was, że ja w ogóle, jak ja mogę jeszcze ciągnąć te rzeczy, mimo że mam takie jakby szanse od życia, od Boga. No tak, i z takim myśleniem, no to jest takie często, że jak, że żerujemy to, czego nie chcemy. Tylko tutaj trzeba dobrze to przykminić i skończyć się biczować.
0: Napisałam sobie taką sentencję, którą kiedyś przylepiłam sobie na piecu kaflowym, takie różne powiedzenia mądre, bo też takimi się rzeczami kieruję, że różnymi mądrymi sentencjami, ludźmi mądrymi całe życie się też kieruje, co tam powiedzieli. Mhm. Nie szczędź czasu, żeby być szczęśliwym. Napisałam sobie ja coś takiego. I bo doszłam do wniosku, że my robimy wszystko, żeby być nieszczęśliwi. Znaczy dokładnie to, co powiedziałeś. Biczujemy się i sobie robimy krzywdę. Rzadko kiedy naprawdę jesteśmy szczęśliwi. A teraz nie szczędź czasu. I na przykład samotność, nie? Że samotność może być twórcza. Ja sobie ją darowuję, bo teraz potrzebuję być sam. Jestem tam 2 godziny, ale samotność mnie nie zabija, prawda? Ja w tej samotności twórczo pracuję, myślę, może komu pomóc, albo co stworzyć, albo jak zagrać, ale nie to, że tutaj siebie niszczę, no, prawda? Czy ta samotność jest bardzo potrzebna, bardzo. Nawet. To można sobie darować nawet i pół godziny dziennie, czy godzinę, żeby się schować tam pod kołdry, sobie tam to jest potrzebne, żebym ja miał swoje zdanie na ten temat, zwłaszcza jeżeli w mojej twórczości chcę powiedzieć coś od siebie, więc muszę sobie ten czas ofiarować, ale on ma być po prostu dobry, to ma być szczęśliwy czas ze sobą, a nie właśnie nienawidzenie siebie, tak?
2: Padło tutaj bardzo dużo ważnych rzeczy. Tak mi się wydaje, że Piotrze, masz bardzo dużo do wzięcia teraz i przemyślenia. Jest to piękne w ogóle, że tak fajnie dziewczyny w sumie głównie to mogły ci wytłumaczyć, jakby ich punkt widzenia. I mam nadzieję, że tobie to po prostu będzie, zrobi dobrze po prostu, że ci to pomoże w jakiś sposób. A mi tutaj jeszcze od tych całych rozmów takie pytanie naszło, które bym chciała Czerkowi zadać. Ania powiedziała właśnie, że po Melinach, po coś tam, wiesz, jakieś tego typu ucieczki. Ja się chciałam spytać, czy ty miałeś w swojej głowie coś takiego, że ty okłamywałeś swoich bliskich? Że nie, dzisiaj to jestem i się uczę z kolegą do matmy, a tak naprawdę byłeś właśnie w Melinie.
3: Oczywiście, że tak, tylko że ja nie chciałem brać za to odpowiedzialności. W ogóle bardzo super, w cudzysłowie, przeświadczenie jest takie wśród ludzi, że jesteś młody, jeszcze masz czas. Nauk z dnia na dzień tylko bardziej wyniszcza. To nie ma cofki, on się nie cofa.
2: Mm-hmm.
3: Tylko działa jeszcze bardziej. Popyt i podaż, bym tak to nazwał.
2: Wow.
3: Nie miałem tego z głowy, bo ja też często jakby umiem teraz to fajnie sobie zrobić w głowie. Tworzyłem film o sobie. Młody Werther. Oddzielna rzeczywistość. Też ta jak Anna mówiła, że jakby, że chciała... No i co? Relatywizowanie trochę też tych wszystkich rzeczy, nie stawianie się na miejscu, przyjmowanie tego, że ja tak miałem, to oni też tak mogą. Proszę bardzo.
2: Czyli
3: ale,

0: Ale ja nie myślałem o tym nigdy w formie kłamstwa.
1: Małe, a to w jakiej formie?
0: Małe kłamstwo. Widzisz, bo kłamstwo to jest i półprawda, i...
1: No tak, to jest oszczędne gospodarowanie prawdą.
2: Super, naprawdę, niesamowite.
1: Ja rozumiem, oszczędne gospodarowanie prawdą, ale rozumiem to, wszystko.
0: To, no.
1: Jak ty to rozumiałeś? No, że co? Że po prostu ominąłem prawdę? Ja nie kłamię, ale ja omijam prawdę.
3: On coś takiego powiedział, że oni też cierpią. Ja cierpię, jestem Werterem, to co będę im oszczędzał, tak? Niech znają życie. No. Coś takiego było, nie?
0: No tak, znaczy, no bo też nieraz słyszałem, że jestem młody, to ja gówno wiem. No to macie, skosztujcie XXI wieku. Patrzcie, lokalizacja jest, trzeba znaleźć. Nie no, nie brałem tego na poprawkę, bo ja to zamówiłem wcześniej o tych kłamstwach. Mi chodzi na zasadzie, że po prostu wszystko to było kłamstwo. Półprawda to jest kłamstwo, a jest tak sobie, ale to tylko półprawda. Czyli w połowie chciałem dobrze. Skłamałem.
1: Rozumiem, okej.
3: Okay. Nie chcę się przerwać. Taka wrażliwość, ja pamiętam, ja z kolei miałam o wiele mniej, ale potem zdarzało mi się też, ja nie miałam 3 lat wtedy, a uchodziłam za potwora w domu u siebie, że to dziecko po prostu z piekła rodem. I ja wtedy sobie myślałam, tak, no to teraz zobaczycie dopiero, jaka mogę być. Coś takiego w człowieku jest, a zwłaszcza jak jest w ogóle taki wiek, to strasznie współczuję ci, Czarku, bo to jest tak trudny wiek, kiedy człowiek jeszcze właśnie nie ma racji, nie ma nic do powiedzenia w ogóle, a dopiero, a no bo jak dopiero tam skończy studia, to dopiero to, a tak to jest po prostu, i to poczucie tej mniejszości, jak się jest młodym, że się nie decyduje o niczym, że się jeszcze nie zarabia tak, jak powinno i tak dalej, to jest przerażające, w ogóle młodość, szkoła, przerażające i ta, znaczy, szkoła podstawowa, liceum, studia już chyba trochę lepiej. Ale ten do tego to jest naprawdę bardzo trudne. Bardzo trudne środowisko. Bardzo, że człowiek musi być wpływowy. Znaczy, a jak nie się buntuje, no to wiadomo, różnie bywa. Jak się wyróżnia. Na przykład, ja nie zapalę marychy, o, bo ty jesteś mięczak, tak i tak dalej. No więc to pamiętam, u mnie nie było sprawa marychy, ale na przykład papierosy, nie? Także to na tej samej zasadzie. Także taki rodzaj właśnie buntu, żeby... Aha, macie tak? No to dobrze. No to proszę bardzo, to jestem taki, jaki jestem.
1: A jak zaprzestać tej pokoleniowości jakby uzależnień? Jak zaprzestać, jak od tego odejść?
0: Była taka rozmowa chyba ostatnio i mi się to podoba, że w sumie, no jak jest mowa o tych genach, no to przekazuje się jakby część zła, ale też, też antidotum.
1: Okej, czyli ucieczka od albo ucieczka do...
3: Znaczy do muzyki. Muzyka, która jest lekarstwem, o tym mówisz, tak?
0: No tak.
3: I teraz weźmy taki temat, który jest bardzo istotny, mianowicie twórczość. Coś, co ja tworzę. I chciałam zapytać Piotra, czy Piotr komponuje?
4: Zdarza się, ale tylko dla własnego
1: do szuflady.
4: Użytku, do szuflady, dokładnie.
3: Ale czy to jest... grasz na fortepianie jeszcze oczywiście?
4: Nie.
3: Nie. Nie. Tylko na perkusji?
4: Tak, na perkusji... też, ale mam tu na myśli tworzenie muzyki.
3: Ona się wtedy składa oczywiście z melodii.
4: Tak, z melodii i perkusji.
3: No więc to jest bardzo dobre, co teraz, żeby to rozwinąć. I pokaż to komuś. Użyj tego. A może razem coś zrobimy?
1: Mhm. Wow! O nie, no taka propozycja.
3: Coś zaśpiewała z wami chłopaki i dziewczynki? Co?
1: Tak!
3: A to byśmy coś takiego zrobili? Ja napisałam taki tekst i on chyba nie będzie używany przeze mnie, więc kto wie, może się wam przyda. Taki, ja nie mam go przy sobie i na pamięć wam nie powiem, bo nie umiem. To jest do was mówię, władcy świata. Zaczyna się, nie zgadzam się na taki świat. Natomiast jest spokojnie początek, a potem jest taki, w waszych rękach jest mój los, jestem tak jak wy człowiekiem, weźcie pod uwagę to. Niech się wstrzymam jeszcze nad głową, zalśni zgody blask, serca litość niech wypłynie, dziś na miłość nadszedł czas. To jest tak, tego typu tekst. On jest rymowany, normalny. Prześlę.
4: Myślę, że wszystko jest do zrobienia. Tylko potrzebny jest czas.
5: Damn, son!
1: Ja spokojnie. Czas?
3: I to można zrobić rapowane, spokojnie można zrobić. Nawet będzie fajne.
2: Ja jestem jak najbardziej za i po prostu to by było wspaniałe, też takie międzypokoleniowe.
1: Jest to wspaniała propozycja.
3: To jest dokładnie... Ja nie chcę, ty nie chcesz, ty nie chcesz, nikt nas nie chce, prawda? Wszyscy mają dosyć tej nienawiści właśnie.
2: No, świat to świr.
0: A, wkrótce w kinach.
1: Ale zobaczcie, jak tu u nas się przeplata cały czas od uzależnień, od różnych rzeczy, od używek, emocji, jakichś tam zachowań konkretnych, a jednocześnie zaraz cały czas obok tego jest sztuka. Czy to właśnie tu pani Stasia coś cały czas cytuje, jakieś tam właśnie książki, muzykę, ktoś cały czas, Ania, tak jak ty mówiłaś, że cały czas w twoim świecie też jest ta sztuka. U każdego z nas idzie to w parze i chciałam się spytać właśnie, Aniu, ucieczka od, ucieczka do. Wytłumacz to bardziej może.
2: No ja w kontekście tego przerwania uzależnienia, nie? Wolny wybór, wybór wolności. Od uzależnienia uciekasz do czegoś, bo uzależnienie zajmuje nam trochę czasu w życiu, nie? Wypełnia czas. Mamy rutynę nawet jakąś. No i teraz przerywamy to.
1: No.
2: I oczywiście zdarzają się i bardzo dużo ludzi tak robi, że tak po prostu rzuciłem z dnia na dzień. 40 lat palił, kolejnego dnia nie pali. Nie pije. Coś się przecięło, koniec, nie? Ale do tego jeszcze zostają konsekwencje, bo chociażby ta nerwowość, bezsenność i tak dalej, nie? Mamy pustkę po uzależnieniu. Ten czas, w którym to robiliśmy. I tu konieczne jest ucieczka do. Wypełnienie tego czasu czymś nowym, najlepiej własnym potencjałem, powołaniem i czymś, co chcemy robić, po prostu lubimy robić. Wyzwaniem, to super też jest, otworzyć się na wyzwanie. Myślę, że to jest w ogóle lekarstwo, nie?
1: To jest to antidotum.
2: Chcesz przestać pić, to przestań pić.
3: Ale też jest to, zapytał mnie kiedyś pan, no nie będę wymieniać nazwiska, bo sobie by tego nie życzył, który zajmuje się uzależnieniami. Ja do niego w końcu nigdy nie trafiłam, ale potem już pisałam coś do jego książki, jakieś tam swoje opinie o nim, bo wiem, że jest świetny. I tak popatrzył na mnie i mówi, dobrze, no tak, a co ma pani w zamian? No więc ja zatkało mnie deczko i tak, normalnie mówiłam tak, butelka w moim przypadku może zastąpić cały świat, butelka, miłość, zawód, pracę, buteleczka może cały świat zapewnić. To tak uważałam, ale jak mi zadał to pytanie, to nie bardzo wiedziałam, a teraz wiem, muzyka, co ma pani w zamian? Muzyka. I to co opowiadałam o tym, że docelowo jest koncert, a nie co będzie po koncercie, tylko to jest to spełnienie, wypełnienie, wymiana energii i tak dalej, i tak dalej.
1: Pięknie powiedziane.
3: Jeszcze chcę wam powiedzieć tylko drugą zwrotkę. Za chwilę skończy się ten świat, bo zło zaleje nas. Nim nad planetą wstanie świt, nikt nie policzy strat. Czyli po prostu pustynia kompletna.
1: Teraz z jakąś apokalipsą mi się to skojarzyło.
3: Nie zgadzam się, w spokoju pragnę żyć, podziwiać piękno wszystkich barw. Proszę, nie psujcie tego mi. Do was mówię, władcy świata. W waszych rękach jest mój los. Jestem tak jak wy człowiekiem, weźcie pod uwagę to. Niech się wstrzyma miecz nad głową. Zalśni zgody blask. Serca litość niech wypłynie. Dziś na miłość nadszedł czas. Czyli miłością, litością. Zlitujcie się też, to nie jest, że grożenie, prawda, tylko, że zlitujcie się. Władcy świata, czyli wszyscy, którzy mają, nami rządzą po prostu, nie?
2: O, to jest temat po prostu. Zaczniemy rzeka. To do jutra.
3: Oczywiście nie ma co mówić o polityce, bo wiadomo, że
2: ale
3: to nie
2: ona. Ale politycy nie rządzą światem.
3: Tak, no właśnie, dokładnie, że to jakby nie trzeba o tym. Natomiast ważne jest to, co człowiek tam sam gdzieś robi na swoim miejscu, nie? Ale jednak to uzależnienie od przyciśnięcia guziczka, no to nie jest fajne dlatego. Można sobie poprotestować troszkę, nie?
1: Tą pustkę po uzależnieniu po prostu muzyka wypełniła.
3: Muzyka, jakakolwiek pasja, prawda? To znaczy, ale też trzeba uważać, bo żeby znowu się nie uzależnić, żeby nie stać się tak zwanym pracoholikiem. Czyli
1: zeszcz pod rynne wtedy.
3: Tak, bo dokładnie, no trzeba, tak jak powiedziałam, no, dbać o siebie, czyli wiedzieć, kiedy odpuścić. Mi jest bardzo ciężko. Ja potrafię siedzieć, moja przyjaciółka mówi, wiesz, ile ty już siedzisz ze swoimi nogami, a ja siedzę i dumam nad tekstem, tak? I jak się dopnę, dorwę, to nie mogę przestać. To właśnie trzeba przestać i wrócić do tego następnego dnia, bo wtedy mózg znowu coś wyprodukuje.
2: Tak, ja mam
3: znaczy,
2: bardzo
3: zaufać sobie. Wiesz, Piotrze, jeszcze o tym pomyślałam, nie? Zaufać sobie. Dam radę, tak? Tylko niech sobie tych odpocznę, nie? Ale dam radę.
1: To
3: dam.
1: Tu widzę też taką właśnie piękną tą pokoleniowość, że nie tylko właśnie do uzależnienia, ale tu Czarek też właśnie swoją pasję odnalazł w muzyce, w rapie i do tego w tej chwili właśnie pije, żeby w tym się mu zanurzyć.
0: Sport to był niewypał. Nie no, dalej to się lubię. Ale to w sumie dość ciekawe w kontekście właśnie, że ja w sporcie się widziałem. Potem przez ten alkohol, jakby przez ten upadek, jakimś sposobem właśnie trafiłem na tą muzykę. Jakoś to ona jest tym antidotum. Właśnie, który się bije na to z problemem, ale to też muzyka.
1: Ale pięknie.
0: Zajaranie się nią w ogóle, jam session, najlepsze koncerty.
1: Jest to bardzo wspaniałe. Tak niby mała rzecz, jak pasja, a potrafi naprawdę uleczyć duszę z różnych zranień. Wspaniałe po prostu antidotum na problemy, jak chce się od czegoś zacząć i zacząć walczyć ze sobą.
3: Ale też nie chcieć więcej, tak? Jestem, mam odlot, cudowna muzyka. Nie muszę w związku z tym się naćpać czy napić się, tak? Bo ta muzyka wypełniła to. Już jestem jakby w innym wymiarze. Jest cudownie, nie muszę tego robić, tak? Mm-hmm. I jeszcze jedno, taka zapewne bydlęca wręcz odwaga powiedzenia nie. To duże... Pamiętam jeszcze nie przestałam pić, ale już nie chciałam, tak? Więc tak mówiłam, nie, no może nie. No, od razu nalewam. A potem tylko mówiłam tak, nie. Nie, ja już swoje coś tam wypiłam, czy nie. I to nie przez duże N po prostu takie, że nie. I to wtedy trzeba całą swoją własną, całą wielką siłą powiedzieć nie i koniec. I spier, za przeproszeniem, do widzenia się z państwem. To, co też ty powiedziałeś, że czasami masz ochotę tak tupnąć nogą i powiedzieć won. Teraz ja, tak? Ja jestem silny, nie dam się. Nie?
0: Nasza koleżanka krzyczy na moście, tak? Mhm.
2: Tak, takie głębokie poczucie sensu też. Sensu tego nie. Poczucie sensu cierpienia, które przeszłam. Poczucie sensu w tym, co teraz robię. Bardzo ważna jest samoświadomość, taka pewność siebie, ale nie na zasadzie pychy czy przemądrzałości, nie? Tylko taka pewność sensu, nie? Mojego powołania, cierpienia.
3: Słusznej drogi.
2: Dokładnie, słusznej drogi, nie? Ja bym dodała jeszcze przyjaciół, którzy są bardzo ważni. Dawanie się kochać, przyjmowanie miłości, proszenie o pomoc, mówienie o potrzebach, nie ocenianie się, nie porównywanie się. To jest też bardzo, wiecie, ważne. Nie? Bardzo ważny jest odpoczynek. Bardzo ważne są promienie słoneczne. Dieta, nie? Bardzo pomaga w wyjściu z uzależnienia. Nie? Ćwiczenia, nie? Zadbanie o to ciało, pójście, nie wiem, na basen, kosza, na rower, jakikolwiek wysiłek też, uwaga, też uzależnia zbyt duża ilość dopaminy po wysiłku fizycznym, ale na przykład biegacze, nie? Ponoć w ogóle bieganie to tak ciekawostka, to wcale nas nie relaksuje, bo bieganie dla naszego mózgu to jest ucieczka, nie? My uciekamy i ci ludzie po prostu robią sobie krzywdę. I uzależniają się od adrenaliny. No ale to tak abstrahując powiedziałam. No bardzo ważne jest po prostu zadbanie o siebie, utulenie siebie, poczucie sensu i co masz w zamian. To jest bardzo dobre hasło. Też o tym mówiłam, nie? Że trzeba wypełnić tak. Tą pustkę. Ty się nie łudź, bo przyjdzie w tęsknota, ochota. A tak? Nie po prostu. Jeszcze jak się otoczysz ludźmi, którzy ci nie pozwolą, pomogą, utulą. Nie?
3: Albo sami są przykładem.
2: Tak, siły, sami nie? są przykładem, nie? To słuchajcie, najlepsza terapia jest w grupach, nie? W kontekście statystyki efektywności.
3: Znaczy, jeszcze chciałam powiedzieć, że tak jak Piotr powiedział, że jak jest trzeźwy, czy tam niczego nie zażywa, to wtedy jest bliżej tego Boga, tak? Czyli krótko mówiąc, jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo. Mamy w sobie wielką siłę, możemy być wspaniali, możemy być potworem, ale możemy być naprawdę kimś bardzo silnym i godnym tego miana, tak, że jestem na... I wtedy czuję, jak jestem trzeźwy, to czuję swoją moc, tak, ale ta moc jest właśnie to, że też się czuję Boga, czy moc, że po prostu potrafię nagle zmienić swoje życie o 180 stopni, powiedzieć nie, prawda, od dzisiaj... Jeszcze mówię takie zdanie bardzo często na koncertach, które lubią ludzie. I też nie moje, ale przyswojone bardzo. Dzisiaj jest pierwszy dzień reszty mojego życia. Niezależnie od tego, ile lat przeżyłem, mogę sobie to powiedzieć. I ta reszta życia, chociaż to może być nawet parę lat, to już będzie taka reszta, że każdego dnia będę szedł tak, jak ja chcę, według moich zasad. i będę nad sobą pracował i będę szedł tak, jak ja w tym momencie chcę. Oczywiście nie krzywdząc, zmieniam coś nie krzywdząc nikogo, ale mogę zmienić, jeżeli mogę. Tyle, ile mogę, to robię. I
1: wydaje mi się, że to są bardzo piękne recepty, które możemy po prostu słuchaczom tutaj dać. I chcę wam bardzo podziękować. Cieszę się, że mogłam posłuchać dzisiaj was, że miałam ten zaszczyt w ogóle tu siedzieć i prowadzić ten podcast. Drodzy słuchacze, zawsze oczywiście, jeśli coś się dzieje, to nasza fundacja jest też otwarta na nowych ludzi. I zapraszamy wchodzić do nas na stronkę, na Facebooka.
2: Tak, jak potrzebujecie pomocy, dajcie znać.
1: Tak, dzwońcie.
2: Nie bójcie się prosić.
1: To właśnie jest to. Jeśli chcecie zawalczyć, to naprawdę nie bójcie się poprosić o pomoc, a zawsze jest to warte swojego życia po prostu.
0: Kto nie pyta, wielbłądzi. Wiele błędów chodzi z garbem. Tak. To jest moja ostatnia napsa na przekmina. To tak tylko.
2: Dobrze.
1: Dobrze, dziękujemy i do zobaczenia.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Ja też bardzo dziękuję, było mi miło, że zostałam zaproszona, że mogłam z wami porozmawiać, że sama też mogłam coś powiedzieć od siebie i poczuć się lżej i poczuć się bardziej potrzebna. Dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: Ja też dziękuję po prostu. To też dla mnie jest proces terapeutyczny, bo to, że jestem blisko tych momentów, nie oznacza, że nie ma wahania.
4: Dla mnie tak samo, chociaż jest to dopiero początek mojej drogi.
2: Amen.
4: Można tak powiedzieć. Trzymajcie się ciepło. Bardzo wam dziękujemy.
3: Ja trzymam za wszystkich kciuki i polecam wam siłę. Bardzo i daję swoją siłę od siebie. Rzeczywiście trzymajcie się i bądźcie sobą. Dzięki.
2: Posłuchajmy jeszcze, co ludzie złapali na ulicy, sądzą o uzależnieniach. Chłopaki i dziewczyny zrobili sondę, przepytali trochę osób, więc zapraszamy do odsłuchania. Trzymajcie się.
5: Jak myślisz, od czego najbardziej uzależnieni są Polacy?
6: Od tego, że ktoś za nich myśli.
7: Bycia w jakimś smutku i ogromnym bólu. Od takiego bycia umęczonym całe życie.
5: Wydaje mi się, że dużo osób uważa, że od alkoholu, ale może to być stereotyp.
8: Alkohol i papierosy.
9: Uzależnieni na pewno od alkoholu.
10: Myślę, że Polacy najbardziej uzależnieni są od alkoholu, papierosów oraz marihuany.
11: Papierosy, narkotyki, alkohol.
12: Moim zdaniem Polacy najbardziej są uzależnieni od alkoholu, papierosów i od narkotyków.
13: Bo jednak alkohol był u nas od pokoleń.
14: Bardzo szybko się uzależniamy jako społeczeństwo. Widzimy to jako fajną rzecz, lecz to jest niefajne.
15: Ostatnio czytałam artykuł, że od leków.
16: I stresowania się.
14: I pracy.
17: Słyszałem, że podobno w Polsce w ciągu weekendu przepala się bardzo dużo marihuany.
18: Bo teraz to się całkowicie zmienia. Myślę, że taką główną używką są jednak papierosy teraz, szczególnie też elektryczne.
19: Chyba najbardziej od tytoniu niestety. Cały czas od papierosów.
20: Szczególnie młodzież od cukru, który jest obecny w napojach, w słodyczach, w jedzeniu.
21: Szczerze wydaje mi się, że jest wiele rzeczy, wiele czynników, ale szczególnie w czasach nowożytnych możemy zauważyć uzależnienie od internetu i od telefonu, urządzeń ogólnie elektronicznych.
22: Od seksu?
23: Dzisiaj rano, można powiedzieć, troszeczkę o tym myślałem, nawet tak akurat rozmowa się trafiła, ale no myślę, że tak, realnie nikotyna, a tak, że to wiemy, jeżeli chodzi o jakieś mocniejsze substancje, to wydaje mi się, że amfetamina.
24: Ja myślę, że najbardziej oczywiście od alkoholu, od papierosów również, jednakże bardzo dużym uzależnieniem jest również uzależnienie od internetu i telefonu.
0: Jasne. A czy znasz kogoś, kto zmaga się z jakimś uzależnieniem?
24: Znam, jest to nawet członek mojej rodziny.
25: Tak, są parę osób takich.
26: Tak. No kurczę, to jest chyba bardzo proste znać taką osobę.
27: Myślę, że ta osoba nie jest świadoma tego, że jest uzależniona. Ja twierdzę inaczej i tak znam taką osobę.
21: Nie wiem, czy jest uzależniony, bo oczywiście to nie jest stwierdzone przez lekarza, ale na przykład zauważyłem, że mój brat często spędza więcej czasu przed komputerem niż na przykład w prawdziwym życiu rozmawiając ze znajomymi.
25: Aktualnie nie.
28: Tak.
25: Tak, znam taką osobę.
29: Jak najbardziej. Znam.
27: Tak.
0: Oczywiście. Znam mnóstwo.
27: Tak, znam.
30: Tak, nawet wielu.
27: Tak.
30: Tak.
25: Tak, znam osoby uzależnione.
9: Znam, chociaż aktualnie jest na terapii i wychodzi powoli z uzależnienia?
23: Znam bardzo dużo takich osób i wydaje mi się, że tych osób jest coraz więcej, a nie coraz mniej.
12: Tak, mam bardzo dużo znajomych, którzy się zmagają chociaż z którymś z tych trzech rodzajów uzależnienia.
1: Oczywiście. Sam jestem uzależniony.
21: Nie chciałbym być na jego miejscu i chciałbym go z tego wyciągnąć.
26: Często ludzie mają w swoim otoczeniu osoby uzależnione, a nawet nie mają świadomości tego, że te osoby mogą być uzależnione.
2: Okej, okay, a myślisz, że z uzależnienia można wyjść i od czego to zależy?
27: Myślę, że da się z tego wyjść, jeżeli ma się obok siebie osobę, która nas napędza do życia.
26: Zależy to od tak wielu czynników, że nie sposób tu wymienić wszystkich, zwłaszcza, że każdy człowiek jest inną jednostką osobową, z inną historią.
1: Da się wyjść w każdym, nieważne od wieku, nieważne od stopnia uzależnienia.
25: To jest po prostu zależne od tego, czy tej osobie się chce i czy ma jakąś motywację konkretną.
12: Ktoś chce, czy nie chce. Komuś brakuje chęci, no to marne szanse.
3: Da się wyjść. Myślę, że głównie zależy to od własnej woli, ale też, żeby mieć wokół siebie odpowiednie osoby, które będą nas w tym wspierać.
4: Alkoholikowi w moim domu to już tylko wszywka by się nadała, żeby wyszedł z uzależnienia, ale to i tak nie jest jakby gwarancja. Jeżeli ktoś nie chce wyjść z uzależnienia, to z niego po prostu nie wyjdzie.
6: Zależy to od środowiska, w jakim się przebywa.
23: Wydaje mi się, że bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo to pytanie jest takie dość obszerne, ale wydaje mi się, że da się wyjść z używania danej substancji, da się być trzeźwym. Natomiast uzależnionym jest się całe życie, tak samo jak całe życie jest się cukrzykiem, nawet jak się dobrze czujesz i radzisz sobie z chorobą.
1: Wystarczy po prostu zastosować prosty detoks.
20: Więc po prostu jedynym sposobem, żeby po prostu uniknąć tego uzależnienia jest po prostu dla alkoholika totalna abstynencja, bo raczej alkoholik, który nałogowo pił, nie będzie potem mógł nauczyć się pić doraźnie.
7: Tak, trzeba powiedzieć sobie dosyć, już więcej tego nie będę robić.
9: Tylko kwestia po prostu jest podejścia, starań i zawziętości, ewentualnej pomocy z zewnątrz.
21: Żeby osoba, która jest uzależniona, sama tego chciała i sama zauważyła ten problem.
14: Myślę, że można z tego wyjść jak najbardziej. Wszystko jest możliwe, jeśli się tego chce. Brzmi to bardzo kolorowo, ale rzeczywiście tak to wygląda. Jeśli człowiek bardzo czegoś do tego dojdzie.
18: Nie wtedy, kiedy jakby inne osoby mówią ci, że o, musisz rzucić, bo jesteś uzależniony, czy coś takiego, tylko musisz sam zdecydować, że to jest najwyższa pora na to, żeby rzucić.
24: Zgadzam się. Oczywiście można wyjść z każdego uzależnienia. Trzeba po prostu bardzo ciężko pracować, nie poddawać się i po prostu bardzo chcieć wyjść i uwolnić się od tego uzależnienia.
29: Podobno z każdej sytuacji jest jakieś wyjście zawsze.
10: Twoja chęć. Czy chcesz z tego wyjść, czy nie chcesz z tego wyjść? Bo jeżeli nie chcesz, to nic ci nie pomoże.
2: Okej, dziękuję.

0: Tu Radio Praga, kłania się Państwu bardzo nisko Damian Sawicki. Godzina 20, drodzy Państwo, piątek to jest najwyższy czas, byśmy porozmawiali o tym, co się dzieje na najfajniejszym podwórku w Warszawie, w Polsce czy też na świecie. Muzyczne podwórko, drodzy Państwo, czyli podwórko, do którego przyjeżdżają najwspanialsi muzycy świata, by zagościć bądź to w knajpie, restauracji, barze Chmury, bądź to w super mega miejscu i również restauracji, w której można się napić dobrego piwa, a wiem, bo byłem, czyli w Hydrozagadce. Z nami menadżerowie, menadżerka i menadżer obu tych klubów, Klaudia z Chmur, cześć, hej.
1: Hejka.
0: I Tomasz z Hydrozagadki.
2: Cześć, witam też po krótkiej przerwie.
0: Którzy to będą opowiadali o tym, co się w tych klubach dzieje. Zaczynamy sobie, drodzy Państwo, od omówienia przyszłego tygodnia, od dnia, który się nazywa wtorek, a opowieść o działaniach Hydrozagadki zacznie Tomasz.
3: Tak, nowy tydzień zaczynamy we wtorek 2 czerwca przeglądem komediowym o nazwie Żołnierze Wykręci 2, czyli przede wszystkim Bartosz Zalewski, a z nim Żywot, Jaskuła, Deschalb, Jerzewicz. Do zdobycia są jeszcze ostatnie bilety w tym momencie.
0: To ja od razu Cię zapytam, bo Żołnierze Wykręci jako żywo nawiązują do pewnego rodzaju, znaczy nawet nie pewnego rodzaju, tylko do bohaterów związanych z walkami niepodległościowymi zaraz po wojnie. Nie boicie się, że ta nazwa spowoduje, że wśród kół prawicowych polityków rozpocznie się wielka dyskusja i przyjdą w którymś momencie i zrobią Wam pikietę? Pół żartem, rzecz jasna, pół żartem o tym mówię. Nie? Nie?
3: Nie, zdecydowanie nie.
0: Zdecydowanie nie. Nie, aż tak to nie.
3: Nie dotrą, aż na Pragę. Nie, nie wiem, czy to
0: wydarzenie. Oni tutaj już są. Oni tutaj
3: nie, oczywiście, są? Że jest upublicznione, ale nie.
0: Dobra.
3: Myślę, że odrobina dystansu.
0: To znaczy, to jest najważniejsze. Tylko
1: prawami też.
0: Słuchajcie, to jest no, według mnie to jest najważniejsze, właśnie ten dystans, tak? Natomiast no, nazwa czasami może spowodować u niektórych zgrzyt. I tylko tyle na to też trzeba uważać. No to wróćmy do rozmowy, co tam w środę.
3: W środę widzimy się natomiast na koncercie komika, pana Sawiana. To jest taki pochodzący z Białorusi piosenkarz, komik i TikToker, który mieszka w Polsce dłuższego czasu. Taki komediowo, mocno ironiczny pop. Na ficie Julia Kamińska z Brzyduli. To też jakieś... Bardzo ciekawe.
0: A co to znaczy na ficie?
3: Na ficie. No będzie występować razem z nim.
0: Aha.
3: Przepraszam za
0: nowomowę. Że to coś innego oznacza niż feate, ale okej, dobra.
3: kolejny dzień. W czwartek mini rapowy festiwal Blitz Blaze z 8 wykonawcami z UK i z Polski. Możecie przyjść sami albo wysłać swoje dzieciaki. Wystąpią 5EB, Jizzy Beats, Lead Syrup, Gwen Love. Jeśli te nazwy coś wam mówią, to dobrze, a jeśli nie, to też dobrze.
0: No skoro jest ich aż 8 tych wykonawców z Wielkiej Brytanii czy z Polski, to rozwiń ten temat. Co to znaczy festiwal trapowo-rapowy?
3: Festiwal trapowo-rapowy? Oni będą występować w dosyć krótkich setach gdzieś.
0: To taki przegląd? Konkurs?
3: Te festiwale polegają na tym, że tam nie ma przerwy jakiejkolwiek między występami. To wszystko dzieje się na żywo. Do tego będzie jakiś mały market z merchem przed Chmurami, przed Hydrozagadką, gdzie będziemy sobie kupić jakieś fajne koszulki i płyty lub jeszcze jakieś inne rzeczy. No i w sumie tyle.
0: Okej, bo piszesz tutaj również o tym, jak czytam z notatki, którą fajnie dla mnie przygotowałeś, że mogą, jak rozumiem, rodzice wysłać swoje dzieciaki. Czy to jest generalnie impreza raczej dla początkującej muzycznie młodzieży, tak można powiedzieć?
3: No,
0: tak,
3: to myślę, się, myślę, tak, że tak. Myślę, że
0: nastolatków?
3: Młodzież od 16 do 25 roku życia. Raz, to jest muzyka dla młodzieży zdecydowanie.
0: I co, ale robiliście coś takiego już wcześniej? Udaje się? Przychodzą...
3: Kilkukrotnie już. Tak? Kilkukrotnie już robiliśmy. Straty były niewielkie.
0: Ciekawe zjawisko socjologiczne, poza rzecz jasna artystycznym, chętnie bym się temu przyjrzał.
3: No młodzież bardzo szaleje. Raz nam wylali 5 litrów mydła na scenę. Na przykład ktoś ukradł mydło ze schowka i wylał na scenę. No, a to taki największa ze strat.
0: Okay.
3: Do tej pory.
0: Ale za to doczyściliście scenę, myślę, tak, w taki sposób, że można było z niej jeść.
1: Jeszcze było zalanie wszystkich toalet wodą spod prysznica.
3: O tak, ktoś dostał się naszego tego słynnego prysznica w chmurach w jednej łazienek przez kratę, okay, odkręcając wodę.
0: No, dobra. Ale to, no. Dobra, wspomnień czar, słuchaj. Macie to wspominać, jak będziecie już w moim wieku i wy powoli się będziecie szykować do emerytury, to będziecie siadywać na ławeczce i sobie pamiętasz ten festiwal i tak dalej, i tak dalej. Piątek.
3: W piątek widzimy się dopiero o 23 na imprezie Euphoria Night, czyli tej imprezie inspirowanej waszym ulubionym serialem obecnie. Będzie Euphoria Soundtrack, Art Pop, Dark Pop, Hyper Pop, Indie Dance i nasz ulubiony DJ Artur z fajnych rzeczy.
0: Yeah. Jasne. I coś tam się zadzieje w międzyczasie, przepraszam, w tym samym czasie również i w chmurach. I tu Klaudię proszę o tak, parę słów.
1: W chmurach będziemy mieli Rusted Thief z Fifth Colu i Manifested. No i to są takie zespoły poruszające się między punk rockiem a hardcorem. Młode zespoły.
0: To są raczej polskie zespoły?
1: Polskie, wszystkie są polskie.
0: Okej, okay, okej. Okay. Nazwy są tak, takie poważne.
3: Nie broją tak jak trapowcy i raperzy, ale są młodzi. No.
1: Fifth Column to jest świeży zespół new metalowy na przykład. Oni debiutowali na początku 2026. Manifested to jest też młody zespół. Ich brzmienia to jest coś w stylu... Wszechogarniającej tęsknoty. Ich brzmienie przywołuje na myśl uczucia strachu i niepewności, a także nostalgii. I to takie gęsto buja i tupie, i to jest też takie fajne.
0: No dobra, a czy to też mnie zastanawia, jak to jest, że te trzy zespoły pojawiają się naraz? Czy to jest tak, że na przykład, nie wiem, jeden z tych trzech zespołów zaprasza tych dwoje? Czy jest tak, w ten sposób to się raczej odbywa, że oni się znają?
1: Z sali prób, z studia nagrań i po prostu się zgadują na gig wspólny, no raczej w taki sposób.
0: Jasne, ja tylko dodam, drodzy słuchacze, że muzyka, mam nadzieję, że i tych zespołów posłuchacie po mojej rozmowie w dalszej części audycji, wtedy tam już bez zbędnego gadania będziemy się starali grać to wszystkie, muzykę tych zespołów, które na przestrzeni najbliższych dwóch tygodni, licząc od 2 czerwca, będą grały w obu klubach. Piątek w Hydrozagadce. Omówiliśmy?
3: O piątku, tak.
0: Omówiliśmy. No to teraz bardzo cię proszę, poopowiadaj troszkę o Wiśniuszu, którego zagramy.
3: Tak, w sobotę nasz ulubiony rezydent Wiśniusz, który zagrał w Hydrozagadce w przeciągu ostatnich 2 lat, już chyba z 5 koncertów, obchodzi swoje urodziny i organizuje dla was emo karaoke, a po którym wystąpi właśnie on zespołem właśnie o nazwie Wiśniusz, a przed nim zespół Antyreflex. Stąd chcielibyśmy życzyć 100 lat dla Mikołaja, oczywiście.
1: Tak, wszystko najlepszego.
0: 100 lat, 100 lat. No szkoda, że nie wiedziałem, jakieś fanfarki byśmy zapuścili. Postaramy się do tego wrócić przy kolejnej okazji. No dobra, to skoro tego Wiśniusza wywołaliśmy, zagrajmy w takim razie coś ekstra z jego repertuaru. Bardzo proszę, gramy.
4: Wiśmie?

0: I dobra, za nami utwór, muzyka wybrana przez Tomasza, artysty, który się pięknie nazywa Wiśniosz, a później, a właściwie w niedzielę w Hydrozagadce mniej więcej ten sam owoc, ta sama owocowa domena, bo zespół czeski, Wiśniowy Tort.
1: A zanim jeszcze do Wiśniowego Tortu przejdziemy, to po koncercie w sobotę jeszcze zapraszamy na imprezę naszego drugiego rezydenta, czyli DJ Kubika, na klasyczne sobotnie retroparty ABBA, Queen, Beatlesi, Bonnie M, Britney, Madonna, Cher.
0: Czyli te wszystkie bluzeczki z cekinami, jak najbardziej, dzwony, zdrówko, Klaudia, dzwony, buty na obcasach, wyciągamy z szaf i wybieramy się
1: oczywiście
0: po koncercie Wiśniosza do Hydrozagadki. No dobra, wywołaliśmy już Wiśniowy Tort, to moje, wracam do pytania, czy to czeski zespół?
1: Wiśniowy Tort to jest zespół białoruski.
0: A, prawie.
1: Zespół, który gra post-punk, shoegaze, industrial dub. Zespół założony w 2014 roku właśnie w Mińsku. Projekt wypracował sobie miano kultowego na białoruskiej scenie undergroundowej. Teraz już członkowie zespołu mieszkają w 100% w Warszawie. Przed nimi wystąpią lub wraz z nimi wystąpi jeszcze Pusto i Korus.
0: A Pusto i Korus to polskie? Czy też białoruskie?
1: Też częściowo i białoruskie, i polskie składy to są.
0: Okej. Co tam w chmurach w niedzielę? Gdyby nam się nie chciało słuchać muzyki rodem z naszej, za naszej wschodniej granicy, to można się, drodzy Państwo, wybrać do chmur, by, i tu Klaudia opowie, posłuchać czego?
2: Jeszcze ominęliśmy sobotę, a w sobotę ważne rzeczy, bo zagrałem Pretensje, zagra Seks w czasach wojny i Arta Humana. Duża dawka niezależnej sceny na raz, hałas i emocje. No i co, Seks to jest zespół punk rockowy i śmieszna historia, ich zespół powstał na przerwie w szkole, w liceum, w Busku-Zdroju. I grają krótkie i intensywne numery, takie inspirowane starymi horrorami, paranormalnymi serialami, gierkami z PlayStation, no i życie po liceum ogólnie.
0: A oni dalej w tym Busku?
2: Nie, już w Warszawie.
0: Już w Warszawie. Wszyscy ciągną do stolicy, drodzy Państwo. Mało tego, że do stolicy, to jeszcze na muzyczne podwórko, na ulicę 22 listopada, bo o tym też nie powiedzieliśmy. Tam te dwa kluby, więc wszyscy ci, którzy chcą przyjechać, odwiedzić Pragę i odwiedzić te dwa kluby, to tramwaj 23 lub autobus 169 lub z buta, z metra też od dworca wileńskiego łatwo trafić. Ja wywołałem jeszcze niedzielę, tak? To bardzo cię proszę, dokończ.
2: W niedzielę mamy pożegnalny koncert z tą nowego zespołu, który nazywa się Atmostrefa. No i oni się rozchodzą wszyscy do swoich projektów oddzielnych. Więc warto przyjść zobaczyć ich ostatnie podrygi. Koncert jest darmowy, więc...
0: Smuteczek. Dobra. To akurat też...
2: Smuteczek i nie jest smuteczek w sumie, bo każdy z nich zaczął nowy zespół teraz. I każdy ten zespół jest stonerowy, więc jakby...
1: A jest lepszy każdy z tych zespołów?
2: Nie.
0: I tu nastąpiła taka... Nie, i to ja wam powiem, że z tego, co opowiedzieliście, to najbardziej mnie zaciekawił właśnie koncert Atmosfery.
2: Atmosfery,
0: rzecz jasna, bo ja lubię taką muzykę, szczególnie jeżeli jest jeszcze fajnie i z napięciem budowana, a to ich muzyków tego typu charakteryzuje, więc jeśli miałbym sobie postawić jakiś znaczek, by się udać, póki co, ale wgryzę się jeszcze w propozycję Tomasza też, to ta niedzielna propozycja Klaudii pasuje mi najbardziej. No dobra, zróbmy sobie zatem, drodzy słuchacze, krótką przerwę. Wiśniowy Tort, zespół z Mińska, obecnie z Warszawy, jak powiedział Tomasz, zagra dla nas jeden ze swoich kawałków. Grajmy.

0: I wracamy do audycji. To jest, drodzy Państwo, Muzyczne Podwórko. Ja się nazywam Damian Sawicki. Z nami Klaudia, z nami Tomasz. Menadżerowie, ludzie, którzy zarządzają artystyczną duszą najważniejszych klubów Warszawy, czyli Chmur i Hydrozagadki. I zapraszamy oczywiście do odwiedzenia tych klubów, bo pierwszy tydzień mamy omówiony, czyli tydzień między 2 czerwca a chyba 10 czerwca, nie spojrzałem, nie pamiętam, ale wracamy do rozmowy o 2 tygodniu już czerwca i tu we wtorek pokażę, a właściwie, no nie wiem, zagra nam zespół, którego firmuje Winiari Booking, czyli Magnolia Park. Tomaszu.
1: Magnolia Park, czyli mieszanka pop-punku, alternatywnego rocka, emo, metalcora czy rapu, prosto z Florydy. Sceniczne szlify z

0: Radio Praga.
1: No, ja też się zajmuję organizacją koncertów
2: Aha,
1: i
2: a czyli.
1: od 15 lat, więc czasem się wyczuwa takie rzeczy, że ten zespół będzie parę do góry, a nie zawsze jest to związane z umiejętnościami, często też z tym, w jakim są wydawnictwie
2: Okej,
1: albo. A
2: rozumiem.
1: natomiast tak,
2: A czy
1: właśnie.
2: oryginalność to jest słowa, które może ich w jakiś sposób wyróżnić?
1: Myślę, że tak,
2: Tak?
1: myślę, że jak najbardziej.
2: Dobra. No dobrze. Fajnie jest słuchać po prostu tuż za ścianą, można tak powiedzieć, patrząc z tego, gdzie się znajdujemy w tej chwili, a więc na ulicy Szwedzkiej i Stalowej. A do hydrozagadki, drodzy Państwo, mamy stąd 10 minut wolnym spacerkiem. Bardzo fajnie jest pójść zobaczyć zespół, który na przykład za lat kilka, a może nawet za kilka miesięcy, to kwestia czasami szczęścia albo dobrej promocji, wypełnia wielkie sale koncertowe, albo daj Boże, jeśli go stać, stadiony. To jest piękne, dlatego zachęcam wszystkich, byście odwiedzali te kluby, bo no, w
0: Ale.
2: kuluarowych rozmowach, przepraszam, z
1: Jeszcze inaczej.
2: Tomaszem rozmawialiśmy o tym, że bywa, że zespoły, które u nich zagrały, będąc jeszcze mało znanymi, grają już naprawdę na dużych festiwalach czy koncertach, więc no, czasami można trafić w wspaniałą perełkę. I ta Magnolia, jak
0: Chociażby
2: rozumiem.
0: Buja Turna.
2: O,
0: Zagrali
2: prawda
0: u nas
2: dodaję.
0: swój pierwszy koncert, który od razu był sold outem, a teraz grają na OFF festiwalu.
1: No, też potężne zespoły, które u nas zaczynały, to nie wiem nawet, a już jak Magnolia Park było, to Kwiat Jabłoni,
2: O,
1: Żabson czy
2: ten
1: Problem.
2: Kwiat Jabłoni to ponoć
1: Wszyscy u nas
2: stadion,
1: zaczynali,
2: nie
1: nie?
2: stadion, czy torwar, już nie pamiętam,
1: No.
2: wyprzedany.
1: No, ostatnio chyba Torwar to był.
2: Torwar. No
1: Stadion chyba
2: dobra,
1: jeszcze nie
2: więc jak
1: było.
2: najwięcej życzę Wam, jak najwięcej tego typu wydarzeń. A tak jak mówię, drodzy słuchacze, warto zaglądać, bo tam się dzieją po prostu, zaczyna się dziać historia konkretnych wydawców. Czy coś, Klaudia, z początkiem tygodnia kolejnego, 2 czerwcowego, co w chmurach jest do omówienia?
0: Drag bingo będziemy mieli 10 w środę i to sobie przed weekendem tyle.
2: Przed weekendem
0: Odpoczywamy.
2: tyle, no to ciebie proszę o przygotowanie przepięknego przemówienia na temat wydarzeń weekendowych, a wracam do Tomasza. Czwartek i Blind Delon.
1: Tak, w czwartek widzimy się z zespołem Lindelon. Mroczny i minimalistyczny Cold Wave, oparty na syntezatorach i basie, inspirowany latami 80. The
2: Jak
1: Cure,
2: światełka
1: New Order.
2: będą światełka, no bo jak
1: Światełka, czy będą?
2: no, takie
1: Myślę,
2: wiadomo, takie pod ten
1: że
2: zimną falę, no to trzeba takie
1: myślę,
2: światełka,
1: że będzie dużo dymu, a
2: dużo
1: mniej
2: dymu.
1: światła
2: A,
1: właśnie, nic nie
2: okej.
1: będzie widać na tej scenie.
2: Okej.
1: No i czerpią inspirację również z klasycznej sceny Cold Wave i EBM, a na saporcie lokalny, nie lokalny, bo z Białegostoku,
2: Lokalne, no to lokalne.
1: post-punk Dorian Steaming Shadow.
2: Post-punk z
1: Zapraszam.
2: Białegostoku, drodzy Państwo. Jak możecie się domyśleć, Białystok, widzieliście i te okolice Podlasia raczej słyną z twórców muzyki disco polo i okazuje się, że nie zawsze, nie tylko i nie wyłącznie, bo są też ludzie, którzy tworzą inną muzykę niż muzyka, jak to się kiedyś ładnie mówiło, chodnikowa. I Dorian Steaming?
1: Steven Shadow.
2: Steaming Shadow będzie tego najlepszym przykładem. Post-punk. Ja się zawsze zastanawiam, co to znaczy post-punk, bo punk nie zginął, punk nie umarł. Zawsze pamiętałem, takie na murach były napisy: punk żyje, a tu post już. O co tu chodzi?
1: O co chodzi w postpunku?
2: No.
1: Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe pytanie.
2: No nie?
1: Nie wiem, czy...
2: Post-punk. To jakaś taka chyba marketingowa nazwa, nie wiem, tak mi się coś wydaje. Trzeba by tych białostoczan zapytać, skoro, bo pewnie oni, pytając ich, co gracie, mówią post-punk. I już. Dobra, piątek, kochani moi, hydrozagadka, fajne party. Na zielono chyba się będziemy ubierać, co?
1: Oj, bardzo. O 23:00 startuje Shrek Party, jedna z naszych najbardziej szalonych, przebieranych imprez. Spodziewamy się oczywiście sold outu jak zwykle. I bez względu na to, czy jesteś z podniecenia, czy jesteś ogrem, czy jesteś ciachem, osłem, czy księżniczką, kotem, czy smoczycą, zapraszamy na imprezę inspirowaną tym kultowym filmem animowanym.
2: No dobra, ale są jakieś warunki brzegowe? Wpuszczamy tylko brzdali?
1: Nie ma
2: Tylko na
1: żadnych
2: zielono?
1: zasad.
2: Nie ma żadnych zasad.

0: koncert. A jaką muzykę gra się na, taki, na takim party, słuchajcie?
1: Wszystko z lat, o, wszystko z lat 2000.
0: Wszystko z lat.
1: Będzie soundtrack, ale będzie też trochę, będzie, okay, będzie dużo popu.
0: Okej, okay, okej. Okay. Dmuchanie takich balonów śmiesznych zwierzątka też się, jak to w
1: będzie prawdopodobnie, będzie. Nie mogę powiedzieć, no
0: to
1: bo
0: nie,
1: jak to... chcecie, to przyjdźcie i zobaczycie, o, czy będzie maska Shreka dająca laserem prosto z oczu. No,
0: skoro spodziewamy się sold outu, to trzeba się, jak rozumiem, spieszyć z zakupem wejściu.
1: Tak, trzeba się spieszyć od 23, trzeba się ustawić w tej kolejce.
0: Dobra.
1: I dać nam swoje pieniądze.
0: O to chodzi, drodzy państwo. To myślę, że specjalnie mocno drogie nie jest. Trzeba sobie zabrać coś na bilet i coś na ewentualną oranżadę w proszku. No to wracamy do Klaudii, bo już wywołaliśmy początek weekendu i niech nam Klaudia opowie, co w chmurach w piątek, w sobotę i w niedzielę, jeżeli tak dużo tych imprez zaplanowałaś, dziać się będzie.
2: W piątek zagrał nas Hiroshima. To jest mroczna elektronika, realistyczne, pesymistyczne teksty, to są jego znaki rozpoznawcze i akurat...
0: Realistyczne i pesymistyczne na raz? Matko Boska.
2: Realistyczne i pesymistyczne, to nie, ma to
0: ja
2: sensu.
0: Się, ja, no ja wiem, ja wiem.
2: Zależy w jakiej po prostu codzienności żyjemy. No generalnie my się znamy z Szymą. Jest DJ-em u nas, w sensie jest u nas. Często robi u nas imprezy i to są zawsze bardzo dobre imprezy. Jedną z jego takich, jedną z jego flagowych imprez to jest Colin Berlin, na którą zawsze przychodzi mnóstwo alternatywnych ludzi i ja uwielbiam patrzeć na nich tam. Więc no myślę, że zna się na rzeczy. Gra taką muzykę od zawsze i wydaje mi się, że wie co robi. W przyszłości to jest współlider nieistniejącego już zespołu Das Moon. I koncert w chmurach będzie promocją premiery tego albumu w wersji na winylu.
0: Okej.
1: Okay. I robiłem kiedyś koncert zespołowi Das Moon i grał z zespołem Soft Moon.
0: Ja coś Das Moon widziałem na jakimś koncercie gotyckim swego czasu. Bardzo nie wiem, czy trafili tam przypadkowo, czy to był celowy zabieg, ale gdzieś pamiętam, że ich widziałem, ale właśnie nie mogę sobie skojarzyć, jak we mnie weszli mocno, czy w ogóle nawet. O, powiem tak. Hiroshima to będzie, przepraszam, przypomnij, piątek?
2: Piątek.
0: Piątek, a sobota, niedziela?
2: Sobota... Jeszcze nie mogę zdradzić.
0: Jeszcze nie bardzo. Możesz, tak. No to trzeba, jak oczekiwać. Rozumiem, podglądać sociale.
2: Zgadza się.
0: Chmur, to też jeszcze przypomnę, że tutaj rozmawialiśmy swego czasu, że strona internetowa, czy też to będzie jedna strona poświęcona obu klubom, czy każdy klub będzie miał swoją, będzie, powstaje, czy jest zmieniana i będzie chyba tak przynajmniej z rozmów wcześniej z kierownikiem, szefem wynikało, że strona już niebawem będzie inna niż jest teraz, będzie lepiej zagospodarowana i będą się tam regularnie ukazywały też nasze podcasty.
1: A taki, na razie, taki jest plan, dokładnie.
0: A na razie się opieramy głównie na socialach, czyli na Facebooku.
2: No, warto obserwować. Dużo informacji to jest. Więc skarbnica.
0: Sobota, co do soboty w chmurach, zaglądamy na Facebooka Chmur. Niedziela?
2: Tak. Aleksander Szalonek. Postać bardzo kreatywna. Promować będzie swoją płytę Żaby i ludzie.
0: Proszę, a co, czy, jak się wsławia jakim artyzmem się Aleksander wsławia? Czy gra na gitarze, czy na harmonijce ustnej?
2: On jest wokalistą, okay, i songwriterem i tworzy w klimacie takim indie rockowym, alternatywnym. Jeszcze nie wiem, czy Aleksander będzie z zespołem, czy będzie sam grał. Podejrzewam, że nie, tego rodzaju muzykę.
0: Aleksandra można na YouTubie wyjutubować?
2: Oczywiście, że no, tak. A nawet już dzisiaj puścimy. Więc.
0: O, no tak, bo przypominam, drodzy państwo, dzięki Klaudia, że po zakończeniu audycji, w której omawiamy tematy związane, koncerty, imprezy związane z klubami, będziecie mogli słuchać li tylko i wyłącznie muzyki, która przez najbliższe 2 tygodnie tam będzie gościć. Jeśli chodzi o Hydro Zagadkę, zatrzymaliśmy się na piątku, tak? Dobrze pamiętam? Czy tak, na Shreku. No to bardzo cię proszę, Tomaszu, poopowiadaj, co tam się będzie działo w sobotę i w niedzielę, jeśli jest, że tak powiem, o czym.
1: W sobotę będziemy mieć taki mały koncert Roberta Radzimirskiego, on jest związany z Warsaw Balkan Madness na przykład. I to będzie koncert after po wydarzeniu, po konferencji psychodelicznej w Warszawie. Istnieje takie zjawisko, gdzie na które można się wybrać tego 13 czerwca. Polecam sobie sprawdzić ich sociale, a tam będziemy mieć taki mały after tego Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego do godziny 23, a później od 23 DJ Kubik znowu przejmuje hydrozagadkę. Pierwsze 50 osób na imprezie dostaje od nas darmowy trunek, podarunek, napój.
2: Słoik?
1: W słoiczku. Małem słoiczku. Muzyczny flashback do początku Millennium Party 2000, poświęcone Rihanna, Pitbull, J-Lo, 50 Cent, Miley. No chodźcie tańczyć po prostu.
0: Jasne, drodzy Państwo, sobota.
2: A ja chyba wpadnę, wiesz? Potańczyć.
1: Ja też wpadnę, no, będę w pracy. Tak,
0: będziesz tańczył tak czy inaczej.
1: Ja zawsze tańczę.
0: Miałem okazję ostatnio widzieć.
2: O, taka ulubiony słup.
1: Jest tam taki jeden słupek w tej hydrozagadce na tym podwórku. Nie.
0: Na podwórku?
1: No bo hydrozagadka, bo to też bardzo, bardzo ważne jest,
0: no właśnie,
1: że hydrozagadka w ogóle jest podwórkiem zabudowanym, nie?
0: Tam, to historycznie. Tak? A to nie, to ja nie wiedziałem. Aż tak mocno. No, to do omówienia historii powstania kamienic wokół muzycznego podwórka, no, to pewnie kiedyś wrócimy, ale to... To może zaprosimy tutaj jakiegoś architekta albo jakiegoś urbanistę, który to nam wszystko pięknie rozwinie, a my go będziemy już po prostu pytać. Niedziela? Coś się dzieje, drodzy Państwo? 14 czerwca?
2: My już
1: odpoczywamy.
0: Wy już odpoczywacie, więc i mnie przyjdzie. Ja tylko dodam, że jeżeli ktoś będzie miał mało wrażeń poprzez z tych dwóch tygodni, o których żeśmy mówili, to 14 czerwca tu na Stalowej dni ulicy Stalowej można wtedy przyjść i dopełnić swoje rzeczy. Drodzy Państwo, także między 2 a 13 czerwca w obu klubach dzieje się dużo. Ja przypominam, że po pierwsze możecie sobie to jeszcze raz odczytać na socialach obu klubów. Myślę, że w razie wątpliwości, ja te wątpliwości wam za chwilę muzyką, którą przygotowali mi oboje menadżerowie, rozwinę i warto też oba kluby odwiedzać ze względu na bardzo dobrze zaopatrzony bar. Dla Radia Praga dziś audycji Muzyczne Podwórko rozmawialiśmy dzisiaj z Klaudią oraz z Tomaszem. Dzięki za przybycie.
1: Dziękujemy również za zaproszenie.
0: I cóż, widzimy się w drugiej połowie czerwca. Dla Was, drodzy Państwo, muzyka zespołów, które omówiliśmy przed, które zagrają oczywiście i których koncerty omówiliśmy przed chwilą. Gramy. Do usłyszenia. Cześć.
3: Radio Praga.

extended play together.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

sprzedany i parszywy, centymetr po centymetrze. Zagarniana przestrzeń, a ja wierzę w ciebie. W ciebie wierzę w tej wojnie o przestrzeń, w której człowiek jest człowiekiem. Jesz

mikrofon to też broń. W wojnie o naszą przestrzeń. Wszystko co żywe zostało w nas jeszcze. To nie jest lekkie, łatwe i przyjemne. Jak słowa, które opadają z nieba na wietrze. Spadają bomby, ludzie są na linii. Nie jesteśmy zależni od publicznej opinii.

0: Zostań w domu, zostań w domu, zostań w domu, zostań, zostań.
1: 我向听着他个电台的人问候。

0: przejdźmy do serii. Skleiłem kilka bitów i tworzyłem to bardziej. Czy dobrze się bawicie, tego tak naprawdę nie wiem. Mam nadzieję, lecz nie o moją frajdę. Tu działam Polskę, Białoruś, nasze sprawy i życie.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Minęła 22:35.

0: A teraz na specjalne życzenie piosenka Ciężkie Życie.
1: Jazda! Raz, dwa, trzy, cztery! Ciężkie życie! Ciężkie życie!
2: Głupia piosenka!
1: Życie!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radio Praga.pl i zapraszam do słuchania mojej muzyki w audycji Jazz Siesta. Michał Salamon.
1: Minęła 23:35.

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.

Dzień dobry, nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.